kręci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosan

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Trafił na słynną kolumnadę wokół placu świętego Piotra w Watykanie, dłuta samego Berniniego, gdzie jest jedynym świętym z Polski. Ale oprócz Rzymu i co zrozumiałe jego ojczyzny, kult tego patrona silny był także w innych miejscach Starego Kontynentu i Nowego Świata, gdyż powszechnie uważano, że jest jednym z najważniejszych europejskich misjonarzy. Mówiono o nim, że był prawdziwym światłem dobrej nowiny, które przedarło się aż na mroczne krańce XIII-wiecznego świata. A najpiękniejsze jest to, przynajmniej z naszej perspektywy, że owo światło rozbłysło ze Śląska. A choć za życia Jackowi Odrowążowi, dominikaninowi, bo o nim to mowa, nie brakło charyzmy i odwagi w ewangelizowaniu, to powszechne przekonanie o niezwykłej mocy jego orędownictwa narodziło się wraz z jego śmiercią 15 sierpnia 1257 roku. To wtedy właśnie błogosławiona Bronisława miała wizję, w której widziała Jacka Odrowąża wstępującego do nieba w asyście Matki Bożej, której był wielkim czcicielem za swego życia. A wierni zaczęli pielgrzymować do jego grobu tak licznie, że w Krakowie powstało dosłownie biuro cudów, zajmujące się spisywaniem relacji o nadprzyrodzonych łaskach otrzymanych za wstawiennictwem naszego dzisiejszego patrona. Czy jednak jest on nadal skutecznym orędownikiem? To będziecie Państwo musieli sprawdzić sami, prosząc dzisiaj o jakąś łaskę właśnie za wstawiennictwem świętego Jacka Odrowąża, światła ze Śląska.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus chce, żebym wzrastał w wierze, a to oznacza czasem, że rzuci mi wyzwanie. W trudnej sytuacji będę musiał wybrać pomiędzy przeciętną, kanapową wiarą, która niewiele kosztuje, a zrobieniem kroku, który będzie wiązać się z podjęciem jakiegoś ryzyka dla osiągnięcia większego dobra. W trudnych sytuacjach sprawdza się wartość mojej więzi z Bogiem. Dlatego warto od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali. Do podjęcia jakiej niewygodnej decyzji zaprasza mnie Bóg?

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczyna się 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. 16 sierpnia 2002 roku rozpoczęła się ostatnia podróż apostolska papieża Jana Pawła II do ojczyzny. Przedstawiciele resortów zdrowia i spraw zagranicznych są w Budapeszcie, organizując pomoc dla poszkodowanych Polaków. W najbliższą środę rozpocznie się 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, który potrwa do 25 września. Do wydarzenia przyłączy się także stolica Wielkopolski. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Tydzień Profilaktyki oraz połączona z nim kampania społeczna Make Sense to efekt działań Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. W Poznaniu tegoroczną odsłonę akcji zainauguruje wspólny bieg i marsz na 5 km wokół Jeziora Maltańskiego, który odbędzie się 19 września. W planach są również ogólnopolska konferencja poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi, dzień badań profilaktycznych, spotkanie edukacyjne z młodzieżą oraz warsztaty zdrowego ruchu. O profilaktyce nowotworów głowy i szyi warto pamiętać, ponieważ 60% tego typu chorób wykonywana jest zbyt późno. Jeśli tak się stanie, aż 2/3 pacjentów ma małe szanse na przeżycie kolejnych 5 lat. Jednak gdy nowotwory głowy i szyi zostaną zdiagnozowane szybko, we wczesnych stadiach choroby pacjenci mają wówczas nawet 90% szans na przeżycie. Więcej informacji na temat tygodnia profilaktyki można znaleźć na stronie głowaiszyja.pl. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Dwudziestego i 23 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na grzybowski turniej wojów. Dla odwiedzających zaplanowano mnóstwo atrakcji, zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: 16 sierpnia 2002 roku rozpoczęła się 9. i ostatnia podróż apostolska papieża Jana Pawła II do ojczyzny, przypomina Vatican News. Jej hasło brzmiało: Bóg bogaty w miłosierdzie. Już podczas powitania Jan Paweł II wskazał sens tej wizyty. Przestań się lękać, zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Podczas 4 dni pozostawił słowa, które z perspektywy czasu brzmią jak testament. O miłosierdziu, pokoju i nadziei. W Łagiewnikach zawierzył świat Bożemu miłosierdziu, a w Kalwarii Zebrzydowskiej prosił rodaków o modlitwę za życia mojego i po śmierci. Tego samego dnia na lotnisku w Balicach przywołał słowa świętej Faustyny: Ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna.
1: Informacje z kraju.
2: Przedstawiciele resortów zdrowia i spraw zagranicznych, 6 medyków i 3 urzędników konsularnych. To misja, która specjalnym samolotem rządowym dotarła wczoraj do Budapesztu. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że poszkodowani w wypadku polskiego autokaru nie zostaną pozostawieni bez wsparcia.
4: Jesteśmy przygotowani, mamy transport, żaden poszkodowany, żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki, ale rzeczywiście no to jest też kwestia, gdzie nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami węgierskimi o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych do Polski.
2: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że w wypadku zginęło 12 osób, ale wiele jest rannych i w różnym stanie. Do Budapesztu poleciało także 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 15 stopni na termometrach w Poznaniu, ale uwaga, odczuwalna temperatura wyższa o 1 stopień. Już teraz, na tym etapie, o godzinie 7.04. 16 stopni, tyle widzimy, tyle jest temperatury odczuwalnej, mimo że na termometrach widzimy 15 stopni. 1013 hektopaskali, takie jest ciśnienie atmosferyczne. No i ono delikatnie będzie spadać. Około godziny 11 powinny się pojawić opady deszczu. Około 12 też jeszcze będzie padać, a potem będzie już pochmurno. I raczej na obserwację dzisiaj zachodzącego słońca szans nie widzę. No chyba, że coś się zmieni, to przekażę wam niezwłocznie. A jeśli chodzi o wiatr, dzisiaj on się nie za bardzo będzie starał, stąd też te chmury na niebie, no nie sądzę, żeby zostały przewiane, bo teraz standardowo 7 km na godzinę. Taka prędkość wiatru, ale momentami porywy sięgną dzisiaj zaledwie 12 km na godzinę.

0: No i warunki biometeo, bo o nich nie wspomniałem. Jak się czujesz dzisiaj, koleżanko?
1: No to takie podstępne pytanie jest z samego rana.
0: Nie, no bo
1: tak?
0: ja wiem jaki jest biometr, ale no jak się czujesz?
1: No i takie zagadki od samego rana. No czuję się, no w tym momencie poczułam się trochę gorzej, ale ogólnie nie jest źle.
0: Dobrze, no to akurat trochę sprostałaś temu, co chcę powiedzieć, bo dzisiaj warunki biometeo niekorzystne. W ciągu dnia jest, że niekorzystne. Ja się tak nie cieszę. Ale dzisiaj w ciągu dnia burze z deszczem są spodziewane, mimo wszystko. Także bądźcie też na to przygotowani, na takie dynamiczne zjawiska pogodowe. Niekorzystny biometr z nami zostaje i niekorzystny będzie także w nocy. W nocy już grzmieć nie powinno, ale deszcz będzie padał. Jutro biometr się ma poprawić na korzystny, więc musimy doczekać. Do jutra. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, kolego.
0: To zagramy teraz tak dynamicznie, żeby się trochę obudzić, co?
1: O, właśnie.

0: Lato z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
1: 17 sierpnia dzisiaj. Jaki był? No właśnie teraz zobaczymy, jaki był, co się wydarzyło w przeszłości. 17 sierpnia 995 rok, a więc 1031 lat temu rozpoczęła się wyprawa zbrojna cesarza Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego przeciwko Wieletom. ...414 lat temu w Łubianach na Ukrainie urodził się książę Jaremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, dowódca wojsk koronnych, dążących do krwawego stłumienia powstania Chmielnickiego. Jego postać uwiecznił w powieści Ogniem i Mieczem Henryk Sienkiewicz. ...17 sierpnia 1629 roku urodził się przyszły król Polski, Jan III Sobieski. ...17 sierpnia 1649 roku. Wtedy to trwa powstanie Chmielnickiego i podpisano ugodę zborowską między Rzeczpospolitą a Kozakami, nadającą Kozakom wiele przywilejów. Między innymi do 40 tysięcy podniesiony został rejestr kozacki, a Bohdan Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana wojska zaporowskiego. 1768 rok, czas Konfederacji Barskiej, wojska rosyjskie zdobyły Kraków. 1786 rok, a więc 240 lat temu, w Poczdamie zmarł Fryderyk II Wielki, król pruski, inicjator pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. 112 lat temu, w 1914 roku, w czasie I wojny światowej, rozpoczęła się ofensywa rosyjska na Prusy Wschodnie. 87 lat temu, w 1939 roku, w Katowicach zmarł Wojciech Korfanty, dyktator III Powstania Śląskiego, poseł, jeden z przywódców chrześcijańskiej demokracji, wicepremier rządu Rzeczpospolitej Polskiej w 1923 roku, więzień brzeski, współtwórca antysanacyjnego fortu Morż. ...86 lat temu, w 1940 roku, Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. 73 lata temu w Łodzi urodziła się Małgorzata Potocka. Aktorka, reżyserka, producentka filmowa wystąpiła m.in. w filmach Hubal, Niespotykanie spokojny człowiek, a także serialu Matki, żony i kochanki. 1977 rok, 49 lat temu, w Warszawie urodziła się Natasza Urbańska. Piosenkarka, tancerka, aktorka związana z warszawskim teatrem Buffo wystąpiła m.in. w filmie 1920 Bitwa Warszawska w reżyserii Jerzego Hoffmana. 28 lat temu, w 1998 roku, w wypadku samochodowym zginęli Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Monachium z 1972 roku, i Tadeusz Ślusarski, mistrz olimpijski w skoku o tyczce z Montrealu z 1976 roku oraz wicemistrz z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. 24 lata temu w Warszawie zmarł Edward Dziewoński, aktor, reżyser, założyciel literacko-satyrycznego kabaretu Dudek.

0: Jego najsłynniejszą rolą filmową był Dzidziuś w Eroice Andrzeja Munka. Dwadzieścia 4 lata temu papież Jan Paweł II konsekrował Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. I jeszcze 2 fakty związane z 1944 rokiem. 17 dzień Powstania Warszawskiego to był. W ataku na powstańczą barykadę na ulicy Leszno Niemcy wykorzystują złapane przez siebie Polki jako żywe tarcze. Powstańcom udało się jednak odeprzeć atak na ulicy Ciepłej. Niemcy zajmują koszary policyjne oraz budynek palarni kawy Pluton przy ulicy Grzybowskiej 37. Na Starówce natomiast płonie katedra świętego Jana. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Hozier, dla tych, którzy zazwyczaj nie słodzą kawy, a dzisiaj jakoś tak nieopatrznie posłodzili, no i okazało się, że jest too sweet, czyli za słodka ta kawa. No ale może taka właśnie poprawiająca nieco nastrój, taka też kawa może być. 25 minut już prawie po godzinie 7. Jakie macie plany na dzisiaj? Może po prostu bądźcie blisko Radia Emaus, wtedy dzień będzie po prostu dobry, bo my jesteśmy dobrym Radiem Emaus.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 7:31 na zegarze. Z soboty na niedzielę autokar z 57 polskimi pielgrzymami wracał z Medjugorje. No i wypad z autostrady M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, przebywają w szpitalach. Premier zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu. Polecieli medycy, konsulowie i przedstawiciele rządu, a prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w tej sprawie, jak podaje TVN24. Inspekcja Transportu Drogowego natomiast zapowiedziała kontrolę firmy przewozowej. Do tematu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, będziemy dzisiaj jeszcze wracać, zarówno w serwisach informacyjnych, jak i myślę, że przegląd prasy również nie pozostanie wolny od tej informacji.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Za nami weekend pełen festiwali, pełen muzyki, pełen zachwytu, ale też głosów krytyki, że przeszkadza muzyka, że przeszkadza taka ilość osób, że przeszkadza w taki sposób zorganizowana impreza. No pewnie plusy i minusy są tego typu wydarzeń, niemniej jednak jeśli chodzi o festiwale i Poznań, to zakończył się Bittersweet Festival, na którym niesamowite gwiazdy wystąpiły, że organizowany był na terenie poznańskiej Cytadeli, to wywoływało kontrowersje u niektórych, no bo jednak ten teren nie za bardzo kojarzy się z rozrywką, bardziej kojarzy się z tym, co w minionych latach tam się działo i z pomordowanymi żołnierzami, którzy tam zginęli, broniąc Poznania. No tak to wygląda, że historia trochę tutaj mogła zaważyć na ocenie tego wydarzenia. Czy to dobre miejsce, żeby organizować taki festiwal? Niemniej jednak tego typu impreza przyciągnęła do Poznania bardzo wielu entuzjastów dobrej muzyki i festiwale no mają też swoją dobrą stronę i oczywiście organizowanie ich w stolicy Wielkopolski ma też sporo plusów. No i jeśli chodzi o festiwale i Poznań, to Sebastian Szczęsny z portalu Film Fest będzie gościem Lili Łady o godzinie 8.30 i to będzie o kolejnym festiwalu w Poznaniu. Jeśli chcecie posłuchać tej rozmowy, to o 8.30 Sebastian Szczęsny, portal Film Fest i będzie o kolejnym festiwalu w naszym mieście.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: 15 minut brakuje nam do godziny 8. Zaglądamy zatem na pierwsze strony gazet, o czym dzisiaj piszą dzienniki. No to najpierw dziennik Gazeta Prawna o tym, że wydatki na armię powinny rosnąć, czy powinny pozostać na takim poziomie, na jakim są, czy powinny może zostać zmniejszone. Dziennik Gazeta Prawna zadaje pytanie odbiorcy, czyli temu, kto będzie to czytał. Czy Polska na obronność dobrze wydaje swoje środki? A Polska wydaje na obronność 5% PKB, czyli ponad 200 miliardów złotych rocznie. No i teraz autorzy tego artykułu pytają też czytelnika o to, żeby wskazał odpowiedź, z którą zgadza się, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, w tym wojnę w Ukrainie. No i to ma bardzo duże znaczenie, bo tutaj pokazane jest, jak ten sondaż się ma i pytają autorzy tego artykułu, czy też zgadzacie się z tym, że wydatki na obronność powinny zostać na tym poziomie, na którym są, czy te 5% PKB wystarczające jest, zważywszy na sytuację na świecie. No, sami możecie sobie zrobić analizę swojego poglądu na ten temat. Ale tutaj także o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, o deportacyjnej polityce Donalda Trumpa. Pleśń, brak leków, spanie na blasze. Tak wyglądają warunki w ośrodku dla zatrzymanych w związku z postępowaniem deportacyjnym. Karolina Wójcicka przybliża ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej i możecie dowiedzieć się, jak działa UF ICE, czyli ta urząd celno-imigracyjny w Stanach Zjednoczonych. Jak trafiają do niego osoby, które muszą w takich warunkach tam przebywać, czekając na deportację ze Stanów Zjednoczonych. O tym przeczytacie dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o obchody tego, co działo się w Warszawie i Dzień Wojska Polskiego, dużo przeczytamy na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, bo między innymi o tym, że obraz naszej gotowości. Marek Kozubal pisze, że na defiladę, która przeszła stołeczną Wisłostradą, powinniśmy patrzeć wielowymiarowo. Tak samo odczytywać słowa polityków, które wypowiedziane są w czasie tego święta. No i tu przytaczane te słowa polityków, a dołączone też zdjęcie żołnierzy maszerujących z flagami Polski i Unii Europejskiej. No i właśnie, czy to niewątpliwie podkreśla rolę pożyczki SAFE w modernizacji polskiego wojska? To, że pojawiają się tam flagi Unii Europejskiej. O tym Marek Kozubal dzisiaj pisze w Rzeczpospolitej. Odsyłam do tego artykułu. Gazeta Wyborcza, tragiczny finał powrotu z pielgrzymki, nawiązanie do tego, o czym mówiłem już dzisiaj o poranku. W wypadku na węgierskiej trasie M3 zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia, 10 osób jest w stanie ciężkim i ta relacja z tego, co wydarzyło się na Węgrzech, dzisiaj do Gazety Wyborczej możecie zajrzeć, przeczytacie więcej na ten temat. Gazeta Polska Codziennie i tutaj o tym, że nie milkną echa największej w historii Polski sytuacji z wyciekiem danych. Gawkowski na tropie, ale system ciągle nie działa. O co chodzi? Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odgraża się, że Polska jest na tropie przestępców, którzy najprawdopodobniej ukradli dane medyczne blisko 19 milionów obywateli. Nadal jednak nie działa baza, w której każdy z nas mógłby sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Na rządowym portalu okazuje się, że nie umieszczono jeszcze odpowiednich informacji, a od wycieku danych minęło już około 2 tygodnie, a sam rząd nie wie o problemie, wie o problemie od 5 dni. Także tutaj nawiązanie do tego. No i nawiązanie także do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Dnia Wojska Polskiego. Prezydent: Bóg, honor, ojczyzna, a nie sejf. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy. Nawet tych przyjaznych, nawet tych ważnych. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki 15 sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego. Nasz dziennik, w naszym dzienniku dzisiaj ulga dla represjonowanych. Działacze opozycji antykomunistycznej postulują zmiany w świadczeniach emerytalnych. No i także nawiązanie do tego, co prezydent Karol Nawrocki mówił podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, o czym mówił szczegółowo, o tym dzisiaj też w naszym dzienniku. Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim ćwierć miliona Wielkopolan bez dostępu do specjalisty na NFZ. To jest zaskakująca informacja, ale Sylwia Rycharska pisze o tym, że północna Wielkopolska to diabetologiczna, w cudzysłowie, biała plama. W Pile nie ma poradni na NFZ, a w Złotowie pacjenci są zapisywani już na przyszły rok. Chorzy muszą szukać pomocy dziesiątki kilometrów od domu, choć pilski szpital deklaruje: mamy miejsce, lekarzy i jesteśmy gotowi. Jak jest z leczeniem diabetyków w Wielkopolsce północnej, Piła i okolice? O tym przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Wielkopolskim i także w Głosie Wielkopolskim dzisiaj o zakończonym festiwalu Bittersweet. Bittersweet zachwycił muzyką, ale organizacja zawiodła. Co się wydarzyło, o tym możecie przeczytać dzisiaj na stronach Głosu Wielkopolskiego. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
0: a w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Parafia Świętego Rocha zaprasza na odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji. W ostatni weekend sierpnia odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Przedstawiciele polskich władz odwiedzą dziś Polaków poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Osiemnastego sierpnia parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na odpust ku czci błogosławionej siostry Serafitki, Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła. To była niezwykła osoba i warto ją poznawać, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
3: Anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można łączyć się w tą modlitwę. A w sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami terapitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią na uroczystości.
2: Odpust upamiętni też dwie osoby, dzięki którym pamięć o siostrze Sancji nie zaginęła.
3: Do południa, po godzinie 10:00 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Sancji, mianowicie kardynała Zenona Grofolewskiego oraz księdza profesora infuata Mariana Fonkę. To oni zadbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grofolewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą.
2: O godzinie 18:00 rozpocznie się msza odpustowa pod przewodnictwem biskupa Damiana Bryla. Na koniec mszy świętej tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o upraszanie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
1: Informacje z Poznania.
2: W ostatni weekend wakacji 29 i 30 sierpnia odbędzie się 14. edycja Dni Twierdzy Poznań. Szczegóły na ten temat zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: W ramach wydarzenia będzie można odwiedzić ponad 20 poznańskich obiektów fortecznych, schronów i innych budowli związanych z militarną historią miasta. W programie znalazły się m.in. oprowadzania, spacery historyczne, prezentacje wystaw, pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz gra terenowa. Nie zabraknie również pokazów sprzętu militarnego i uzbrojenia, a także prezentacji formacji z różnych epok. Wstęp do większości obiektów będzie bezpłatny. Szczegółowy program z opisami prezentowanych obiektów i wydarzeń jest dostępny na stronie Wizyt Poznań. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Czad zaatakował w Kaliszu. Dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, trafiły wczoraj wieczorem do szpitala z powodu zatrucia czadem. Wezwani strażacy stwierdzili w budynku przy ulicy Górnośląskiej wysokie stężenie tlenku węgla. Jak ustalili, powodem obecności gazów był panujący upał. Wysokie temperatury sprawiają, że mimo sprawnej instalacji odprowadzanie spalin przez komin jest blokowane przez gorące powietrze.
1: Informacje z kraju.
2: Sołtys siedlisk, z których pochodzili pielgrzymi ranni w wypadku na Węgrzech, liczy na ich szybki powrót do wsi. Wojciech Tatara mówił w TVP Info, że czeka na informacje w tej sprawie ze strony rządu.
5: Każdy dopytuje, czeka, nie wiadomo po prostu, co dalej będzie. Generalnie rozmawiałem z panem, którego mama tam jest. On mówił, że ona jest akurat lekko ranna i z tego, co się dowiedział, to najprawdopodobniej dzisiaj powinna wrócić, no ale pewny nie jest, też czeka na te informacje.
2: Przedstawiciele polskich władz odwiedzą dziś Polaków przebywających w 4 węgierskich szpitalach. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, a śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię dla rodzin i bliskich ofiar oraz rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W stolicy Wielkopolski na termometrze już 17 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, bo aż 19 stopni. Już o 8.04 19 stopni Celsjusza. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o niebo, teraz praktycznie prawie że bezchmurne, ale chmur będzie przybywać z każdą chwilą. No i od godziny 11 zrobi się naprawdę pochmurno i będzie tak aż do zachodu słońca na pewno. Jeśli chodzi o 11, to także o 11 chmury przyniosą nam deszcz i o 12 też jeszcze powinno padać w okolicach godziny 12. Później już tylko pochmurno. Raczej bez opadów deszczu, chociaż burze z deszczem były także spodziewane, no a to są takie zjawiska pogodowe, które mogą się pojawić i zniknąć. Tak nagle jak przyjdą, tak nagle znikną. Będziemy się przyglądać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tu Radio Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, koncertowo spędziłaś ten weekend, prawda?
1: Tak, może nie do końca z własnej woli, ale jednak tak to właśnie wyglądało.
0: Jak to do końca z własnej woli spędzić koncertowo?
1: Wystarczy mieszkać w miejscu, w którym się odbywają w sąsiedztwie duże imprezy koncertowe i masz koncert, nie wychodząc z domu.
0: Niezależnie od tego, czy chcesz uczestniczyć w tym koncercie, czy nie, prawda?
1: Tak, bo basy mają to do siebie, że nawet jak zamkniesz okna, to
0: one rezonują.
1: Tak jest, drgania przenoszą się przez ściany budynku i to jest naprawdę trudne do zniesienia, nawet jak się mieszka 3 kilometry od miejsca koncertu.
0: To stąd taka rozedrgana jesteś o poranku dzisiaj.
1: No tak, właśnie z tego powodu.
0: Rozumiem, ale dzisiaj koncertowo też będzie, w zasadzie festiwalowo, o 8.30.
1: Mnie zdenerwowałeś.
0: Dlaczego? Będziesz miała wyjątkowego gościa, Sebastian Szczęsny, o 8.30 pojawi się tutaj Portal Film Fest. Będzie o festiwalu jakimś?
1: Będzie o festiwalu, ale festiwalu filmowym, więc
0: dobrze,
1: trochę innym.
0: Będzie ciszej, pewnie ciszej niż bez basów takich wielkich.

0: Cielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: które? Jezus odpowiedział: oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
1: Ilu ludzi, tyle opinii na temat tego, czym jest dobro. Kiedy Bóg dokonywał dzieła stworzenia, widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Ostatnim jego dziełem był człowiek, a wtedy Stwórca uznał, że całe stworzenie jest bardzo dobre. Szkoda, że człowiek nie wykorzystał w pełni tego daru i do dziś zmaga się ze złem. Dobry Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, dlatego jesteśmy zdolni zwyciężać zło dobrem, choć nieraz wymaga to wielkiego wysiłku i ofiary. Pomyśl, co jestem gotów poświęcić, aby dobro zwyciężyło w moim życiu.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Kto słyszał tego pana na żywo w Poznaniu w miniony weekend? Robbie Williams, tak, to on, rock DJ, jego utwór u nas na 22 minuty po godzinie 8. No a to był jeden festiwal, Bittersweet Festival, który już za nami. A przed nami festiwal filmowy i to nie będzie Cannes i to nie będzie Wenecja, to będzie całkiem inny festiwal i o tym festiwalu Sebastian Szczęsny z Lilią Ładą o 8.30 będzie rozmawiał. Lilia Łada będzie próbowała się dowiedzieć czegoś od Sebastiana Szczęsnego z portalu Film Fest na temat tego festiwalu filmowego, który już tuż, tuż przed nami. Już za chwilę ta rozmowa.
1: Radio Emaus. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tak zakręcam.

0: Borystrzyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: 8:30 na zegarze, czas na porannego gościa w Radiu Emaus.
1: Poranny gość.
3: Wszystko wskazuje na to, że Poznań jest chyba stolicą festiwali, bo nie ma tygodnia, żeby nie zaczęły się przynajmniej dwa. Oczywiście w związku z tym festiwal będzie też tematem dzisiejszej naszej porannej rozmowy. Gościem jest Sebastian Szczęsny, rzecznik prasowy Estrady Poznańskiej, bo też właśnie Estrada przygotowała coś wyjątkowego dla miłośników filmów i fantastyki. Mamy nowy festiwal w Poznaniu. Zaczyna się już 21 sierpnia, a właśnie o tym festiwalu Sebastian Szczęsny opowie najlepiej jako znawca tematu.
4: Dzień dobry. Myślę, że to jest coś fantastycznego dla wszystkich poznaniaków, ale nie tylko poznaniaków, którzy lubią science fiction i fantasy, tak jak ja. I to jest najnowsze dziecko Estrady Poznańskiej, czyli portal Filmfest. 3 dni, około 30 różnych wydarzeń, przede wszystkim filmowych, ale także muzycznych. I to będzie ta pierwsza edycja to będzie takie spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli nawiązanie do nostalgii, do czegoś, co osoby z mojego pokolenia, czyli 50-latków, pamiętają z czasów swojego dzieciństwa. Okazja do tego, żeby zobaczyć na dużym ekranie mnóstwo fantastycznych filmów.
3: No właśnie, ja myślę, że chociażby jeden tytuł filmu, E.T., powie wszystko, prawda? To jest film kultowy. Myślę, że nie tylko dla pokolenia 50-latków, ale tych młodszych jednak też. I szansa, żeby go zobaczyć na dużym ekranie, to jest coś dla wszystkich fanów fantastyki. Ale to jest jedna tylko z bardzo wielu atrakcji festiwalu, prawda?
4: Tak, to jest, warto dodać w przypadku E.T., że to będzie seans z lektorem na żywo, więc też coś szczególnego. Będziemy obecni w 3 miejscach przede wszystkim, czyli w naszym kinie Muza, w pasażu Quadro na Starym Rynku i w pawilonie. I to będą zarówno filmy, jak i dwa duże wydarzenia muzyczne. Po pierwsze, koncert Marka Bilińskiego, jedyny w tym roku w Polsce koncert klasyka muzyki elektronicznej, który jest takim wprowadzeniem też do science fiction. Ja sam pamiętam przepiękny teledysk Marka Bilińskiego, który zabierał nas zupełnie odmienne historie, ale żeby uporządkować to wszystko, warto zwrócić uwagę na to, że mamy 4 ścieżki tematyczne. Mamy quiz na stronie internetowej, gdzie można rozwiązać go i sprawdzić, która ścieżka najbardziej do nas pasuje. Czyli mamy po pierwsze wizję przyszłości, ewolucję jutra, czyli tam, gdzie mówimy o alternatywnej rzeczywistości i wyobrażenia w przyszłości, tam są między innymi 2001 Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka, będzie THX-1138 George'a Lucasa, 451 stopni Fahrenheita i Oni żyją Johna Carpentera, czyli to będzie taki pierwsza ścieżka. Druga to będzie przygoda i mit, gdzie taka najbardziej familijna odsłona festiwalu, tam właśnie będzie E.T., ale także Powrót do przyszłości, Wehikuł czasu, Conan Barbarzyńca i Wiedźmin, ten polski Wiedźmin. Będzie można zobaczyć go na dużym ekranie jeszcze raz i zobaczyć, czy rzeczywiście nostalgia podpowiada nam pozytywne doświadczenia z tym filmem związane. No, Kondycja człowieka, gdzie to będzie taki najbardziej refleksyjny, bym powiedział, gdzie będziemy pytali o człowieczeństwo, o technologię, o granice rozwoju. Tam będzie Final Cut Łowcy Androidów Ridleya Scotta, ta ostatnia wersja, która wyszła spod jego ręki, bo przypomnę tym, którzy wiedzą, że mamy 7 różnych wersji Łowcy Androidów, ale także będzie Piotr Szulkin, czyli Wojna Światów w następne stulecie. Tam będzie także Terminator Jamesa Camerona, będzie także Zakazana Planeta i także Golem, a także Mucha Davida Cronenberga. No i Mechanizmy wyobraźni, forma i metafizyka, gdzie tam będą bardziej eksperymentalne obszary kina, między innymi coś, do czego bardzo zachęcam, czyli klasyk Gabinet doktora Caligari, to jest niemieckie arcydzieło niemego filmu i tam będziemy przygotowywać właśnie z muzyką także na żywo, tak jak kiedyś się tego słuchało, ale także będzie także ekranizacja na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, ale także dokument Escape to the Silver Globe o tym, jak ten film robiono, Ucieczka z Nowego Jorku, no i także Wojna Gwiazd Jakuba Turkiewicza, czyli pomysłodawcy i kuratora tego festiwalu, który jest poświęcony fenomenowi polskiego fandomu w czasach PRL.
3: To aż mi zapiera dech w piersiach. Uczciwie się przyznaję, ja bym chyba z kina nie wyszła. Także będę próbowała to tak załatwić, ale to jest jedna ścieżka, a pozostałe?
4: Mówiłem o kolejnych czterech ścieżkach, także można sobie wybrać te cztery, o których mówiłem. Natomiast warto też wspomnieć, że to są nie tylko filmy, nie tylko wydarzenia muzyczne, ale także spotkania z ludźmi. Czyli mamy spotkanie między innymi w kinie Muza z Tomaszem Raczkiem i Jakubem Turkiewiczem, którzy będą rozmawiali o klasce kina gatunkowego i filmach, które kształtowały naszą wyobraźnię. Będzie także Wojciech Szyda i Włodzimierz Sedeńko, Piotr Gociek, czyli osoby, które są związane, te nazwisko fanom w science fiction powiedzą wiele. Są osoby, które w jakiś sposób też współuczestniczą w czymś, które co w tej chwili się dzieje w Polsce, czyli z rocznicą polskiego science fiction, bo tak się składa, że rok 2026 to jest 250 lat od wydania pierwszej polskiej powieści, ale także tak się składa pierwszej polskiej powieści fantastycznej, czyli Mikołaja Doświadczyńskiego, przypadków Ignacego Krasickiego. Nie zawsze wiemy o tym, że ten klasyk polskiej literatury ma także na swoim koncie właśnie taką powieść. No i warto też wspomnieć o tym, że bardzo będziemy dostrzegali podczas tego festiwalu Jerzego Żuławskiego, jednego z ojców założycieli polskiego science fiction. A co roku w ogóle 14 lipca w rocznicę urodzin polska fantastyka naukowa obchodzi swoje święto.
3: No dobrze, a to stąd się wziął, to są wszystko powody, dla których powstał festiwal. Dlaczego w Poznaniu?
4: Dlaczego w Poznaniu? Myślę, że Poznań w ogóle ma olbrzymie tradycje związane z science fiction, ale dobrym duchem tego festiwalu jest Jakub Turkiewicz, który sam jakby też badał korzenie tej poznańskiej fantastyki. To on jest właśnie pomysłodawcą, żeby spróbować zrobić coś fantastycznego, nowego w Poznaniu. No, ja pamiętam jeszcze z lat 80. klub Orbita na Winogradach. Wszyscy pamiętam o Pyrkonie, który się tutaj dzieje i świetnie się rozwija. Mi jest bliski w ogóle idea ezoterycznego Poznania. Więc myślę, że wszyscy, którzy myślą o tym, jak spędzić fajnie weekend, rodzinnie, familijnie, takich filmach, których zwykle się nie można obejrzeć na dużym ekranie, można gdzieś odpalić sobie w streamingu albo gdzieś indziej w internecie, a tu możemy spotkać się razem, porozmawiać i spotkać się także z osobami, które mają cokolwiek dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, co się w science fiction dzieje.
3: No, myślę, że to jest propozycja nie do odrzucenia dla wszystkich, którzy pamiętają te cudowne filmy i te wspaniałe koncerty, no nie mówiąc już o wykonawcach. To jest rzeczywiście wyjątkowa okazja, żeby ich wszystkich spotkać, no i też zobaczyć, jak odbierzemy te wszystkie filmy, które wywierały na nas takie wrażenie po latach. To chyba też jest ciekawe.
4: Myślę, że tak. Znaczy, dla tych, którzy mieli okazję widzieć je, kiedy one wchodziły na polskie ekrany jeszcze w czasach PRL-u, albo widzieli na malutkich, z dzisiejszego punktu widzenia, ekranach, czasami na jakichś kopiach VHS, tak jak ja widziałem Kolana Barbarzyńce, czy Mad Maxa, które były niekoniecznie dostępne w Polsce, w kinach.
3: A jeśli były, to jakość była taka sobie?
4: Tak, to w tej chwili możemy je zobaczyć w znakomitej jakości. No i naprawdę na dużym ekranie fantastyka się ogląda zupełnie inaczej niż nawet na dużych telewizorach u nas w domu.
3: Czyli zapraszamy do kina Muza,
4: do pawilonu i do pasażu Quadro na Starym Rynku. I warto wspomnieć też o tym, że jeżeli chodzi o spotkania, to tam wstęp jest wolny dla każdego, kto będzie miał bilet na koncert albo na film. Więc zapraszamy też na cztery różne spotkania, gdzie będziemy rozmawiać, spotykać się i mam nadzieję, że wspominać przeszłość i snuć wizję przyszłości.
3: Jeśli ktoś szukałby dodatkowych informacji, to oczywiście znajdzie je na stronie festiwalu portalfilmfest.pl. Tam wszystko jest, łącznie z programem i z historią, więc też zachęcamy, zapraszamy. No i zapraszamy na festiwal 21 sierpnia. A ja przypomnę, że naszym gościem był Sebastian Szczęsny, rzecznik prasowy Estrady Poznańskiej, która wymyśliła i zorganizowała ten niezwykły festiwal. Fantastyczny.
4: Dziękuję bardzo, zapraszam i mam nadzieję, że będziemy się fantastycznie bawić razem.
1: Poranny gość.
2: No to ja myślę, że to będzie niesamowita podróż retrospekcyjna dla osób 50+, a dla tych, którzy nie znają tych filmów, które będą mogli zobaczyć w takiej formie na dużym ekranie, w kinie, no to będzie niesamowite przeżycie, bo jednak, no E.T. Tu mi się też uruchomiło w głowie parę rzeczy, no i też Terminator, no i filmy, które z naszej młodości gdzieś tam pamiętamy. Myślę, że wielu słuchaczy Radia Emaus też 50+, doskonale wie, o co tutaj chodzi. Natomiast ten festiwal na pewno przybliży też tę tematykę osobom, które nie za bardzo bliskie są, jeśli chodzi o fantastykę, a natomiast jeśli chodzi o Marka Bilińskiego, no, drodzy Państwo, jeśli możemy się udać na jego koncert, no to już jest nie byle co. A ten koncert zapowiedział przed momentem Sebastian Szczęsny i ten koncert w ramach tego festiwalu też się odbędzie. No to co, to może u nas za chwilę na antenie Marek Biliński?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Marek Biliński, Ucieczka z tropiku. No taki trochę odgrzebany utwór z zasobów naszych, głęboko, głęboko zakopany, a tu przypomniany za sprawą koncertu Marka Bilińskiego, który w ramach festiwalu Portal Film Fest odbędzie się już niedługo w sierpniu. 21 sierpnia ten festiwal się zaczyna. O nim na naszej antenie mówił Sebastian Szczęsny. Rozmowa z nim dostępna będzie już lada moment na naszej stronie internetowej radioemaus.pl, a także w aplikacji mobilnej Radio Emaus, bezpłatnej aplikacji mobilnej, do której ściągnięcia serdecznie zachęcam.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Czy o 9.15 będzie konkurs? No oczywiście, że będzie konkurs. Aniu, nie pytaj, to pytanie jest retoryczne. Oczywiście, że o 9.15 będzie konkurs. Ponadto o 15.15 też będzie konkurs. Tak to jest na naszej antenie od poniedziałku do piątku, więc na to bądźcie przygotowani. 9.15 konkurs poranny, 15.15 konkurs popołudniowy, a ten poranny już za chwilę to będzie mini konkurs geograficzny, na który serdecznie zapraszam.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: No i jest punktualnie 9:00.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Autostrada A2 znowu podrożeje. Trwa zbiórka podpisów pod projektem zmiany prawa łowieckiego. Od dziś niższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od 11 września wzrosną stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy autosobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co o tym sądzą, powiedzieli Maciejowi Szeferowi z Informacyjnej Agencji Radiowej.
6: To dobrze 41, a nie 45, bo wcześniej wzrastał bardziej.
7: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą. Autostrada Wielkopolska, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni, jest chyba najlepsza.
8: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
9: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
5: Po zmianie cen 11 września motocykliści zamiast obecnych 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem i Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka.
2: Informacje z Poznania.
5: Tylko do końca sierpnia potrwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie! Zmienimy prawo łowieckie na dobre. Szczegóły przedstawi nasz reporter Mateusz Markiewicz.
10: Aby inicjatywa trafiła pod obrady Sejmu, organizatorzy muszą zgromadzić minimum 100 tysięcy podpisów. Jak zaznaczają koordynatorzy akcji, ich celem nie jest całkowity zakaz myślistwa, lecz ograniczenie przywilejów i poprawa bezpieczeństwa. Inicjatorzy zwracają uwagę na niebezpieczne incydenty w lasach, takie jak mylenie ludzi ze zwierzyną, polowania pod wpływem alkoholu oraz brak jasnego oznakowania terenów łowieckich. Autorzy projektu domagają się nowelizacji przepisów. Wśród głównych postulatów znalazły się zwiększenie odległości polowań od zabudowań mieszkalnych, wprowadzenie obowiązkowych i regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, całkowity zakaz polowań dewizowych, czyli komercyjnych odstrzałów organizowanych dla klientów z zagranicy. Inicjatorzy podkreślają, że nowa ustawa jest niezbędna, aby obywatele znów mogli czuć się w polskich lasach bezpiecznie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
5: Jutro rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu przy skrzyżowaniu z ulicą Trójpole. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał wahadłowo, dlatego należy się liczyć z mniejszą płynnością przejazdu. Ruch wahadłowy będzie także dotyczył autobusów linii numer 168, 178, 190, 193 oraz 322 i 216. Z uwagi na możliwe trudności ze skrętem autobusów przegubowych w lewo w ulicy Juraszów, podczas prac linie te będą obsługiwały okresowe autobusy 12-metrowe.
2: Informacje z kraju.
5: Ceny w dół. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Program CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
1: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm, za wcześnie, by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian, jeżeli chodzi o to, co widzimy na pylonach dzisiaj.
5: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: Czyli, że pojedziemy taniej samochodami już lada moment, ale tylko do końca sierpnia. No niemniej jednak, skoro będzie więcej samochodów na drogach, bo pewnie ci, którzy do tej pory oszczędzają jakoś podróżowanie tym środkiem transportu z uwagi na ceny paliwa, być może wyjadą z domów, no to pogorszy nam się jakość powietrza. A póki co z dobrej zmieniła się na umiarkowaną jakość powietrza w Poznaniu. Podwyższone nieco są wartości pyłu PM2,5 szczególnie. No i tutaj może nie tak pełną piersią oddychajcie, tylko tak na pół gwizdka, jak niektórzy mówią. Ciśnienie atmosferyczne teraz 1012 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, delikatny 9 km na godzinę. Na razie przejaśnienia są. Na razie chmur trochę na niebie, ale za chwilę pojawi się ich więcej, a około 11-12 pojawią się także chmury deszczowe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, 6 minut po godzinie 9, słuchacie Radia Emaus. My z wami o poranku dzisiaj i tak do południa będziemy razem dzisiaj, prawda, Lilio?
1: Ja byłam właśnie w portalu Filmfest, także nie słyszałam, co mówisz, ale zgadzam się z tobą.
0: Dobrze, no proszę, jaka skupiona dzisiaj koleżanka. Bardzo taka skupiona, w ogóle nie rozkojarzona. No taki mamy dzień, moi drodzy. A dzisiaj warunki biometeo, no niekorzystne. No stąd też możemy czuć się nieco rozkojarzeni, mogą nam się kropki gdzieś tam w głowie nie łączyć, możemy czuć się rozdrażnieni, czego nie widzę po mojej koleżance redakcyjnej, no ale to się oczywiście może zmienić, bo to się wszystko zmienia jak pogoda.
1: Przepraszam, co mówiłeś?
0: No właśnie, burze z deszczem są możliwe dzisiaj także w pogodzie, ale czy się pojawią, czy nie, no to już wiatr zadecyduje, a on na razie delikatnie. 7 km na godzinę, momentami do 12 km na godzinę. Porywy wiatru to zrobią się dopiero jutro. Do 50 km na godzinę nawet.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Punktualnie 9:15 na zegarze. Rozpoczynamy konkurs poranny, czyli ten moment w Radiu Emaus, kiedy po pierwsze możecie się świetnie bawić, możecie próbować trochę szare komórki ożywić, możecie także coś wygrać, bo to jest konkurs, w którym oczywiście nagroda jest. Jest książka, wydana przez wydawnictwo Rebis, Carla Montero. Pasja, rywalizacja i tajemnice najnowszej powieści Carli Montero, autorki Szmaragdowej Tablicy, a w rękach trzymam jej powieść Dziewczyna z mgły. To jest powieść wypełniona emocjami, linie mety przecinają tutaj miłość, ambicja i ukryte prawdy. Gdzie to się wszystko dzieje? Treść tej książki, fabuła tej książki? Wyspa Man. To sąsiedztwo Wielkiej Brytanii, rok 1938 i w tym odległym zakątku Morza Irlandzkiego Mila Kovacs, młoda Hiszpanka, która zdobyła już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. Zostawiła za sobą śmierć męża oraz przeszłość pełną wciąż otwartych ran. Na wyspie zebrali się wielcy kierowcy owych czasów, mężczyźni i kobiety. Jednak to nie wyścig i ostra walka na trasie okażą się dla Mili największym wyzwaniem. Ona będzie musiała się zmierzyć z własną historią, niespodziewanym uczuciem i podejrzeniami co do śmierci męża. Podczas gdy nad światem unosi się widmo nowego konfliktu, bo to przecież tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, Mila poszukuje swojego miejsca między mgłą, pamięcią i pożądaniem. Carla Montero, Dziewczyna z mgły, książka wydana przez wydawnictwo Rebis, to nagroda w dzisiejszym konkursie. Dołączam do tego jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, a więc naprawdę jest o co grać. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym już za chwilkę czekać będę na SMS-y konkursowe od Was. Koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca.

0: miejsca, do którego dzisiaj prowadzę Was takimi podpowiedziami. Jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków grodowych, wzniesiony około 865 roku. Kolejna podpowiedź. Prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych Piastów tutaj była. Leży w województwie wielkopolskim w powiecie średzkim w gminie Dominowo. Leży nad Moskawą. To jest prawobrzeżny dopływ Warty. A zatem, jeśli wiecie już, jakie to miejsce, to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Przypomnę, że do tego miejsca na razie prowadzą Was takie podpowiedzi. Jest to jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków grodowych, wzniesiony około 865 roku. Prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych Piastów. Leży w województwie wielkopolskim w powiecie średzkim w gminie Dominowo. Leży nad rzeką Moskawą, to jest prawobrzeżny dopływ Warty. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. Na konkurs w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości, do której Was prowadzę. Carla Montero, Dziewczyna z mgły, ta książka dzisiaj do wygrania w konkursie porannym. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, do tego jeszcze dwie zakładki Radia Emaus dodaję.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Poranny konkurs.
1: Rozpoczęliśmy poranny konkurs i zachęcam do wzięcia udziału w tej zabawie, bo do wygrania nie byle co, bo książka dzisiaj pięknie wydana przez wydawnictwo Rebis, Carla Montero, Dziewczyna z mgły. To jest opowieść o wyścigu na wyspie Man. Wyspa Man to jest wyspa, na której są różnego rodzaju wyścigi, m.in. wyścig motocyklowy, bardzo słynny na całym świecie, ale ta książka opowiada o wyścigu samochodowym, a w zasadzie to jest nie o wyścigu tylko rzecz, bo to jest książka, w której są emocje, jest miłość, ambicja, ukryte prawdy i to wszystko zawarła Carla Montero, ta hiszpańska pisarka w tej książce. Możecie po nią sięgnąć za sprawą nagrody w dzisiejszym konkursie. Do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Trzeba spróbować dotrzeć do miejsca, które wam dzisiaj w zagadce porannej zamknąłem. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus, pod który wysyłacie SMS-y konkursowe. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca, do którego prowadzę was następującymi podpowiedziami. Na razie znacie cztery te podpowiedzi. Pierwsza z nich, jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków grodowych, wzniesiony około 865 roku. Kolejna podpowiedź, jest to prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych Piastów. Gdzie leży? Leży w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Dominowo. No i nad jaką rzeką? Nad Moskawą leży. To jest prawobrzeżny dopływ Warty. Na razie takie informacje, na razie tylko tyle koordynatów macie, ale za chwilę tę waszą bazę danych uzupełnię, żebyście może łatwiej wydedukowali, o co tutaj dzisiaj chodzi, o jakie miejsce chodzi dzisiaj w konkursie porannym. Ale jeśli ktoś już wie, to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wystarczy wpisać już nazwę tego miejsca, które mam nadzieję, że uda wam się bardzo szybko wydedukować.

0: Radio Emaus.
1: No proszę bardzo. Nawet już tutaj powinnaś być. I jesteś.
2: No jestem, no. Wleciałam tutaj tym truchtem takim, jak to mówiła Joanna Chmielewska, świńskim truchtem, tak? I siedzę.
1: Nie, dementuję. To nie był świński trucht. To był zwykły
2: Joanna
1: trucht.
2: Joanna Chmielewska wie lepiej. Ty nie dyskutuj z autorytetami.
1: Oczywiście, ale to ja mówię to, co widziałem przed momentem. Dla mnie to nie był świński trucht. Zwykły trucht standardowy wbiegającej Lili Łady do studia Radia Emaus. Dzień dobry, kochana, raz jeszcze. I teraz proszę bardzo, jakbyś powiedziała coś na temat tego, co dzisiaj będzie działo się w serwisach informacyjnych Radia Emaus. Proszę bardzo.
2: Nie cichną echa weekendowych festiwali, konkretnie najbardziej właściwie festiwalu Bittersweet, więc pewnie jeszcze też nie raz w serwisach będziemy do tego tematu wracać.
1: Ale echa te pozytywne czy echa negatywne?
2: I jedne i drugie. Mhm. Tak to już jest w polskiej rzeczywistości, że to się absolutnie nie wyklucza.
1: Rozumiem, czyli i basy, które przeszkadzały i atmosfera, która wciągała uczestników festiwalu.
2: I jakość festiwalu i line-up, który się generalnie wszystkim bardzo podobał. No najbardziej nie podobało się miejsce i myślę, że tu jest największy problem. I myślę też, że rozważania na ten temat będą miały swój ciąg dalszy, ale o tym będziemy mówili w naszych serwisach informacyjnych. Przypomnimy także o bardzo ważnej uroczystości dzisiaj. O godzinie 11:00 biskup Bryl poświęci plecaki zebrane w akcji Caritas Poznań i to są plecaki z pełnym wyposażeniem przeznaczone dla uczniów szkół, którzy no już wkrótce zaczynają rok szkolny. No ja wiem, że to nieprzyjemnie, tak się tego słucha, prawda?
1: No to teraz powiedziałaś dzieciom szkolnym, że tu 17 sierpnia jeszcze wakacje, a ty już o 1 września tutaj już wchodzisz.
2: Ale dzięki Caritas 500 osób będzie miało szansę pójścia do szkoły z nowiutkim plecakiem, z pełnym wyposażeniem w to, co potrzeba, czyli kredki, ołówki, zeszyty, gumę, kleje, co tam jeszcze potrzeba, plastylinę też
1: no,
2: trzeba.
1: No ekierka przecież.
2: No ekierka, no rzeczywiście, masz rację, ekierka, o ja, no tutaj zapomniałam. I o tym oczywiście również będziemy mówili, także o potrzebach dzieci, bo niestety no są one ogromne, a rodzice szczególnie to właśnie odczuwają przed początkiem roku szkolnego, ponieważ początek roku szkolnego dla rodziców, zwłaszcza gdy dzieci jest więcej niż jedno, oznacza po prostu okres zwiększonych wydatków. Będzie też o tym, co dalej z remontem palmiarni. Dzisiaj mają zostać oznajmione kluczowe decyzje w tej kwestii. Być może poznamy też pierwsze terminy prac. Oczywiście wiadomo, jak to bywa z pracami budowlanymi. Terminy się podaje, a potem już jest różnie.
1: Terminy muszą być elastyczne.
2: Tak, terminy muszą być elastyczne. Budowlańcy też muszą być elastyczni, a z moich doświadczeń wynika, że raczej inwestorzy niż budowlańcy. No ale to jest zupełnie inna kwestia. W każdym razie czegoś się na pewno dowiemy. Będziemy oczywiście przypominali też o tym, że w Poznaniu zaczyna się już wkrótce kolejny festiwal. I będzie to festiwal fantastyczny. Tak z zawartości
1: filmowy,
2: no
1: prawda?
2: Filmowy i fantastyczny. Tak z treści, jak i z tematyki, którą będzie poruszał. Myślę, że wiele osób, które lubią historię fantastyki, nie tylko te najnowsze dokonania, odnajdzie się bardzo na tym festiwalu, ale też sądzę, że to jest doskonała propozycja dla tych ludzi, którzy chcieliby na przykład się dowiedzieć, w czym tkwi fenomen Odysei 2001 na przykład, nie? Bo to nie jest już w dzisiejszych czasach takie oczywiste.
1: A myślę, że młodzież mogłaby się dowiedzieć, kim był E.T., bo niekoniecznie muszą wiedzieć, a za sprawą tego festiwalu też będzie można się dowiedzieć, bo
2: no
1: mówił o tym nasz poranny gość, Sebastian Szczęsny, portal Film Fest, i oni właśnie organizują ten wyjątkowy festiwal, kolejny festiwal w Wielkopolsce, w Poznaniu, no i będzie przybliżał to, co się działo w kinie, jeśli chodzi o fantastykę.
2: Tak. Poznań miastem festiwali jest bezdyskusyjnie. Kiedy ostatni raz sprawdzałam, mieliśmy ich około 150 w roku, czyli tak co drugi dzień festiwal. Myślę, że teraz to pewnie już jest więcej.
1: A to trudne jest później dla kogoś, kto ma takie szerokie horyzonty. Chciałby i w tym wziąć udział, i w tym wziąć udział, i tu się pojawić, i tam się pojawić, no bo się nie rozerwę, można by powiedzieć, prawda? No.
2: I to kusi, i to nęci, jak mawiał klasyk.
1: Tak.
2: Osiołkowi w żłoby dano.
1: Tak, już Aleksander Fredro wiedział o tym, jak to trudno będzie wybrać.
2: Dokładnie. Będziemy też mówić o rewitalizacji poznańskich kamienic, ponieważ ona się dzieje, może nie jest taka spektakularna, że 30 kamienic na raz, ale kolejna kamienica odzyskuje blask i to jest piękne, bo coraz więcej ulic w mieście wygląda naprawdę tak, jak powinno wyglądać.
1: Czyli reportaże gdzieś tam na rusztowaniach będą też?
2: Na rusztowaniach może nie, ale na dach pewnie jeden czy drugi by chętnie wszedł.
1: No proszę
2: tak,
1: bardzo.
2: Takich podejrzewam.
1: Czyli bardzo blisko reporterzy Radia Emaus są tego wszystkiego, co dzieje się w Poznaniu i okolicach. Coś jeszcze zdradzisz, czy reszta będzie niespodzianką?
2: Reszta będzie niespodzianką, trzeba słuchać serwisów.
1: Dobrze, a do słuchania serwisów zachęcała poranna wydawczyni informacji Radia Emaus, Lilia Łada. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Carla Montero, Dziewczyna z mgły. Ta książka dzisiaj do wygrania w konkursie porannym. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i to jest powieść wypełniona emocjami, gdzie linie mety przecinają miłość, ambicja i ukryte prawdy. Wyspa Man, wyścig, niesamowita opowieść, do której zachęca nas autorka Carla Montero, autorka hiszpańska. No i myślę, że warto spróbować dzisiaj wygrać tę książkę w porannym konkursie, tym bardziej, że do tej książki dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, żeby się wygodniej czytało, oddzielając to, co przeczytano, od tego, co jeszcze nie pochłonięte wzrokiem. No i żeby wygrać, to trzeba grać, trzeba rozwiązać zagadkę poranną, mini zagadkę geograficzną, a zatem 7148 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a później już wystarczy tylko wpisać nazwę miejsca, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda Wam się wydedukować. Jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków grodowych, wzniesiony około 865 roku. Prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych Piastów. Leży w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Dominowo. Leży nad rzeką Moskawą, to jest prawobrzeżny dopływ Warty. Uwaga, dodatkowe informacje. Tu wczesno-średniowieczne grodzisko, pierwsze stałe osady na tym terenie i w jego sąsiedztwie powstały na przełomie VIII i IX wieku. Tutaj także kościół świętego Jana Chrzciciela i Matki Bożej Pocieszenia, zbudowany w miejscu poprzedniej świątyni z 1240 roku. Drewniany kościół wybudowano już w 1717 roku. Tutaj fundamenty palatium z końca X wieku. Tutaj kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja z XII wieku. No i może jeszcze jedna taka dodatkowa informacja. Tutaj rezerwat archeologiczny. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, które dzisiaj jest w porannym konkursie poszukiwane.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: No i sprawdzimy, czy po drugiej stronie jest ze mną Rafał, z którym mam nadzieję, że udało mi się połączyć. Halo, Rafale, jesteś tam?
2: Halo, halo, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Jesteśmy tak naprawdę w okolicach Kurnika.
1: W okolicach Kurnika. Dobrze, mój drogi, ale nie o Kurnik tu dzisiaj chodzi, tylko o całkiem inne miejsce i do tego miejsca prowadziły nas dzisiaj takie podpowiedzi. Jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków grodowych, wzniesiony około 865 roku. Prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych piastów leży w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Dominowo, nad rzeką Moskawą. Tu wczesno-średniowieczne grodzisko, tu kościół świętego Jana Chrzciciela i Matki Bożej Pocieszenia, tutaj także fundamenty palatium z końca X wieku, tu kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja z XII wieku. No i tu rezerwat archeologiczny. Jakie to miejsce dzisiaj poszukiwane jest w porannym konkursie Radia Emaus?
2: Oczywiście chodzi o gród w Gieczu.
1: Giecz, oczywiście, że chodzi o Giecz. Tak jest, mój drogi. No i muszę ci powiedzieć, że dzisiaj bardzo sprawnie sobie poradziłeś z tym konkursem. Bardzo szybko wydedukowałeś, o co tutaj chodzi. A zatem Carla Montero, ta autorka, napisała książkę Dziewczyna z mgły. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i to już jest twoja nagroda. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus. No i myślę, że to już jest twoja pełnia szczęścia i mam nadzieję, że zrobiłem ci dzisiaj poniedziałek, albo przynajmniej poranek poniedziałkowy.
2: Super, udany start ten tydzień. Bardzo dziękuję.
1: Ja się cieszę, że ty tak zacząłeś pięknie poniedziałek i to w zasadzie ty zrobiłeś sobie ten poniedziałek, bo to ty tak wydedukowałeś szybko, o co tutaj może chodzić. Byłeś w Gieczu kiedyś?
2: Oczywiście, jestem wielkim pasjonatem archeologii, także pytanie było dla mnie bardzo łatwe.
1: No to zobacz.
2: A poza tym regionalistą jestem, mieszkam w pobliżu, więc jakby, no, pytanie pode mnie.
1: No to powiem ci, nie mam więcej pytań, powiem tylko tyle, że tak jakby dedykowany konkurs dla ciebie. Tak naprawdę.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: Rafale, dziękuję gratuluję bardzo. Ci serdecznie. Przekazuję teraz tobie głos, możesz kogoś pozdrowić u nas na naszej antenie jeszcze, proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. No myślę, że jeżeli mam taką okazję, to serdecznie chciałbym pozdrowić syna, który też dzisiaj zaczyna dość trudny etap w swoim życiu. Życzę mu powodzenia, także pozdrawiam go serdecznie.
1: A syn na imię ma?
2: Mateusz.
1: Mateusz. Mateuszu, synu Rafała, pozdrawiamy cię serdecznie i żeby ten nowy etap w twoim życiu też był bardzo piękny i taki udany, żebyś był z niego zadowolony. Rafale, ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Giecz, oczywiście, to była prawidłowa odpowiedź w dzisiejszym konkursie i gratuluję ci serdecznie, że to ty właśnie dzisiaj wygrałeś o poranku. Wszystkiego dobrego,
2: dziękuję,
1: pozdrawiamy.
2: Bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: I tak to można pięknie zacząć poniedziałek. Wygrać konkurs w Radiu Emaus i wszystko zaczyna się pięknie układać. I co z tego, że poniedziałek? A komu przeszkadzają w ogóle poniedziałki? Kto ma coś do poniedziałku? Proszę, ręka w górę.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: 10:00, punktualnie.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: W Poznaniu można się już zapisywać do akcji sprzątania świata. Leszno ponownie uruchamia pudełko życia. Inspektorzy transportu drogowego skontrolują pojazdy przewoźnika pielgrzymów, którzy ulegli wypadkowi na Węgrzech. Trwają zapisy do poznańskiej edycji akcji sprzątania świata. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
7: W stolicy wielkopolskiej akcji sprzątania świata zaplanowano od 7 do 20 września. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolny od śmieci. Szczególna uwaga będzie więc zwracana na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września za pomocą formularza zgłoszeniowego. Urzędnicy miejscy zapewniają udostępnić wolontariuszom worki oraz rękawiczki. Po posprzątaniu wybranego terenu uczestnicy będą musieli wysłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej zdjęcie zebranych śmieci. Zostaną one wówczas udostępnione na mapie akcji. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
6: Leszno wraca do pudełka życia. Inicjatywa ma ułatwić służbom ratunkowym udzielanie pomocy osobom starszym i samotnie mieszkającym, zapewniając im szybszy dostęp do najważniejszych informacji medycznych podczas interwencji. Przewodnicząca Leszczyńskiej Rady Seniorów Teresa Rękosiewicz podaje, co można znaleźć w pudełku.
8: Naklejkę zawiera magnes i zawiera taką ankietę. Pudełko trzyma się w lodówce i naklejka lub magnes też się przyczepia do lodówki w miejscu widocznym, także jak służby medyczne, które udzielać nam będą pomocy, widziały, że coś takiego w widocznym miejscu w lodówce się znajduje. Natomiast ta ankieta to są proste bardzo pytania, imię, nazwisko, wiek, takie bardzo ważne rzeczy jak zażywane leki, dane takie o chorobach przede wszystkim, także w razie czego, gdzie klucze.
6: Miasto przygotowało pierwszą partię 1000 pudełek, które będą rozdawane bezpłatnie w wyznaczonych punktach. Za dystrybucję odpowiada Leszczyńska Rada Seniorów, a w przypadku dużego zainteresowania samorząd zapowiada zamówienie kolejnych zestawów.
0: Informacje z Gostynia.
6: Festiwal kryminału retro kryminalny Magiel w Gostyniu zaprasza w sobotę 22 sierpnia na wyjątkowy wieczór filmowy pod gołym niebem na gostyńskim rynku. Seans rozpocznie się o godzinie 20:30, a widzowie zobaczą dwa filmy. Spacer po mieście z 1991 roku, który pokaże Gostyń z tamtych czasów, oraz o godzinie 21:00 Pokémon Detektyw Pikachu. Po tajemniczym zaginięciu prywatnego detektywa Harry'ego Goodmana, jego syn Tim rozpoczyna poszukiwania, w czym pomaga mu właśnie Pikachu, w tym razem w roli detektywa.
0: Informacje z kraju.
6: Po wypadku autokaru na Węgrzech w najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd grupy pielgrzymów. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król powiedział, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
9: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć od podszewki, analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
6: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy, a dwukrotnie wykryto uchybienia.
10: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Piękny obraz za oknem, pogodowy, bo i słońce, i błękit, i trochę chmur, ale jeśli chodzi o dziś, to bądźcie przygotowani na burze z deszczem. One dzisiaj mogą się pojawiać, będzie ciepło i mokro w ciągu dnia, warunki biometeo niekorzystne, a jeśli chodzi o wiatr, 7 km na godzinę. No momentami tylko zrobi się bardziej porywiście, 12 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne będzie delikatnie rosnąć, dzisiaj 1009 hektopaskali, ale w nocy to już będzie 1010 hektopaskali, a jutro barometry pokażą 1011 hektopaskali. Zmienią się też warunki biometeo, bo dzisiaj są niekorzystne i w nocy będą niekorzystne, ale jutro rano, jak ręką odjął, biometr będzie korzystny. Jutro też nie będzie padać. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane, nie ma być burz, natomiast burze, które dzisiaj się pojawią, a jeszcze ich nie słychać, powrócą do nas także w środę. W środę też będzie burzowo i deszczowo i środowa temperatura z maksymalną temperaturą 22 stopnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

Słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla Was z Poznania, z ulicy Hartowo. Tutaj jest nasza rozgłośnia. Jeśli będziecie obok, możecie nam pomachać. Co prawda drzewo może nam zasłaniać tutaj, jak będziecie machać, ale my tutaj wierzymy w to, że Wy gdzieś tam daleko stąd jesteście. Nawet bardzo daleko, bo czasami dajecie nam tego wyraz, przysyłając SMS-y choćby z drugiego końca świata, gdzieś tam z innych kontynentów. Tak, też tam mamy słuchaczy. Za sprawą internetu możemy się słuchać na całym świecie. No i bardzo się cieszymy, że Wy gdzieś tam jesteście i to, co my tutaj mówimy, jest dla Was ważne. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i teraz u nas na antenie grupa Oasis.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus chce, żebym wzrastał w wierze, a to oznacza czasem, że rzuci mi wyzwanie. W trudnej sytuacji będę musiał wybrać pomiędzy przeciętną, kanapową wiarą, która niewiele kosztuje, a zrobieniem kroku, który będzie wiązać się z podjęciem jakiegoś ryzyka dla osiągnięcia większego dobra. W trudnych sytuacjach sprawdza się wartość mojej więzi z Bogiem. Dlatego warto od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali.

Zagnamy po polsku, to będzie Kaja, ale o hormonie testosteron, to raczej taki hormon kojarzący się z mężczyznami. Natomiast jeśli chodzi o to, co wydarzy się za 20 minut na tej antenie, za 20 minut wyruszymy w podróż i to będzie muzyczna podróż w czasie. Kilka przystanków już mam, więc myślę, że będziecie chcieli usłyszeć, co wydarzyło się 17 sierpnia w muzycznej przeszłości.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
7: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.
9: Sprawdziłem, czy z grupą Queen coś się wydarzyło 17 sierpnia w przeszłości, ale nie za wiele znalazłem. O Davidzie Bowie też nie, więc teraz ich zagram. Będą razem i Queen, i David Bowie, Under Pressure, a muzyczna podróż w czasie już za 15 minut na naszej antenie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, u nas na antenie, tak, tak, to ja. Jego utwór, przypomnieliśmy ten utwór Grzegorza Ciechowskiego, ale sama twórczość Grzegorza Ciechowskiego, myślę, że zasługuje na nieustanne przypominanie. Wielkim artystą był, zmarł nagle 22 grudnia 2001 roku w wyniku zawału serca i komplikacji, które wystąpiły podczas skomplikowanej operacji kardiochirurgicznej. Lider zespołu Republika trafił do szpitala w Warszawie po niespodziewanym pogorszeniu stanu zdrowia. Badania lekarskie wykazały u niego bardzo poważne schorzenie dużego tętniaka aorty, no i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, czyli niebezpieczeństwo pęknięcia tego tętniaka, podjęto się operacji. Muzyk został skierowany natychmiast na stół operacyjny. Choć przeprowadzono bardzo skomplikowany zabieg, organizm artysty nie wytrzymiał obciążenia i to doprowadziło do zatrzymania akcji serca. Grzegorz Ciechowski zmarł 22 grudnia 2001 roku.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
1: Sierpnia i przeszłość w muzyce. Co takiego się wydarzyło? To dzisiaj wybrałem dwie panie, które mają dzisiaj urodziny. Jedna urodziła się 17 sierpnia 1958 roku w Hollywood i nazywa się Belinda Jo Kucherski, a jest wokalistką związaną na początku kariery z żeńskim zespołem The Goo Goos. Tak naprawdę znamy ją pod pseudonimem artystycznym Belinda Carlisle, no i ona z tym pseudonimem na scenach wielu występowała na całym świecie. Dzisiaj ma urodziny, urodziła się 17 sierpnia 1958 roku i za chwilę przypomnimy jej wielki utwór Heaven is a Place on Earth. To Belinda Carlisle, ale zanim ona, to jeszcze na scenie pojawi się w Radiu Emaus Maria McKee, która dzisiaj też ma swoje urodziny. Urodziła się 17 sierpnia 1964 roku. Wokalistka i kompozytorka, najbardziej znana ze współpracy z grupą Lone Justice, no oraz solowych występów. Największym przebojem McKee okazała się ballada Show Me Heaven z 1990 roku. Piosenka w Europie dotarła do wysokich miejsc list przebojów w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii. Wieńczyła zestawienia przez kilka tygodni, a kompozycja pojawiła się także w filmie Days of Thunder z Tomem Cruise'em i Nicole Kidman w roli głównej. Szybki jak błyskawica, taka była polska, polski tytuł był taki tego filmu. I ten utwór na pewno wielu z was z tym filmem kojarzy. No więc najpierw u nas. Show Me Heaven. Maria McKee, wspominając Days of Thunder, czyli film z Tomem Cruise'em i Nicole Kidman, a później Belinda Carlisle, Heaven, a place, is a place on earth, też na naszej antenie. Zapraszam.

0: Castorama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Parafia Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na kolejny odpust. Dziś finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Kardynał Grzegorz Ryś będzie gościem specjalnym Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. Osiemnastego sierpnia parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na odpust ku czci błogosławionej siostry Serafitki, Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła. To była niezwykła osoba i warto ją poznawać, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
3: Anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można włączyć się w tą modlitwę. W sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami Serafitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium, razem z parafią, na uroczystości.
2: Odpust upamiętni też dwie osoby, dzięki którym pamięć o siostrze Sancji nie zaginęła.
3: Do południa, po godzinie 10:00 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Sancji, mianowicie kardynała Zenona Grocholewskiego oraz księdza profesora infuata Mariana Pomkę. To oni tak dbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą.
2: O godzinie 18:00 rozpocznie się suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Damiana Bryla, a po niej procesja wokół kościoła.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Dziś finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Plecaki przygotowane w ramach akcji charytatywnej Caritas Poznań zawierają pełną wyprawkę dla ucznia i zostaną przekazane potrzebującym, bo takich nadal nie brakuje.
4: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: Mówiła Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań. Tornister otrzymają dzieci z rodzin wielodzietnych, najuboższych i korzystające z placówek Caritas. W ich dystrybucji pomogą parafialne zespoły Caritas na terenie archidiecezji.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Kardynał Grzegorz Ryś będzie gościem specjalnym tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. Forum odbędzie się 19 września i będzie poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
1: Informacje z kraju.
2: Profesor Danuta Pilecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, mówiła w Polskim Radiu 24, że bezpieczeństwo Polski nie powinno być przedmiotem sporów politycznych.
5: Mechanizm SAFE pozwala nam na bardzo szybkie dozbrojenie polskiej armii, pozwala nam na zastosowanie najnowszych technologii dla naszego bezpieczeństwa militarnego. I z całym szacunkiem ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie zastąpią pieniędzy. Oczywiście te wartości są bardzo ważne, natomiast są to wartości, a nie instrumenty dozbrajające polską armię.
2: Program SAFE na obchodach Świętego Wojska Polskiego skrytykował w swoim wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki. Później na jego słowa zareagował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No, albo mamy takie duże studio, albo mi się tu synoptyk pospieszył nieco. Bo jeśli studio jest duże, to pewnie z jednej części studia, z okien z jednej strony widać deszcz, a druga strona, ta, która jest tutaj u nas, słoneczna i błękitna, jak piękne niebo nad nami. No, ale deszcz ma się pojawić teraz właśnie. Taką mam informację. 21 stopni na termometrach w Poznaniu i 20 stopni to jest temperatura odczuwalna. Jakość powietrza dobra, a będzie lepsza, jeśli popada. No, jeśli chodzi o wiatr, on będzie słabł. bo teraz zaledwie 9 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali. No a jeśli chodzi o to, co się będzie działo później, będzie spadać to ciśnienie również, więc bądźmy przyszykowani na niższe wartości niż te 1012 hektopaskali. Niekorzystny biometr, no niestety ma zostać z nami i w nocy, i jutro. Czy my jesteśmy w stanie na to jakoś wpłynąć? No ciekaw jestem. Już mam aktualizację tego, co będzie się działo jutro. Jutro miało być zachmurzenie umiarkowane i tak bez deszczu, ale okazuje się, że jutro też będzie padać. No, woda jest potrzebna. Bezapelacyjnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Dziękuję ci bardzo, koleżanko.
1: Ale tak za co? Że,
0: za dzisiaj,
1: że co?
0: Za dzisiaj, bo ty już do domu.
1: No,
0: do domu nie, przepraszam. Za ścianę, tutaj u nas. Będziesz teraz zaściankowa troszeczkę. Lidia Łada, Arkadiusz Szymański.
1: Nie podobało mi się to określenie zaściankowa.
0: Ja cię zaraz tutaj udobrucham. Lidia Łada, dziękuję za dzisiaj na antenie. Rano, jutro się przywitamy razem z Lidią o godzinie 7:00. Tak będziesz?
1: No mam taką nadzieję, ale taka zaściankowa to tak nie wiem.
0: No to taki żarcik
1: Zastanowię się.
0: Taki żarcik był.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Monika chce rozwikłać znaczenie przysłowia jutro o tej porze, jak rak świśnie na ugorze. Co to takiego znaczyć może? To oczywiście znaczy nigdy. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś nigdy się nie stanie, to czasami żartujemy. Żartujemy, udając, że mówimy, że coś się jednak stanie, tylko w takim terminie, którego nigdy nie będzie, albo w takich okolicznościach, które nigdy się nie zrealizują. O, najpierw mi kaktus na dłoni wyrośnie, mówimy, a potem to dopiero może być. Albo mówimy, że to się stanie, kiedy mi kaktus na dłoni wyrośnie, czyli wiadomo, nigdy. Czasami mówiło się na święty nigdy. No, tak jak mierzono czas imieninami patronów, no to tutaj ten święty nigdy pokazywał, że takiego świętego nigdy nie ma, więc to się nigdy nie zdarzy, nigdy się to nie stanie. Czasami używaliśmy innych jeszcze określeń, na przykład mówiło się, że to będzie może w maju, może w grudniu, może kiedyś po południu. I z czego się zrobiło w grudniu po południu, czyli pewnie nigdy. Takimi nieprawdopodobnymi okolicznościami mogło być na przykład świstanie raka. Rak nie śwista, jak wiadomo, nie wydaje głosu, aż dziwne, że ten rak tak często się pojawiał w naszych przysłowiach i powiedzeniach. Dzisiaj w przyrodzie niemal nie występuje, a szkoda. No w każdym razie ten rak, który nie świstał, był powodem, że mogliśmy powiedzieć, jak rak świśnie, to się to

0: Boże, jak rak świśnie. A żeby rym był, dodano jeszcze na ugorze. Na ugorze nie tylko rak nie świszcza, ale w ogóle nawet nie bywa. Jest to kompletne bezrybie i bezracze nawet, czyli raków na ugorze nie ma. Wszystko jest szalenie nieprawdopodobne i dlatego nigdy się nie stanie.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: To już 23 minuty po godzinie 11. Za chwilę będę miał dla was kilka propozycji kulturalnych, ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, że to będą propozycje kinowe. A więc jeśli myślicie o wybraniu się do kina dzisiaj, to kilka propozycji będę miał z różnych kin w Poznaniu. No i różne to też będą filmy, różne kategorie filmowe, więc jeśli chcecie posłuchać, to o godzinie 11.30 zaproszenie do kina w ramach serwisu kulturalnego na antenie Radia Emaus.
0: Radio Emaus.

0: Wokół dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Powiedziałem, że skupię się dzisiaj na kinie głównie, jeśli chodzi o serwis kulturalny, ale będzie takie małe nawiązanie do literatury, bo tak naprawdę pierwsza propozycja, którą ma dla was Kino Pałacowe dzisiaj o godzinie 18, to jest nawiązanie trochę do twórczości Franza Kafki i jego utworu, który chyba każdy z nas zna, Proces Franza Kafki, i na tej podstawie, na motywach tego utworu Franza Kafki film został stworzony, Proces, który Józef K., w tej roli znany z Psychozy Anthony Perkins, to przeciętny, niewyróżniający się niczym urzędnik. Jego już uporządkowane życie zaczyna się rozpadać, gdy pewnego ranka zostaje w swoim pokoju zaskoczony przez tajemniczych nieznajomych. Mężczyźni oświadczają, że został aresztowany, no i tak rozpoczyna się duszny, surrealistyczny proces, w którym bohater nie poznaje nawet natury stawianych mu zarzutów. No i to jest film, na który zaprasza dzisiaj salę numer 1 w Kinie Pałacowym. Tam film Proces i będziecie mogli go zobaczyć. Myślę, że warto, tym bardziej, że to jest propozycja dla tych, którzy znają twórczość Franza Kafki, ale też dla tych, którzy być może nie znają treści tej książki Proces. I myślę, że to, jak zrobił to reżyser Orson Welles w tej francusko-włoskiej produkcji, to myślę, że warto zobaczyć ten właśnie film. Dzisiaj w Kinie Pałacowym możecie go zobaczyć o godzinie 18. Kolejna propozycja to już inny film, całkowicie inny. Wszyscy moi wrogowie. Wszyscy moi wrogowie to propozycja, jaką ma dla nas kino Charlie Monroe, Kino Malta, o godzinie 18.40 ten film. I tam o co chodzi w tym filmie? To jest dramat kryminalny. Tak można by określić gatunek tego filmu. Amerykańsko-brytyjska produkcja z 2025 roku w reżyserii Andrew Pattersona. Matthew McConaughey występuje w tym filmie między innymi, ale nie tylko on. Zobaczymy tam także znakomitą rolę Kurta Russella. Na uboczu prowincjonalnej Ameryki żyje charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca. I w tej roli właśnie Matthew McConaughey, który przewodzi nietuzinkowej społeczności. Gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka, mężczyzna dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie prawdziwego, rodzinnego biznesu. Jaki to będzie biznes, jak bardzo odbuduje też relacje rodzinne, czy odbuduje relacje rodzinne. I o tym, że lojalność ma też swoją cenę, o tym będziecie mogli się przekonać, jeśli wybierzecie się na film Wszyscy moi wrogowie. Ten film dzisiaj o 18.40 w kinie Charlie Monroe, Kino Malta. Kolejna propozycja to Kandydaci Śmierci. Taki tytuł, Kandydaci Śmierci. I to jest film, który proponuje Kino Muza o godzinie 16.45. O czym jest to rzecz? Kandydaci Śmierci to opowieść polska. Opowieść, polski film z 2026 roku w reżyserii Macieja Cuskę. No i w roli głównej Maciej Cuskę, Stanisław Cuskę, Rafał Waraczewski i Adrian Weber. Opowieść jest o tym, jak to trzech chłopaków wraz z tatą jednego z nich od ponad 15 lat co roku wyjeżdża na wspólne wakacje, by nakręcić, uwaga, kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Czy ich przyjaźń przetrwa do końca świata? Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że zarazem stworzy się z tego wszystkiego taka unikalna przygoda z pewną taką dozą horroru w ich życiu wplecioną. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat, bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. O tym jest ten film. Myślę, że warto zobaczyć tę polską produkcję z 2026 roku. Kandydaci Śmierci. Opowieść o niesamowitej przygodzie tak naprawdę. No i jeszcze jedna propozycja. Do utraty tchu. Do utraty tchu to jest propozycja, którą też dzisiaj w kinie możecie zobaczyć. Cóż to jest za film? Michael Wacard w tej roli Jean-Paul Belmondo to przystojny i zbuntowany młody mężczyzna. W Marsylii kradnie samochód, w schowku którego znajduje broń. To przy jej pomocy zabija policjanta. Udaje się do Paryża. Chłopak zdaje sobie sprawę, że zostało mu mało czasu, za kilka godzin będzie najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju. Nie przejmuje się tym jednak, wciąż najbardziej skupia się na miłości do amerykańskich filmów i na romansie z Amerykanką Patricią, studentką Sorbony, w tej roli Jean Zeberg. Razem planują uciec do Włoch. Wcześniej Michael chce odebrać pieniądze od swojego dłużnika. Sytuacja komplikuje się jednak, kiedy okazuje się, że dłużnik zniknął, a dziewczyna zachodzi w ciążę. Pozbawiony możliwości Michael czuje się coraz bardziej osaczony i o tym osaczeniu w tym filmie w reżyserii Jeana Luca Godarda będziecie mogli posłuchać, zobaczyć. Film jest z 1960 roku, film Do utraty tchu, i na ten film zaprasza dzisiaj kino no właśnie, Charlie Monroe, Malta, tak? Chyba tak. Przepraszam, ale tu gdzieś zniknęła mi teraz etykieta tego filmu. No to są złośliwość przedmiotów martwych, więc po prostu skupcie się na tytule. Do utraty tchu, ten film w reżyserii Jeana Luca Godarda. Dzisiaj do zobaczenia w jednym z poznańskich kin. Film produkcji francuskiej. Bardzo interesujący i myślę, że może akurat ten tytuł wybierzecie.
0: Lato z Radiem Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Kurnik Poznań, Poznań Kurnik. Drogowcy przed Krzesinami tam pracują. Tak podają motosygnały. Na trasie z Kurnika do Poznania, na trasie S11, zajęty jest lewy pas. Korek jest od węzła Koninko. Prace trwają i pewnie jeszcze trochę potrwają, więc jeśli pytacie, czy tam są korki i czy coś się wydarzyło, no to ja śpieszę z wyjaśnieniem, bo motosygnały podały informacje na ten temat. Kurnik Poznań, tam drogowcy przed Krzesinami pracują. No i zajęty jest lewy pas S11 w stronę Poznania, korek jest już od węzła Koninko.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: To nic nie znaczyło, to nie była miłość. Przed momentem Red Lips w takim dość mocnym, dobitnym wyznaniu na naszej antenie. Ja z wami się już pożegnam, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj. Jutro o poranku, o godzinie 7:00 budzimy was razem z Lilią Ładą. Od 7:00 będziemy tutaj na posterunku, a póki co żegnam się do jutra o 12:00. Pojawi się tutaj Piotr Wielicki, na pewno on będzie wydawcą informacji Radia Emaus, a przed mikrofonem jako prezentera usłyszycie Tomka Wandela. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prawdopodobnie wieczorem do Polski wróci samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Dziś finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Poznań znów będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski prawdopodobnie wieczorem. Zapowiedziała to wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. W wypadku polskiego autokaru wracającego z Bośni i Hercegowiny zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Podczas wizyty na Węgrzech Katarzyna Kacperczyk mówiła, że do Polski przetransportowanych zostanie około 20 osób. Wiceszefowa resortu zdrowia podkreśliła, że na razie oceniony został stan zdrowia pacjentów z placówek w Egerze i Nijregyházie.
3: 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijregyháza. Z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania właśnie pod kątem tego, czy jednak będą mogły wrócić dzisiaj samolotem specjalnym do Polski. 3 osoby będą musiały tu w Egerze zostać. Stan tych osób jest stabilny. Będziemy weryfikować jeszcze pacjentów z lekarzami węgierskimi w Miszkolcu i w Debreczynie.
2: W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki wysokospecjalistyczne, szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Biskup Jan Glapiak pobłogosławi plecaki przygotowane w ramach akcji charytatywnej Caritas Poznań. Zawierają one pełną wyprawkę dla uczniów i zostaną przekazane potrzebującym. Bo takich nadal nie brakuje, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
4: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: Tornisty dostaną dzieci z rodzin wielodzietnych, najuboższych i korzystające z placówek Caritas. W ich dystrybucji pomogą parafialne zespoły Caritas na terenie całej archidiecezji. Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw. Wśród uczestników nie zabraknie reprezentacji kajakarskich potęg, takich jak Australia, Kanada czy Węgry, a także zawodników z Peru, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Cabo Verde i Angolii. Na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin.
1: Informacje sportowe.
2: Piłkarze Warty Poznań ulegli na wyjeździe Odrze Opole 3-1 w meczu rozegranym w Święto Wojska Polskiego. Mimo obiecującego początku i groźnych akcji zielonych, to gospodarze objęli prowadzenie po golu samobójczym Arkadiusza Najemskiego. Jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Michał Felix. W drugiej połowie nadzieje poznaniaków ożywił gol kontaktowy wprowadzonego z ławki Patryka Kusztala w 56 minucie. Jednak ostateczny cios zadał kapitan Odry Jerzy Piroch, ustalając wynik spotkania na 3-1. Niezadowolony z przebiegu meczu był trener Warty Maciej Tokarczyk.
5: Na pewno taki gorzki mecz dla nas, ponieważ czuliśmy, że po tej pierwszej połowie zdecydowanie prowadziliśmy grę, tworzyliśmy sytuację, wchodziliśmy w pole karne, mieliśmy co najmniej dwie bardzo dobre sytuacje, które powinny się skończyć bramką, natomiast ironia losu spowodowała, że to my straciliśmy bramkę w momencie, gdzie chyba nawet Odra nie oddała jeszcze uderzenia, jeśli dobrze kojarzę. Bramka samobójcza, błąd w pojedynku i później też w obronie pola karnego.
2: Zieloni na ten moment zajmują 8. miejsce w tabeli ligowej. Następne spotkanie rozegrają na wyjeździe w najbliższy piątek o godzinie 18:00. Przeciwnikiem będzie Chrobry Głogów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: W tym tygodniu lato nieco spuszcza z tonu. Według aktualnych prognoz tylko w piątek słupek rtęci na termometrze przekroczy poziom 25. Niebo będzie zachmurzone, z tych chmur czasem też spadnie deszcz. Planowane opady na dziś są również, po godzinie 17 ma spaść, zobaczymy, czy tak będzie. Maksymalna temperatura prognozowana w poniedziałek, czyli właśnie dziś, to 23 stopnie Celsjusza. Powoli zbliżamy się do tego momentu, na termometrze 22, na barometrze 1011 hektopaskali, ciśnienie spada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Sierpień przekroczył już półmetek, koniec wakacji, początek roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Przepraszam, że o tym przypominam, no ale takie są realia niestety. Dziś mamy poniedziałek, jest prawie 10 minut po 12:00. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,

0: za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
1: Ilu ludzi, tyle opinii na temat tego, czym jest dobro. Kiedy Bóg dokonywał dzieła stworzenia, widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Ostatnim jego dziełem był człowiek, a wtedy Stwórca uznał, że całe stworzenie jest bardzo dobre. Szkoda, że człowiek nie wykorzystał w pełni tego daru i do dziś zmaga się ze złem. Dobry Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, dlatego jesteśmy zdolni zwyciężać zło dobrem, choć nieraz wymaga to wielkiego wysiłku i ofiary. Pomyśl, co jestem gotów poświęcić, aby dobro zwyciężyło w moim życiu.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Complicated to Avril Lavigne. Gdy nagrywała tę piosenkę, miała zaledwie 18 lat. Teraz już nie jest tak aktywna jak na początku lat 2000. Od czasu do czasu nagra dla nas coś nowego, ale o nowej płycie na razie nic nie słychać. W kalendarzu dziś 17 sierpnia. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Jacka i Anity. A jeśli chodzi o popołudniowe zapowiadane przeze mnie i przez synoptyków deszczu, to mam związaną z tym piosenkę, którą zaśpiewa Phil Collins.

Ja nie narażając się, nie będę tłumaczył tytułu piosenki Phila Collinsa. W każdym razie na pewno była to deszczowa piosenka. W naszym programie dziś do godziny 17, a nawet 18, kalendarium poznańskie o 14.30. Dzisiaj biorę pod uwagę ostatnie dwie minione daty, czyli 15 i 16 sierpnia. Dorzucam do tego datę 17 sierpnia. Opowiem wam, co zdarzyło się w przeszłości w Poznaniu właśnie w te dni. O 15.15 jak zwykle konkurs popołudniowy, 16.10 to Święci z Nieba Ściągnięci, 16.30 Serwis Kulturalny i o 17.30 Hartowo na Sportowo, czyli audycja sportowa Michała Bondyry. Teraz Bruno Mars.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Lato z Radiem Emaus.

Za 18 minut minie 13. Tak się złożyło w naszym popołudniowym programie, że obok siebie pojawiają się dwie piosenki filmowe. Take My Breath Away, grupa Berlin, i za chwilę grupa U2. A propos filmów, zapraszam dzisiaj na muzykę z Celluloidu, moją audycję muzyczno-filmową. Startujemy o 22.05. Na razie jeszcze powtórki, ale premierowe wydania pojawią się już niebawem, już na początku września. I tak sobie wymyśliłem, że z tej okazji, żeby was nieco zachęcić, to może zaproponuję szybki konkurs do wygrania. Teraz podwójne zaproszenie do Multikina. Przed chwilą grupa Berlin, teraz już grupa U2. No właśnie. Dla osoby, która odpowie, z jakich filmów pochodzą te dwie piosenki, mam nagrodę. Podwójne zaproszenie do Multikina. 601 077 033. Zapraszam.

Mariah Carey i 8 oktaw w głosie. Nasz konkurs został rozwiązany błyskawicznie. Oczywiście grupa Berlin, Take My Breath Away, to piosenka z filmu Top Gun. Grupa U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, to piosenka z filmu Batman Forever. Wygrał pan Grzegorz. Serdecznie gratuluję. Proszę wysłać na ten numer, na który pan przysłał odpowiedź, swój adres mailowy, a ja przekażę informację, jak, gdzie i kiedy odebrać tę nagrodę, którą jest podwójne zaproszenie do Multikina. Budzikom śmierć, piasek, piosenka na rozbudzenie, gdyby ktoś jeszcze, powiedzmy, się nie rozbudził od poranka.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria.
0: I praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
0: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, właśnie minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Osoby, które przeżyły wypadek autokaru na Węgrzech, dostaną pomoc psychologiczną. Poznań po raz pierwszy ugości portal Filmfest. Pudełko życia dla leszczyńskich seniorów. Szybkie zapewnienie wsparcia psychologicznego może bardzo pomóc osobom, które przeżyły wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Mówi o tym Polskiemu Radiu dr Aneta Pereświet-Sołtan. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pasażerowie wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Pierwsze dni po takim zdarzeniu są szczególnie ważne, wyjaśnia psycholog Aneta Pereświet-Sołtan.
3: Teraz właśnie dobrze się jest tym zaopiekować. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym jest większa szansa, że lepiej sobie z tym poradzimy. Nierzadko zdarza się, że wystarczy kilka spotkań z psychologiem i potem osoby już sobie radzą. To nie oznacza długoterminowej terapii. Zaopiekowanie tych pierwszych dni po tragedii jest kluczowe.
2: Wsparcie powinni otrzymać także bliscy poszkodowanych. Szczególnej uwagi wymagają dzieci. Psycholog radzi, by nie zmuszać poszkodowanych do rozmowy o wypadku, ale dać im możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 21 do 23 sierpnia Poznań po raz pierwszy ugości portal Filmfest. Wydarzenie dedykowane klasyce science fiction i fantasy. W trzech lokalizacjach zaplanowano ponad 20 wydarzeń, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej.
4: Będziemy obecni w trzech miejscach przede wszystkim, czyli naszym kinie Muza, w pasażu Quadro na Starym Rynku i w pawilonie. I to będą zarówno filmy, jak i dwa duże wydarzenia muzyczne. Po pierwsze, koncert Marka Bilińskiego, jedyny w tym roku w Polsce koncert klasyka muzyki elektronicznej, który jest takim wprowadzeniem też do science fiction.
2: Widzowie zobaczą na wielkim ekranie kultowe produkcje takie jak Łowca Androidów, Terminator czy Odyseja Kosmiczna. Festiwal to nie tylko seanse, ale też spotkania z ekspertami, m.in. Tomaszem Raczkiem i Piotrem Goćkiem. Impreza uświetni obchody 250-lecia polskiej fantastyki, przypominając literacki dorobek Jerzego Żuławskiego oraz głośne filmy na Srebrnym Globie. Szczegóły festiwalu są dostępne na stronie portalfilmfest.pl. Leszczyńscy seniorzy mogą już skorzystać z kolejnego rozwiązania zwiększającego ich bezpieczeństwo. Pudełko życia to nowa inicjatywa przygotowana przez Leszczyńską Radę Seniorów przy wsparciu miasta. W specjalnym pudełku znajdzie się karta informacyjna, na której senior będzie mógł wpisać najważniejsze informacje dotyczące swojego zdrowia, m.in. przyjmowane leki, przebyte choroby, dane kontaktowe do bliskiej osoby oraz inne istotne informacje, które mogą być pomocne w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Do zestawu dołączona zostanie również specjalna naklejka, którą należy umieścić w widocznym miejscu w domu. Dzięki niej ratownicy medyczni będą mogli szybko zorientować się, że w mieszkaniu znajduje się pudełko życia i sprawnie dotrzeć do najważniejszych informacji potrzebnych podczas udzielania pomocy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ceny w dół. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Program CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
5: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm, za wcześnie, by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian, jeżeli chodzi o to, co widzimy na pylonach dzisiaj.
2: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dziś w Wielkopolsce zachmurzenie jest umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu to 18%. Temperatura maksymalna w Poznaniu nie przekroczy 23 stopni. Najcieplej dzisiaj w Rawiczu 24, najchłodniej w Złotowie 20. Ciśnienie spada, a pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

17 sierpnia, poniedziałek, imieninowo pozdrawiamy Jacka i Anitę. Do końca roku już coraz mniej zostało, zaraz sprawdzę, ile dokładnie. Tylko 136 dni, a tak się w sumie zastanawiam, czy ktoś to w ogóle notuje, czy komuś ta wiedza jest potrzebna. Bo jeśli nie, to i tak kiedyś tam jeszcze raz powiem. Dziewczyny lubią brąz, o tym Ryszard Rynkowski. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus.

Robbie Williams, wielki headliner kontrowersyjnego z jednej strony festiwalu Bittersweet. Nie milkną słowa oburzenia, ale pominijmy to. Pozostańmy przy muzyce. Robbie Williams wzruszył wielu uczestników tegoż festiwalu tym, co właśnie zrobił. A co zrobił, to na pewno doskonale wiecie. Ciekawe, kto będzie headlinerem za rok. Podejrzewam, że również jakaś wielka gwiazda. Niewykluczone, że twórcy festiwalu Bittersweet zastosowali tu pewien klucz, ponieważ w zeszłym roku headlinerem była Melanie C, która swojego czasu była jedną z wokalistek grupy Spice Girls, wokalistek i tancerek, a Robbie Williams z kolei był tancerzem i wokalistą, i tancerzem onegdaj grupy Take That. Jeszcze jedno wspomnienie muzyczne, ale sprzed 26 lat na Hipodromie w Warszawie wystąpiła wokalistka, która promowała swoją najnowszą wtedy płytę 24/7, a była to Tina Turner. Był rok 2000.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.

Jeśli ktoś by się zastanawiał, to ten Maxim w Gdyni już nie istnieje. Natomiast jeśli ktoś chciałby zobaczyć miejsce, w którym ta słynna restauracja była, no to zapraszam do Gdyni, do reprezentacyjnej dzielnicy Orłowo. Tam można przy okazji zobaczyć też piękne molo. Za 15,5 minuty minie 14, tu Radio Emaus.

Rádiem Emaus. Rádio Emaus. Dobré rádio na dobrý deň.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Będzie kompleksowa kontrola firmy przewozowej, której autobus uległ wypadkowi na Węgrzech. We wrześniu znów drożej za przejazd autostradą A2. Nowe tramwaje modelu z Gamma przyjadą do Poznania. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie przeprowadzi kompleksową kontrolę firmy przewozowej, której autobus uległ wypadkowi na Węgrzech. Pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkoleski poinformował w TVP Info, że kontrola odbędzie się na polecenie ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
5: Będziemy dokładnie sprawdzać całą dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia takiej firmy, a także tachografy 6 autobusów, które mają ważną licencję. No w tej chwili myślę, że Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie będzie rozmawiać z prokuraturą, która wszczęła śledztwo w sprawie tej katastrofy, bo dwa organy kontrolne nie mogą dokonywać kontroli w tym samym czasie.
4: W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W pierwszej kolejności poszkodowani mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu.
1: Informacje z Wielkopolski.
4: Kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od 11 września wzrosną stawki na koncesyjnym odcinku autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co o tym sądzą, powiedzieli Maciejowi Szeferowi z informacyjnej agencji radiowej.
6: Dobrze, 41, a nie 45, bo wcześniej wzrastało bardziej.
7: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą. Autostrada Wielkopolska, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni, jest chyba najlepsza.
8: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
9: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
4: Po zmianie cen motocykliści zamiast obecnych 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideo-touringu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem i Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka. Na zlecenie PKP PLK remontowany będzie przejazd kolejowy na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Konieczne będzie jego zamknięcie od piątku 21 sierpnia od godziny 20.30 do 28 sierpnia do godziny 18.00. Jak informuje zleceniodawca prac, stan techniczny przejazdu, w szczególności nawierzchni torowej pod nim, wymaga pilnej wymiany z uwagi na zaawansowaną korozję oraz zużycie elementów nawierzchni. Ze względu na technologię prowadzonych prac wymagane jest całkowite wyłączenie ruchu samochodowego i pieszego w obrębie przejazdu. Przejście będzie możliwe istniejącym przejściem podziemnym. Na czas prowadzenia robót wyznaczony zostanie objazd ulicami Forteczną, Warowną, Gołężycką, Baranowską, Minikowo, Świętego Antoniego i Książęcą. MPK Poznań podpisało z firmą Modern Trans Poznań umowę na dostawę 10 nowych jednokierunkowych tramwajów modelu z Gamma. Zamówienie może zostać rozszerzone o kolejnych 20 pojazdów. Nowe tramwaje będą w pełni niskopodłokowe, klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ich dostawy zaplanowano na 2028 rok. Zakup nowych tramwajów jest objęty projektem Rozwój czystego transportu miejskiego, inwestycji inwestycje w tabor tramwajowy MPK Poznań. Na jego realizację MPK pozyskało 175 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
10: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: W Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane. Niestety cały czas tych chmur przybywa, co niechybnie zakończy się opadami deszczu. W tej chwili na termometrze 23 stopnie Celsjusza, na barometrze 1010 hektopaskali. Temperatura będzie spadać, ciśnienie też.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: A ten dobry dzień to 17 sierpnia, mamy poniedziałek, to początek 34 tygodnia 2026 roku. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu. Alanis Morissette.

Fast Love to George Michael. W Radiu Emaus zapraszam na kalendarium poznańskie, jeszcze nie teraz, za kwadrans i pół minuty, czyli za 15 i pół minuty. Jeśli chcielibyście dorzucić parę poznańskich wspomnień od siebie, no to oczywiście jak zwykle zapraszam. 601 077 033.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus.
2: Jest 14.30, zapraszam na kalendarium poznańskie. Skupimy się oczywiście na 17 sierpnia, ale akurat z 17 sierpnia przygotowałem tylko jedno wspomnienie, za to troszkę więcej jest wspomnień z dnia 15 i 16 sierpnia. 15 sierpnia w roku 1912, czyli 114 lat temu, urodził się profesor Zbigniew Zakrzewski. Był ekonomistą, autorem pamiętników, działaczem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Jego pomnik stoi tuż przy wejściu do Akademii Ekonomicznej na Alei Niepodległości. Aż teraz już się nazywa Uniwersytet Ekonomiczny. W 1986 roku napisał książkę Wspominam Poznań, fakty i refleksje. Rok wcześniej wydał wspomnienia pod tytułem Ulicami mojego Poznania, przechadzki z lat 1918-1939. W roku 1919, 15 sierpnia, Teatr Wielki został przejęty przez Zespół Polskich Artystów. 107 lat temu w Poznaniu urodził się Edmund Białas, był piłkarzem, zawodnikiem Lecha Poznań, reprezentantem Polski i trenerem. Jako zawodnik Lecha tworzył z Teodorem Aniołą i Henrykiem Czapczykiem słynny tercet napastników ABC. I wspomnienie, 6 lat temu, 15 sierpnia roku 2020, zmarł Marek Zaradniak. Był poznańskim dziennikarzem zajmującym się tematyką kulturalną, absolwentem 10 LO i historii na UAM. Pracował m.in. w Gazecie Poznańskiej, Ekspresie Poznańskim i Głosie Wielkopolskim. Przechodzimy do dnia 16 sierpnia. W roku 1975 bardzo drastycznie podniesiono ceny papierosów. Sporty od tego dnia kosztowały 6 zł, a karmeny 24. 48 lat temu przed rektoratem UAM na placu Mickiewicza ekipa filmowców kręciła zdjęcia do fabularnego filmu Sekret Enigmy w reżyserii Romana Wiączka. W roku 2000 Łaźnia Miejska przy ulicy Słowackiego była już czynna tylko przez 4 godziny dziennie. Cennik, kąpiel w wannie kosztowała 4 zł, natrysk 3,20. Z powodu braku zainteresowania łaźnia została zamknięta 10 lat później, czyli w roku 2010. A 17 sierpnia w roku 1978, czyli 48 lat temu, zapoczątkowano budowę przejścia podziemnego przy ulicy Gwardii Ludowej, wtedy tak się ta ulica nazywała. Obecnie nazywa się Wierzbęcica. Teraz ta ulica jest cały czas, to skrzyżowanie jest cały czas jeszcze przebudowywane.
1: Radio Emaus na dobre.

Wonderwall, grupa Oasis i pogodzeni już ponoć bracia Gallagherowie. W kalendarzu 17 sierpnia, czyli 29 i 30 sierpnia zbliżają się wielkimi dniami. 29 i 30 sierpnia to akurat dni weekendowe, wtedy w Poznaniu odbędzie się 14. edycja Dni Twierdzy Poznań. Myślę, że jest to doskonała okazja dla miłośników historii, by pozwiedzać miejsca, które są na co dzień niedostępne. Póki wybierzemy się do jakiegoś schronu, to ja razem z panem Chrisem Ria zapraszam na plażę. Za 17 minut, minie 15.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus chce, żeby...
2: Reklama.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Pielgrzymi wyruszyli na szlak polskiego Camino. Dziś finał akcji, tornister pełen uśmiechów. Poznań znów będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na szlaku są już pielgrzymi polskiego Camino. Organizatorzy wydarzenia propagują hasło: nie musisz jechać do Hiszpanii, aby być na Camino, i zapraszają na pątnicze szlaki w naszym kraju. Mówi jeden z koordynatorów pielgrzymki, Piotr Matusek, z Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino.
2: W Polsce liczba kilometrów dróg Świętego Jakuba przekroczyła już 6 tysięcy kilometrów. Tegoroczne drugie Camino polskie poprowadzi drogą Via Regia oraz Śląsko-Morawską drogą Świętego Jakuba, począwszy od Tarnowskich Gór aż do Raciborza. Pielgrzymi przejdą w tym czasie ponad 120 kilometrów. Zgłosiła się grupa 30 osób. W większości są to osoby spoza Śląska, co też bardzo nas cieszy.
1: Dziś pierwszego dnia pielgrzymi dotrą do Zbrosławic, w kolejnych do Toszka, Pławniowic, Sośnicowic, Rut i Raciborza. Do celu dotrą w niedzielę. Warto dodać, że najstarszy uczestnik ma 72 lata, a najmłodszy 9.
0: Informacje z Poznania.
1: Dziś finał akcji tornister pełen uśmiechów. Biskup Jan Glapiak pobłogosławił plecaki przygotowane w ramach akcji charytatywnej Caritas Poznań. Zawierają one pełną wyprawkę dla ucznia i zostaną przekazane potrzebującym, bo takich nadal nie brakuje, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
3: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
1: Tornistry dostają dzieci z rodzin wielodzietnych, najuboższych i korzystających z placówek Caritas. W ich dystrybucji pomogą parafialne zespoły Caritas na terenie archidiecezji. Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw. Wśród uczestników nie zabraknie reprezentacji kajakarskich potęg, takich jak Australia, Kanada czy Węgry, a także zawodników z Peru, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Cabo Verde i Angolii. Na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Przewodniczący Węgierskiej Konferencji Biskupów Katolickich, biskup Janosz Szekely, wyraził współczucie i solidarność z polskimi pielgrzymami poszkodowanymi w wypadku autobusu na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Zapewnił o modlitwie za zmarłych oraz o wsparciu dla rannych i ich bliskich. W imieniu wszystkich członków węgierskiej wspólnoty katolickiej zapewniam naszych polskich braci i siostry o moim współczuciu i solidarności, podkreślił biskup Janosz Szekely.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: W Poznaniu chmur coraz więcej, opady deszczu wciąż jeszcze przed nami. Według najnowszych prognoz pojawią się one w okolicach godziny 22. Jeśli planujecie spacer w tych godzinach bądź jakąkolwiek aktywność na zewnątrz, no to proszę się przeciwdeszczowo zabezpieczyć. Teraz na termometrze cały czas jeszcze 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie już nieco niższe, 1009 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wielki hit sprzed paru lat, It Must Have Been Love, duet Roxette, który cały czas istnieje, ale niestety z pierwotnego składu pozostaje tylko Per Gessle. Na zegarze zmiany, bo jest już prawie 9 po trzeciej. W kalendarzu bez zmian w zasadzie. Jest 17 sierpnia, poniedziałek, imieninowe pozdrowienia przede wszystkim dzisiaj dla Jacka i Anity. A propos Jacka, Jacek, gdy suchy rozprasza jesienne pluchy. Niebawem konkurs.

śmiechu i magii. Myślę, że może to być całkiem fascynująca i intrygująca lektura. Siła spokoju, książka dostarczona nam przez wydawnictwo Zysk i Spółka. Dziękujemy. Ponad 300 stron czytania. A w jakim czasie te 300 stron przeczytacie, no to wszystko zależy od waszego zaangażowania w czytaniu. Dziś do odgadnięcia słowo siedmioliterowe. Część pierwsza tego słowa: koń bez kreski. Część druga: zdrobnione imię bohaterki jednej z piosenek Edyty Górniak. Jeszcze raz: koń bez kreski to pierwsze trzy litery. Następne cztery litery to imię, zdrobnione imię bohaterki jednej z piosenek Edyty Górniak. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo prosto. 71,48, koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu rozwiązanie. Rozwiązaniem jest siedmioliterowe słowo, o którym oczywiście przypomnę raz jeszcze za parę minut.

Nie będę ukrywał, że nie zawsze konkurs popołudniowy oraz konkurs poranny cieszą się dużym powodzeniem. Dzisiaj akurat jest ten dzień, kiedy frekwencja konkursowa wasza jest bardzo duża, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Niewykluczone, że powodem tego, przyczyną tego jest nagroda, którą jest powieść Dana Millmana Siła spokoju. Jest to powieść oparta na życiu autora, który jest mistrzem świata w gimnastyce akrobatycznej. Dan Millman podróżuje w świat ciała i ducha, romantycznych i przerażających przygód, śmiechu i magii. A do odgadnięcia słowo siedmioliterowe. Pierwsze trzy litery to koń bez kreski. Następne cztery litery to zdrobnione imię bohaterki jednej z piosenek Edyty Górniak. 71-48. Teraz zaśpiewa Taylor Swift.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł znany polski aktor Jan Frycz. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 16. A nasz konkurs potrwa jeszcze około 10 minut.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Trwa konkurs popołudniowy, a właściwie już się kończy. Jeszcze jedna piosenka dzieli nas od wielkiego finału do odgadnięcia. Dziś 7-literowe słowo do wygrania, powieść Dana Millmana Siła Spokoju. Podpowiedź do pierwszego członu naszego słowa konkursowego to koń bez kreski. Człon drugi to zdrobnione imię bohaterki jednej z piosenek Edyty Górniak. Nasz numer telefonu oczywiście się nie zmienił. Numer SMS-owej linii konkursowej 71 48. Zapraszam jeszcze przez 4 minuty.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Konewka, bardzo przydatna w ogrodzie albo w domu. Tak brzmi konkursowe słowo, które było dzisiaj do odgadnięcia, bo koń bez kreski to po prostu kon, a bohaterka jednej z piosenek Edyty Górniak, jej imię w zdrobnieniu to oczywiście Ewka, to nie byłem Ewą, na przykład. Pan Tomek dzisiaj otrzymuje nagrodę, którą jest powieść Dana Millmana Siła spokoju. Ta nagroda będzie do odebrania, właściwie już jest, jeśli pan zdąży, do godziny 17 w naszej redakcji przy ulicy Hartowo 5, a jeśli nie, to zapraszamy przez najbliższe 2 tygodnie. Zresztą za chwilę do pana wysyłam informacje dotyczące właśnie odbioru tejże nagrody. Następny konkurs jutro o poranku 9.15, następny konkurs popołudniowy też jutro o 15.15, również zapraszam.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zakończyła się pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do piekar śląskich. Poznań po raz pierwszy ugości portal Film Fest. Nie żyje Jan Frycz, aktor miał 72 lata. Za nami tegoroczna pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do piekar śląskich. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Zbigniew Zieliński. Metropolita Poznański przekonywał, że kobieta w życiu człowieka, w życiu ludzkości, w życiu Kościoła to skarb, którego nie da się przecenić.
3: Drogie kobiety, niech dzisiejsza modlitwa będzie dla nas odkryciem tego, jak wielkim skarbem jesteście. Tym większym, im bardziej potraficie ofiarować się drugim. Modlę się, abyście miały otwarte serce na tę prawdę i dzięki jej odkrywaniu jeszcze piękniejsze, cudowne w życie. Przez dar Bożego błogosławieństwa, ale też i przez ludzką wdzięczność.
2: Pielgrzymka stanowa kobiet do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich jest jednym z najważniejszych wydarzeń w pielgrzymkowym kalendarium Górnego Śląska.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 21 do 23 sierpnia Poznań po raz pierwszy ugości portal Film Fest. Wydarzenie dedykowane klasyce science fiction i fantasy. W trzech lokalizacjach zaplanowano ponad 20 wydarzeń, mówił na naszej antenie Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej.
4: Jesteśmy obecni w trzech miejscach przede wszystkim, czyli w naszym kinie Muza, w pasażu Quadro na Starym Rynku i w pawilonie. I to będą zarówno filmy, jak i dwa duże wydarzenia muzyczne. Po pierwsze koncert Marka Bilińskiego, jedyny w tym roku w Polsce koncert klasyka muzyki elektronicznej, który jest takim wprowadzeniem też do science fiction.
2: Widzowie zobaczą na wielkim ekranie kultowe produkcje, takie jak Łowca Androidów, Terminator czy Odyseja Kosmiczna. Festiwal to nie tylko seanse, ale też spotkania z ekspertami, m.in. Tomaszem Raczkiem i Piotrem Goćkiem. Impreza uświetni obchody 250-lecia polskiej fantastyki, przypominając literacki dorobek Jerzego Żuławskiego oraz głośny film Na Srebrnym Globie. Szczegóły festiwalu są dostępne na stronie portalfilmfest.pl. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu uruchomił drugą w tym roku edycję programu Mieszkanie do remontu. Do rozdysponowania są 22 lokale o powierzchni od blisko 23 do 119 metrów kwadratowych i różnej liczbie pokoi. Zainteresowani mogą składać wnioski o udział w programie do 19 sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, znany z ponad 200 ról teatralnych, filmowych i serialowych. Artysta zmarł w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych, przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego zespołu, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego uśmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie go nam brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień, napisał Teatr Narodowy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Słońce zachodzi dziś o 20:13 z racji tego, że niebo zakryte jest dość dużą pokrywą chmur. Nie jest nam dane cieszyć się w pełni jego blaskiem. Temperatura nieco spadła, ciśnienie też. W tej chwili 21 stopni Celsjusza i 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Trafił na słynną kolumnadę wokół placu świętego Piotra w Watykanie, dłuta samego Berniniego, gdzie jest jedynym świętym z Polski. Ale oprócz Rzymu i co zrozumiałe jego ojczyzny, kult tego patrona silny był także w innych miejscach Starego Kontynentu i Nowego Świata, gdyż powszechnie uważano, że jest jednym z najważniejszych europejskich misjonarzy. Mówiono o nim, że był prawdziwym światłem dobrej nowiny, które przedarło się aż na mroczne krańce XIII-wiecznego świata. A najpiękniejsze jest to, przynajmniej z naszej perspektywy, że owo światło rozbłysło ze Śląska. A choć za życia Jackowi Odrowążowi, dominikaninowi, bo o nim to mowa, nie brakło charyzmy i odwagi w ewangelizowaniu, to powszechne przekonanie o niezwykłej mocy jego orędownictwa narodziło się wraz z jego śmiercią 15 sierpnia 1257 roku. To wtedy właśnie błogosławiona Bronisława miała wizję, w której widziała Jacka Odrowąża wstępującego do nieba w asyście Matki Bożej, której był wielkim czcicielem za swego życia. A wierni zaczęli pielgrzymować do jego grobu tak licznie, że w Krakowie powstało dosłownie biuro cudów, zajmujące się spisywaniem relacji o nadprzyrodzonych łaskach otrzymanych za wstawiennictwem naszego dzisiejszego patrona. Czy jednak jest on nadal skutecznym orędownikiem? To będziecie Państwo musieli sprawdzić sami, prosząc dzisiaj o jakąś łaskę właśnie za wstawiennictwem świętego Jacka Odrowąża, światła ze Śląska.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

serwis kulturalny w naszym programie za 10,5 minuty. Dzisiaj 17 sierpnia, imieniny święte Jacek i Anita. W kalendarzu mamy poniedziałek. Truly Madly Deeply to był duet prosto z Australii, czyli Savage Garden. Zmieniamy nieco klimat. Sara Barei.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Na który zapraszam serdecznie. Tylko jeszcze dziś, to już niedługo, można oglądać wystawę fotografii Szymona Rogińskiego Od mroku do świtu. Można tę wystawę oglądać w Przystani Sztuki przy ulicy Roosevelta 22. Prezentowane na niej zdjęcia Szymona Rogińskiego to kompilacja ujęć z cyklu Poland Synthesis z lat 2004-2008, Project UFO z roku 2008, Borderlands z roku 2014 oraz Places of Power z roku 2021. Ta wystawa jest też zapowiedzią planowanej książki monograficznej Szymona Rogińskiego. W tym tygodniu koncerty z cyklu Na Falach odbędą się w piątek i w sobotę. W piątek wystąpi Roxy Węgiel oraz Liwka. 5 września zapraszamy na koncert do Centrum Kultury Zamek na Dziedzińcu. Wystąpi Lech Janerka z zespołem. Ta pożegnalna trasa koncertowa nazywa się Ostatni Koncert. Ponoć biletów już nie ma, ale w środę moim gościem będzie Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Ona potwierdzi tę informację, bądź też powie, jakie są jeszcze szanse na zdobycie ostatnich wejściówek. W kinie Bułgarska 19 dzisiaj o 17.00 film Odzyskany, o 18.20 Zaproszenie, o 18.30 O czym sobie nie mówimy, o 20.20 Milcząca przyjaciółka i o 20.30 Do utraty tchu.
0: Lato z Radiem Emaus.

15 sierpnia zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz. Dopiero dzisiaj dotarła do nas ta smutna informacja. Posłuchajmy, jak wspomina go Jakub Żulczyk. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym, jak się okazuje. Wziął pan sobie postać, którą napisałem, i przekształcił ją, przemorfował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu. Tyle Jakub Żulczyk. Ta postać, o której wspomina Jakub Żulczyk, znany polski pisarz, to oczywiście rola Daria z serialu Ślepnąc od świateł. Dario był gangsterem starej daty, a Jan Frycz wykreował go po prostu w sposób doskonały. Kto nie oglądał serialu Ślepnąc od świateł, ten musi koniecznie to zrobić. Polecam też przeczytanie powieści Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł. Za 19.17 Backstreet Boys.

0: Poniedziałek, 17 sierpnia, godzina 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rozdano pierwsze wyprawki szkolne w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Rusza przebudowa palmiarni poznańskiej. W wieku 72 lat zmarł aktor Jan Frycz. Biskup Jan Glapiak pobłogosławił plecaki w ramach akcji charytatywnej poznańskiej Caritas Tornister pełen uśmiechów. Spakowane plecaki zawierają wyprawkę dla najbardziej potrzebujących uczniów, mówi dyrektor Caritas Poznań ksiądz Karol Maciejak.
3: Bardzo się cieszę, że wielu wolontariuszy zaangażowało się w te akcje, żeby przygotować te plecaki. Można domyślać się, że 500 tornistrów przygotować to potrzeba troszkę zaangażowania ludzi, którzy to uporządkują, posegregują, którzy to wszystko powkładają do tych tornistrów i przygotują do tego, by móc je następnie rozdawać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy dokonali tych darów, a także naszym wolontariuszom.
2: Słowa błogosławieństwa przekazał również biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Jan Glapiak.
4: Niech ten tornister pełen uśmiechu będzie takim wyrazem właśnie naszej troski i solidarności z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym potrzebującym i tym właśnie już takim małym, rozpoczynającym rok szkolny. Chciałbym życzyć tym właśnie, którzy rozpoczynają rok szkolny, takiej ciekawości świata.
2: W dystrybucji plecaków pomogą parafialne zespoły Caritas na terenie całej archidiecezji.
1: Z Poznania.
2: Rusza przybudowa palmiarni poznańskiej. Dzisiaj podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na koniec sierpnia. Oznacza to, że od 1 września palmiarnia będzie niedostępna dla zwiedzających. Główne cele przebudowy to ekologia i energochłonność, mówi prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Justyna Litka.
5: Celem nadrzędnym tej inwestycji jest stworzenie nowych, lepszych warunków rozwojowych dla tego obiektu. Drugim celem jest zmniejszenie energochłonności, bo nowe szklenie to nie tylko jakby nowe doświetlenie, jeśli chodzi o światło dzienne, ale także właśnie zmniejszenie energochłonności, zmniejszenie kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie palmiarni.
2: Udało nam się pozyskać dodatkowe fundusze na ten cel, mówi wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk.
6: Udało nam się pozyskać bardzo ważne dofinansowanie, o którym mówił już pan prezydent. 167 milionów na 1% to naprawdę dobre pieniądze. Budżet miasta w związku z powyższym odciążony z tego zadania.
2: Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma Dekpol. Prace zostały podzielone na etapy. Pod koniec 2028 roku część pawilonów od strony ulicy Matejki ma zostać ukończona. Całkowite otwarcie ma natomiast nastąpić w 2030 roku. MPK Poznań podpisało z firmą Moder Trans Poznań umowę na dostawę 10 nowych jednokierunkowych tramwajów Moderus Gamma. Zamówienie może zostać rozszerzone o kolejnych 20 pojazdów. Nowe tramwaje będą w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ich dostawy zaplanowano na 2028 rok. Zakup nowych tramwajów jest objęty projektem Rozwój czystego transportu miejskiego, inwestycje w tabor tramwajowy MPK Poznań. Na jego realizację MPK pozyskało 175 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów wszechczasów. Mówi o Janie Fryczu były aktor Teatru Narodowego w Warszawie Wojciech Solarz. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Wojciech Solarz mówił w Polskim Radiu 24 o wielkiej stracie dla polskiej kultury.
7: To szokująca dla nas wszystkich wiadomość aktorów, artystów. Pan Jan chorował długo z tego co wiemy i rzeczywiście w ostatnich już latach nie czuł się najlepiej. Natomiast były różne wzloty i upadki tej choroby i zdrowia. Natomiast odszedł z pewnością jeden z najwybitniejszych aktorów w polskich wszechczasów.
2: O śmierci artysty poinformował w komunikacie w mediach społecznościowych Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Jak podkreślono, Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem zespołu teatru, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. Czytamy w mediach społecznościowych Teatru Narodowego w Warszawie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Rozpadało się w Poznaniu, tak będzie do późnych godzin nocnych. Wraz z deszczem spadła też temperatura. Teraz 19 stopni Celsjusza, ciśnienie też jest niższe, 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tomek Wandel, dziękuję już serdecznie za wspólne popołudnie. Zapraszam jeszcze dziś, kilka minut po 22, na muzykę z celuloidu, czyli audycję muzyczno-filmową mojego autorstwa, a potem słyszymy się jutro parę minut po godzinie 12. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś odwiedzimy kraj, który w ostatnich latach coraz częściej i coraz chętniej jest wybierany przez Polaków jako miejsce wakacyjnego wypoczynku, a krajem tym jest Bułgaria. Bułgaria położona jest w Europie Wschodniej na Półwyspie Bałkańskim. Od północy przez Dunaj graniczy z Rumunią, od zachodu z Serbią, od południowego zachodu z Macedonią Północną, a od południa z Grecją i Turcją. Wschód to natomiast wybrzeże Morza Czarnego i to właśnie to wybrzeże bez wątpienia jest jedną z największych atrakcji i wyjątkowym punktem na mapie Bułgarii. Piaszczyste, złociste plaże znane są każdemu i stanowią częsty cel wycieczek i wakacji. Warto dodać, że linia brzegowa Bułgarii to około 400 km i ponad 200 plaż. Plaże te są długie i szerokie, a zejście do wody w przeważających przypadkach jest bardzo łagodne. To idealne miejsce na wypoczynek dla całych rodzin. A czy jest to jedyny powód do tego, by odwiedzić Bułgarię? O tym wszystkim już za chwilę opowie nam Nikolaj Kostow, radca ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie. Od 2021 roku kieruje też Narodowym Przedstawicielstwem Turystycznym Bułgarii.
2: Zacznijmy od tego, dlaczego warto wybrać Bułgarię na wakacje.
3: Jest wiele powodów, dlaczego trzeba wybrać Bułgarię na wakacje. Po pierwsze, to jest najbliższy kierunek, do którego Polacy latają na swoje wakacje. Po drugie, najlepszy stosunek jakości do ceny. Po trzecie, bardzo bliskość dwóch narodów. Mamy wspólną historię, chociażby w tym roku 580 lat od bitwy pod Warną, odwiedzić mauzoleum Władysława Warneńczyka, to jest obowiązkowy punkt programu. No i piąte, słońce i prawdziwe owoce i warzywa, które można skosztować.
2: Właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bułgaria to był jeden z takich najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych Polaków. Potem to się zmieniło, ale zdaje się, że Polacy ostatnio coraz częściej i coraz chętniej wybierają Bułgarię ponownie.
3: Absolutnie. Historia organizowanych wyjazdów Polaków do Bułgarii sięga lat 20. ubiegłego wieku, czyli już prawie ponad 90 lat. W czasach socjalizmu tak zwanego Bułgaria była jednym z nielicznych kierunków, do którego Polacy mogli podróżować i dlatego była tak popularna. W 80-tych latach doszło do 800, 900, prawie 1000 Polaków rocznie, które odwiedzali mój kraj. Natomiast po już początku demokracji, lata 90, popularność Bułgarii spadała, ponieważ Polacy już mogli eksplorować cały świat. Więc teraz przychodzi znowu moda na Bułgarię. To jest kierunek, który my obserwujemy od prawie 10 lat. Popularność Bułgarii również jest związana z tym, że podczas pandemii koronawirusa Bułgaria nie zamknęła się. Jako jeden z nielicznych kierunków przyjmowała obywateli z Polski bez zbędnych ograniczeń i dlatego Polacy bardzo lubią jeździć do Bułgarii. No, oprócz tego, że lubią jeździć do Bułgarii na wakacje, znaczna część Polaków zaczęła kupować mieszkania w Bułgarii, więc osiedla się również w Bułgarii. Także dla nas liczba 600 tysięcy osób, które przyleciało w ubiegłym roku z lotnisk polskich, jest liczbą logiczną i oczekujemy, że będzie się zwiększyć.
2: Jeśli by zapytać Polaków o Bułgarię, to pewnie większość osób wskaże jako pierwsze miejsce Złote Piaski.
3: Albo Słoneczny Brzeg, jeżeli są młodsi. Więc Złote Piaski jak najbardziej dla rodzin z dziećmi, jest to trochę mniejszy kurort na północy Bułgarii. Bardzo przyjazny klimat, ponieważ tam on się znajduje na skraju góry nad samym morzem i tam powietrze się nie nagrzewa w tak duży sposób, więc wieczory można cieniutki sweterek mieć ze sobą. Natomiast bardzo drobny, żółtego, złocistego koloru piasek, no i stąd nazwa kurortu Złote Piaski.
2: No ale to nie jedyne miejsce, które warto wybrać i spędzić czas w Bułgarii nad morzem.
3: Nie jedyne miejsce. Najbardziej popularnym kurortem wśród Polaków jeszcze 3 lata temu na świecie w ogóle był Słoneczny Brzeg. Polacy wjeżdżali najczęściej do Słonecznego Brzegu, jeżeli mówimy o jednym kurorcie. Więc coraz bardziej popularny, bo to jest największy kurort Bułgarii i najwięcej nieruchomości tam kupują w tym rejonie, więc oprócz tego na pewno od północy na południe Albena jest bardzo dobrym wyborem. Złote Piaski, o których mówiliśmy, miejscowość Kranevo, o której podczas prezentacji była mowa, że

0: może ktoś się zastanawia, czy warto jechać do Bułgarii, to co możemy mu odpowiedzieć?
1: Nad wybrzeżem jest dużo rzeczy, które można zobaczyć, więc jeżeli ktoś jest nastawiony na to, żeby poznawać historię, może zobaczyć bardzo dużo miejsc historycznych, chociażby w Warnie, najstarsze obrobione złoto na świecie, które ma ponad 6 tysięcy lat już. Albo Nesebar, które jest jedno z najstarszych miast nad wybrzeżem Morza Czarnego, z bardzo, bardzo długą historią na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale nie tylko. W głąb kraju, zaledwie kilkanaście do kilkadziesiąt kilometrów, można eksplorować wioski położone w górach autentyczne, można zobaczyć pokazy tańca na rozżarzonych węglach, chociażby w wiosce Balgare, która jest w górach Strandża, niedaleko Burgas i Słonecznego Brzegu. Można pojechać na północ, na półwysep Kaliakra, do farmy małży w Dalboka, zjeść świeże małże, wyłowione dopiero z morza, albo zobaczyć delfiny, które żyją. Ktoś policzył, że u wybrzeży Bułgarii jest ich około 74 tysiące, bo w całości w Morzu Czarnym żyje około 300 tysięcy delfinów. Oczywiście kuchnia. Można zjeść rekina czarnomorskiego, który oczywiście nie jest wielkością delfinów, jest mniejszy, ale żyje i jest bardzo smaczny. Można oprócz tego eksplorować wiele takich miejsc, jak na północy Kamenbrak, takich miejsc instagramowych. Młodzi ludzie bardzo lubią robić sobie unikatowe zdjęcia. Albo w Bałcik odwiedzić pałac królowej Marii, królowej Rumunii. W tamtych czasach ta część Bułgarii była w Rumunii. Z unikatowym ogrodem, największa kolekcja kaktusów w Europie, ponad 800 sztuk kaktusów. I to działa i można tam pójść i zobaczyć. No, pałac nie jest tak duży, więc proszę nie oczekiwać Versailles. Jest to raczej dworek na warunki polskie, z bardzo ładnym ogrodem architektonicznie zorganizowanym i też polecam odwiedzić również winiarnię przy pałacowo.
2: W dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Ja przypomnę tylko, że naszym gościem i przewodnikiem po Bułgarii był Nikolaj Kostow z Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego Bułgarii. Ja do Bułgarii ponownie zapraszam za tydzień.
3: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Dziś Hunters PSŻ Poznań poznali swojego rywala w półfinałach playoff Metalcast drugiej Ekstraligi. Żużlowców z Poznania w niedzielę czeka mecz w Rybniku z Rowem, a potem 6 września rewanż na Golęcinie. W drugiej parze Abramczyk Polonia Bydgoszcz o miejsce w finale powalczy z Husk Szydlewska Orzeł Łódź. O samym losowaniu, ale też o dopiero co zakończonym sezonie zasadniczym, gdzie Skorpiony zajęły drugie miejsce za plecami Żużlowców z Bydgoszczy. No i ostatnim zwycięstwie w niedzielę w derbach Wielkopolski w Pile z Polonią. Rozmawiam oczywiście z Dawidem Procajło, współtwórcą portalu Żużel w Poznaniu, dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
3: Cześć Miro.
2: Zacznijmy od wyboru rywali, który dziś nastąpił w Metalcast drugiej Ekstralidze. Spodziewałeś się, bo rozmawialiśmy o tym przed anteną, absolutnie najlepsza w stawce Abramczyk Polonia Bydgoszcz wybierze H Skrzydleska Orła Łódź i że w związku z tym rywalem PSŻ będzie ROW Rybnik. ROW, na którym Skorpiony zdobyły w sumie 5 punktów, czyli 2 zwycięstwa plus bonus. Czy to oznacza, że PSŻ jest faworytem tego dwumeczu?
3: Pod tym kątem patrząc pewnie tak, ale patrząc już zupełnie na poważnie na przebieg chociażby tego ostatniego, bo to dosyć też świeże spotkanie domowe z IMP-owym Rybnik, to będzie bardzo zacięta batalia, bo widzimy, jak bardzo drużyna IMP-owy Rybnik zmieniła się po przyjściu Nikolaja Klinda. To jest zawodnik, który tak naprawdę zmienił oblicze tej drużyny, która przed jego przyjściem, no tak naprawdę miałaby problemy, żeby gdzieś tam się dostać do tej czwórki. A w tym momencie ta drużyna zyskała, no tak naprawdę jednego z najwartościowszych zawodników w lidze, no bo jakby nie patrzeć do Jana Kwecha, który wcześniej był tym samodzielnym, można powiedzieć, liderem, ciągnął ten wózek. No dołączył drugi zawodnik o podobnym kalibrze, tak więc ta drużyna naprawdę zyskała bardzo wiele i będzie na pewno trudniejszym przeciwnikiem, aniżeli w tym spotkaniu, które było rozegrane w maju.
2: Tam 8 punktów przewagi chyba, prawda?
3: 49 do 41, tak, zwycięstwo Hunters PSŻ Poznań, no to na pewno będzie zupełnie inne spotkanie, inny rywal. Drużyna Hunters PSŻ Poznań ta sama. Pytanie właśnie w jakich okolicznościach i w jakiej wartości przyjedzie do Rybnika właśnie już w tą najbliższą niedzielę.
2: Co to znaczy w jakich okolicznościach i w jakiej wartości, bo tak enigmatycznie i zagadkowo powiedziałeś.
3: Ja zawsze mówię, że każdy mecz to jest osobna historia i może się oczywiście wydarzyć wszystko. Pytanie, jaka dyspozycja dnia po prostu będzie u danych zawodników.
2: Czy nie skład personalny?
3: No nie, bo widzimy, że raz, że no w PSŻ no nie było takich kontuzji, aby gdzieś tam w trakcie sezonu było potrzebne wzmocnienie zawodnikiem z zewnątrz i tak naprawdę no cały czas opieraliśmy się na tym samym kręgosłupie. Tak naprawdę no teraz będziemy tyle, że osłabieni brakiem Kamila Witkowskiego, który złamał.
2: Ale to już w Pile było, nie było, prawda?
3: Zgadza się i o ile w Pile, no to wiadomo, że ostatni mecz rundy zasadniczej w zasadzie już przed meczem okazało się, że ten mecz jest w zasadzie tylko i wyłącznie o przydzielenie drugiego czy też trzeciego miejsca na koniec rundy zasadniczej dla Hunters PSŻ Poznań. Natomiast tutaj w decydujących meczach, no to tak naprawdę tutaj młody Stanisław Ignaszak będzie wystawiony na poważną próbę, który wczoraj dosyć dobrze wypadł, mimo że, no wiadomo, to był jego debiut absolutny, debiut wychowanka, podkreślmy, PSŻ Poznań. Mimo że zdobył 3-0, ale nie można powiedzieć, że on się spalił w tym meczu. Fajnie wychodził ze startu, bo to jest taki typowy startowiec pod kątem charakterystyki jazdy. I gdyby tak naprawdę gdzieś tam może troszkę, mówię, rekonesans mieli w środę oczywiście młodzieżowcy i tam też właśnie Stanisław dosyć dobrze wypadł, bo 10 punktów zdobył w 5 startach. I tutaj no też mógł tak naprawdę w biegu młodzieżowym, była taka sytuacja po wyjściu ze startu, że mógł też nawet podejrzewam, że i o drugą pozycję powalczyć, no finalnie o tą trzecią walczył, zajął tą trzecią pozycję początkowo, no ale w późniejszej fazie niestety musiał oddać pozycję rywalowi, no i skończyło się 3-3. Pytanie właśnie, jak ten młody chłopak sobie poradzi, nie? Bo wczoraj był mecz bez presji totalnej, No zobaczymy, jak to będzie już teraz, gdy no, stawka będzie trochę wyższa i na pewno mimo wszystko gdzieś tam te emocje też go dopadną. A zastępstwo Kamila Witkowskiego, który ostatnie mecze miał bardzo, no bym powiedział, może nie imponujące, ale
2: chwalony wszędzie, prawda? Chwalony wszędzie za to, że absolutny progres zaliczał ostatnio.
3: Tak, no i to jest taki spodziewany progres, bym powiedział, bo faktycznie Kamil już w zeszłym roku, mimo że nie jeździł w rozgrywkach ligowych, był tym oczekującym młodzieżowcem, no to jednak przepracował dosyć solidnie ten sezon i było wiadomo, że jeśli teraz się go puści w ten sezon ligowy i będzie miał tę możliwość regularnych startów, no to wyda po pewnym czasie. Oczywiście, pierwszy sezon zawsze się rządzi tymi swoimi prawami. O tyle, że u młodzieżowca wiadomo, raz jest lepiej, raz gorzej, ale tych występów takich wartościowych, w sensie, że wsparł faktycznie formację seniorską, gdzie były istotne te punkty właśnie młodzieżowców, bo młodzieżowcy często różnicę robią, tak? W meczu zawsze mówimy, że patrzymy ile
2: młodzieżowców... Szczególnie tam, gdzie są to na styku, prawda?
3: Tak, no chociażby mecz właśnie z tym wspomnianym Imperowym Rybnik, gdzie no przecież Kamil Witkowski przy swoich podstawowych startach trzech, no to tak naprawdę był niepokonany i dowoził te ważne punkty za swoimi kolegami przy trzech zwycięstwach 5-1. Tak więc no to jest o tyle istotne, że w ogóle nasza formacja młodzieżowa i też tutaj dodam Antka Mencela, że od początku sezonu widać, że mają taką tendencję, że bardziej lepiej im się startuje nawet z seniorami samymi, aniżeli w biegach młodzieżowych. Te biegi młodzieżowe też już oczywiście troszkę tam się teraz poprawiły, bo udało im się tam zwyciężyć chociażby nawet chyba bodajże jeden raz podwójnie, ale tak z przebiegu całego sezonu, no to widać, że te biegi poza biegami młodzieżowymi też im są na rękę i nie czują żadnej presji, żeby pokonać no, bardziej doświadczonego rywala.
2: Trochę wywołałeś ten ostatni mecz w niedzielę w Pile, derby Wielkopolski z Polonią. Przed tymi derbami teoretycznie i praktycznie PSŻ nie był pewny tej pierwszej czwórki, bo musiał zdobyć punkt za bonus, czyli no nie było to, umówmy się, trudne. Z polonistami na Golęcinie wygrał Skorpiony 65-23, czyli musiały przegrać się nie więcej niż 41 oczkami, ale tam toczyła się walka o to, żeby zająć drugie miejsce, bo jeśli rzeczywiście Skorpiony by wygrały, to mają 3 punkty i drugie miejsce. Tak się też stało, 51-39. Co też ciekawe, do najlepszego w PSŻ Ryana Douglasa z dwucyfrowymi zdobyczami dołączyli Dimitri Berge i Nils Christian Iversen. Powiedz, jak ocenisz w ogóle ten mecz w wykonaniu Skorpionów? On był na większym luzie jechany, ale chyba to był taki dobry rewanż za to, co stało się tydzień wcześniej na Golęcinie.
3: No zdecydowanie to można powiedzieć, że zahabilitowali się zawodnicy za tą, że tak powiem, trochę wtopę mimo wszystko, bo ta porażka faktycznie no, źle wyglądała od samego początku.
2: Mówimy o Krośnie i Wilkach,
3: mówimy o meczach, tak, o meczu tak, Selfa z Wilkami Krosno tydzień wcześniej na Golęcinie. No był to taki, tak przypomniały mi się te dwie poprzednie takie porażki domowe, takie dosyć bolesne, tak sprzed lat. Właśnie tu z kolejarzem Rawicz, gdzie też podobny rozmiar zresztą był i wtedy Ryan Douglas był po przeciwnej stronie i nam tutaj, że tak powiem, wcisnął parę potężnych ciosów. No a teraz Wilki Krosno. No i oczywiście okazja na koniec rundy zasadniczej w meczu wyjazdowym w Pile derby Wielkopolski, żeby się zrehabilitować i to też naszym zawodnikom się udało. Od samego początku tego spotkania bardzo dobrze weszli w zawody, bardzo dobrze wychodzili ze startów. Pierwsza seria właściwie gospodarze nie mieli nic do powiedzenia pod samymi linkami, bo właściwie tam się wszystko rozstrzygało. Oczywiście gdzieś tam zmiany pozycji wynikały, tak jak to mówię, z błędów na trasie, czy też po prostu no, z takiej, a nie innej trajektorii jazdy niektórych zawodników. No ale no, ten punkt bonusowy już po szóstym biegu tak naprawdę był już matematycznie zdobyty, więc to właściwie był plan taki absolutnie minimum. Gospodarze oczywiście kąsali, bo w środkowej części zawodów menedżer tutaj Polonii Piła, Paweł Piskorz, zaczął stosować rezerwy taktyczne za zawodników, którzy trochę słabiej sobie radzili w pierwszej części zawodów. No i udało się tam trochę odrobić tej różnicy. No ale finalnie nasi zawodnicy tu już od 10 biegu tak naprawdę przyjęli już taką pełnię kontroli już do samego końca właściwie, którą no, pod pełną kontrolą to spotkanie było tak faktycznie. Może ten luz też dał to, że to spotkanie takie toczyło się w takiej spokojnej, to było bardzo przyjemne w ogóle spotkanie, to oglądanie właśnie z tego chociażby powodu, że już wszyscy wszystko wiedzieli. Polonia Piła też wiedziała, że ani nie zmieni pozycji w dół, ani w górę, no więc to takie zawody, typowy żużel, pełna przyjemność z tego, co się oglądało. No było parę ciekawych akcji, chociaż tak jak mówię, no to FPL też nie jest takim torem, gdzie łatwo się wyprzedza, no bo to też jest to twardy, to jest nawierzchnia czarna, chyba już ostatnia w Polsce. No ale fajnie. No, wyglądało to tak jak powinno w zasadzie cały sezon gdzieś tam mniej więcej wyglądać, czyli upatrywaliśmy, że jest lider Ryan plus pomagający go Dimitri Berger oraz Nils Christian Iversen, no i ta dwójka Polaków i juniorzy, którzy też zdobywali punkty, bo tu Antek Mencel też dobry występ, 7 punktów, także tutaj można tylko i wyłącznie na plus ten występ ogólnie całej drużyny powiedzieć. Już nie będę tutaj wnikał akurat tam w pojedyncze występy Batka Smektały czy też Kasper Pludy, gdzie tam no troszkę błędów, trochę też innych rzeczy było, no ale przywieźli punkty, które mi dołożyli się tak naprawdę do zwycięstwa, więc to zwycięstwo było dosyć przekonujące.
2: W całym sezonie podopieczni Eryka Jóźwiaka i Jacka Kanenberga zdobyli 20 punktów, 8 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, 3 punkty bonusowe za 2 mecze z Rzeszowem, Rybnikiem i Piłą. Jak oceniasz tą rundę zasadniczą?
3: No bardzo pozytywnie, bo pragnę tylko tak gwoli historycznej ciekawostki, no to jest najlepszy tak naprawdę sezon w historii pod kątem startu w rundzie zasadniczej, bo do tej pory 2 razy udało się zdobyć po 17 punktów. To było w sezonie 2008, gdy PSZ wtedy był oczywiście też inny system rozgrywkowy, bo tam była tak jakby system ligowy dalej funkcjonował, tylko był podział tabeli na pół. Wtedy też, czyli te punkty były dodawane i dalej, że tak powiem, drużyny jechały z tym dorobkiem, ale mówimy tu o regularnym sezonie, no i ten dorobek, i miejsce, i dorobek punktowy to jest najlepszy wynik w historii, więc to w zasadzie mówi wszystko. Oczywiście to jest pokłosie tego, jak PSŻ jechał w tej najważniejszej części sezonu, gdzie tak naprawdę w 7 meczów z rzędu tak naprawdę był niepokonany, gdzie 6-krotnie zwyciężał i to 3-krotnie z rzędu na wyjeździe, więc no to tak naprawdę jest powód tej pozycji. Nawet, mówię, te porażki wyjazdowa w Łodzi, czy też ta domowa z Krasnem, no nie mogły tak naprawdę popsuć tego planu, choć no patrząc na przekrój całej ligi, te wyniki były bardzo niektóre niespodziewane i zaskakujące wręcz, co widać też po ścisku w tabeli, bo do samego końca w zasadzie toczyła się batalia między 4 drużynami o trzy pozycje i te wyniki między tymi drużynami no rzeczywiście były też takie na styku, no ale finalnie gdzieś tam no ten Rzeszów faktycznie w bezpośredniej rywalizacji z tymi drużynami no był też słabszy, więc nawet jeśli wszyscy by mieli po 17 punktów, to ten Rzeszów i tak byłby na 5 miejscu.
2: Najlepszy mecz Skorpionów, najsłabszy, o którym chciałbyś zapomnieć, to Patoca za Krosno?
3: No myślę, że to Krosno zdecydowanie, bo tak pod kątem no byłem na tym meczu po prostu, może jakbym tego nie oglądał i gdzieś tam patrzył tylko na relację tekstową, czy też wynik po prostu sami spojrzał na punkty, no to pewnie bym może bym się zastanowił nad tym, ale nie, no to pod tym kątem no to porażka domowa w takich rozmiarach no jednak mi wszystko najbardziej boli i rzeczywiście no to był najsłabszy mecz w wykonaniu Handels PSŻ Poznań, gdzie tak naprawdę no nic nie wychodziło, umówmy się, po prostu nawet myślę, że Ryan Douglas po tym meczu, mimo że tam zdobył oczywiście swoje punkty, no to mi już wszystko miał niedosyt, że właściwie dopiero w ostatnim biegu udało mu się pokonać liderów Wilków, no którzy po prostu do tej części zawodów tak naprawdę byli niepokonani, czyli mam tu na myśli oczywiście Jasona Doyle'a i Mateja Jagera.
2: A najlepszy?
3: Najlepsze spotkanie? Ja myślę, że każde wyjazdowe zwycięstwo to bardzo cieszy.
2: Tak było ich trochę.
3: W każdych rozmiarach, tak. No właśnie szczególnie z tego powodu, bo w ubiegłym roku nie
2: seria remisów.
3: Seria remisów była, a ze zwycięstwa tak naprawdę dopiero mogliśmy się cieszyć w ostatnim wyjazdowym meczu, czyli już w fazie play-down z Unią Tarnów. No i więc ten sezon pod tym kątem oceniam właśnie pozytywnie i każda taka wyjazdowa wygrana najbardziej cieszy. No i to, że po prostu na domowym torze też mimo tej modernizacji, która przypomnijmy też była przed tym sezonem przeprowadzona, też nie wiedzieliśmy, czy ten tor będzie faktycznie atutem, czy nie. No to jednak aż tak chyba nie przeszkadzał w trakcie tego sezonu, żeby nasi zawodnicy tutaj nie sprostali zadaniu, jakim jest zdobywanie zwycięstw na swoim torze.
2: Absolutny lider Ryan Douglas, do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale będzie musiał się odzwyczajać, bo w przyszłym sezonie z dużym prawdopodobieństwem go już nie będzie. Australijczyk wykręcił 2,387 punktów na bieg, absolutny lider. Powiedz, mówi się głośno o tym, że Australijczyk ma iść do bramczyk Polonii, jeśli awansuje. Czy ktoś jest w stanie zastąpić takiego lidera tutaj w Poznaniu?
3: No pewnie jakieś tam grono zawodników jest, no bo widzimy chociażby w czubie tej tabeli, tych oczywiście indywidualnej, jacy zawodnicy tutaj jeżdżą i którzy, no wiadomo, że raczej pozostaną w metalka z drugiej ekstralizy na kolejny sezon i raczej nie są brani pod uwagę jeśli chodzi o transfer do PGE Ekstraligi, no bo tutaj oprócz Jana Douglasa tak naprawdę gdzieś tam zapytania były też do Jana Kwecha, ale tam wiemy też, że sytuacja jest taka, że on na pewno zostanie w Inpro Wierbnik na przyszły sezon i sam się wypowiedział zresztą, że on jeszcze się nie czuje, żeby wrócił po prostu do PGE Ekstraligi, bo chce jakiś poziom też reprezentować. No natomiast Ryan Douglas jest głodny tej Ekstraligi i co zrozumiałe, chce spróbować swoich sił.
2: No dobrze, a powiedz mi, giełda nazwisk, coś wiadomo? Ktoś jest bliżej, ktoś jest dalej? Golęcina?
3: No oczywiście, no w grze zawsze jest kilka nazwisk, ale wydaje mi się, że model drużyny będzie oparty raczej na tym samym, co obecnie, tak więc trzech obcokrajowców zapewne będzie stanowić znowu szkielet drużyny. No jednego już mamy, no bo...
2: Berger zostaje.
3: Dimitri Berger zostaje. Oprócz niego Bartek Smektała już tu jako lider formacji, jako ten Polak senior. No i tak naprawdę mamy teraz dwa nazwiska do obsadzenia.
2: Iversen też odchodzi, prawda?
3: No, wielce prawdopodobne, no bo jednak patrząc na przekrój całego sezonu, oczywiście miał te mecze, gdzie możemy tutaj, oczywiście oba mecze z Piłą i tam jeszcze kilka występów pewnie by się znalazło, może 3-4 występy, gdzie spełnił powiedzmy swoje zadanie. Natomiast większości meczów...
2: No tak,
3: meczów,
2: bo 14 meczów było.
3: Tak, no w większości meczów no niestety zawodził i ten styl jazdy szczególnie, gdzie tracił te pozycje, no to tutaj było dosyć to rażące, więc podejrzewam, no przypuszczam, że tutaj nie podejmą działacze, czyli PSŻ-u Poznań rozmów z doświadczonym zawodnikiem.
2: Rzucisz jakieś nazwiska?
3: To nazwisk to może być jeszcze dużo. Generalnie to też sytuacja na rynku transferowym może się też bardzo diametralnie zmienić, bo nie wiemy też, kto spadnie z tej metalka z drugiej ekstraligi, bo jeśli to nie będzie Polonia Piła, no to giełda nazwisk znowu może się rozgrzać i też może się dużo zwrotów jeszcze potoczyć, no bo gdyby spadł Ostów albo powiedzmy Rzeszów, no to mamy pulę ciekawych nazwisk w grze, która no raczej nie będzie chciała jeździć w Krajowej Lidze Żużlowej, tylko będzie chciała pozostać chociaż metalka z drugiej ekstraligi.
2: Kiedy to się rozstrzygnie rzeczywiście po spadku? Po spadkach i awansach?
3: No tak, no bo teraz zawodnicy, którzy teraz obecnie na przykład jeżdżą w danych drużynach i zawali powiedzmy porozumienie o przedłużeniu umowy, tak jak Dimitri Berger czy Bartek Smektała, to zawali oczywiście porozumienie na zasadzie zostaje w klubie, jeśli ten klub będzie jeździł w tej lidze, tak? Mhm. No w przypadku gdy ta sytuacja nie jest do końca klarowna, tak jak w sytuacji drużyn, które obecnie...
2: Grają w play-down?
3: Będą startować w play-downach, no to już tutaj sytuacja nie jest tak do końca klarowna i ci zawodnicy, mimo że rozmawiają z tymi klubami, czyli przypuszczalnie jacyś tam nowi zawodnicy, no to oczywiście oczekują, jaki będzie finalny rezultat, no bo wiadomo, porozumienie jakieś sobie zawią, ale czy finalnie będzie wykonane, no to jest wszystko uzależnione też od wyniku sportowego.
2: No dobrze, Kasper Pludra, Antoni Menzel, powiedz, to są dwa takie nazwiska, które dużo radości nam dały, czy zobaczymy ich w przyszłym sezonie, twoim zdaniem?
3: No tutaj może być różnie, nie? Bo jeśli chodzi o formację młodzieżową, to wiemy doskonale, że obecnie na wypożyczeniu są i Tobiasz Jakub Musielak i Kasper Teska, którzy się z dobrej strony prezentują w barwach Polonii Piła i oni mają ciągle ważne umowy z Santes Perzet Poznań do końca wieku juniora, czyli do końca przyszłego sezonu. Z kolei Antoni Menzel kończy ten wiek juniora z tym sezonem, tak więc tutaj naturalnym ruchem jest sprowadzenie z powrotem tych dwóch wspomnianych przeze mnie zawodników. No i pewnie będzie walka o skład, tak? Między tą trójką razem oczywiście tu z Kamilem Witkowskim, gdy już będzie oczywiście pełni sił i zdrowy.
2: Zobaczymy.
3: Ciężko powiedzieć. No pozycja polskiego U24 to będzie na pewno gorący smaczek, no będzie na pewno, no, podejrzewam, że albo będzie nowe nazwisko, które gdzieś tam ma doświadczenie w Ekstralidze, jeździł być może w PSŻ-cie Poznań. Zobaczymy.
2: Na pewno będziesz trzymał rękę na pulsie, ja cię wtedy zaproszę do radia. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i za obecność tutaj.
3: Bardzo dziękuję również za zaproszenie.
2: Państwa i moim gościem był dziś Dawid Prozajło z portalu Żużel w Poznaniu, piszący do sportpoznań.pl. Ja też się żegnam z tej strony. Do usłyszenia, mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budi-Kledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
6: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe, i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
5: Czterech zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
7: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Watykan News.
8: Wiadomości ze świata.
5: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
6: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu, biskup Janosz Sekeli.
5: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso. W kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły, projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
9: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa, nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację, właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie, 2 worki po 100 kg kukurydzy.
4: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Marie.
5: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
15: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
16: Maryja, nasza matka, Maryja, która może być przyjaciółką dla każdej kobiety, Maryja, która stała się bardzo ważną postacią w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego, pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ponownie razem z nami. Szczęść Boże, pani Aniu.
17: Szczęść Boże, witam serdecznie.
16: A Maryja dla pani to?
17: Trudne pytanie. Maryja dla mnie to całe bezpieczeństwo, cała moja droga do Pana Boga, cała moja siła w dawaniu świadectwa w życiu. Bardzo bliska mi jest ta rada świętego Maksymiliana, który jednemu ze swoich braci w Japonii, który pisał do niego, że nie ma siły się modlić, poradził: jak nie masz siły się modlić, to mów tylko Maryjo, Maryjo, Maryjo, a zobaczysz, ile może jej Syn. I wiele razy w życiu doświadczyłam, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, jakie wyjście znaleźć, skąd wziąć siłę na jeszcze jedno zadanie. Maryjo, Maryjo, Maryjo. I to codziennie rano, i codziennie wieczorem, i w ciągu dnia, i przed każdą audycją. Także jest dla mnie właściwie po Bogu wszystkim.
16: To tak jakbyśmy wołali: mamo, mamo, mamo. I ona wtedy odpowiada.
17: Tak, szczególnie wtedy, kiedy dziecko czuje jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy zawsze ten odruch, że dziecko biegnie do matki.
16: A jak to było w życiu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego? W 1953 roku padły te bardzo ważne słowa, kiedy dla wszystkich stało się jasne, że on wszystko w swoim życiu postawił na Maryję. Stał się jej niebezpieczeństwem.

Tak, Matka Boża, tak jakby prowadziła go za rękę od dzieciństwa, bo kiedy miał 9 lat, stracił matkę. Matkę, którą bardzo kochał. I wtedy jakby całą tą swoją miłość przeniósł na Matkę Bożą. Potem, kiedy był święcony, kiedy był tak słaby, że bał się, że jak wstanie z leżenia krzyżem w czasie obrzędu święceń, nie utrzyma się na nogach. W ogóle się zastanawiano, czy święcić takiego chudelaka. Następnego dnia już jedzie ze swoją siostrą na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Prosi, żeby Matka Boża stanęła przy każdej jego mszy świętej. I potem też, kiedy zostaje biskupem, bał się biskupstwa. Mówi, nigdy nie byłem proboszczem, tylko rok byłem wikariuszem. Jak ja będę mógł prowadzić pracę duszpasterską? Ale kardynał Hlond powiedział, Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu, co kardynał Wyszyński robi? Jedzie na Jasną Górę, do herbu biskupiego, bierze wizerunek Matki Bożej. Kiedy zostaje prymasem, mówi, że największą siłą dla niego były słowa umierającego kardynała Hlonda. Nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I w to imię, mimo że bronił się przed tym, żeby zostać prymasem Polski, prosił Ojca Świętego, żeby zmienił decyzję. Ojciec Święty nie ustąpił i w imię Matki Bożej ksiądz prymas podjął swoje zadanie. W herbie prymasowskim pozostała Matka Boża Częstochowska, a doszedł znak archidiecezji warszawskiej, ścięta głowa Jana Chrzciciela i archidiecezji gnieźnieńskiej Lilii Andy Gaweńskie. Ale z Matką Bożą się nie rozstawał. Właśnie wtedy, kiedy w 1953 roku wyszedł dekret, według którego biskupów miał mianować premier, a proboszczów wojewodowie, czyli całkowite pozbawienie kościoła władzy i jurysdykcji kościelnej. Ksiądz prymas wtedy, pomimo że podpisał porozumienie, które było jakimś modus vivendi życia między kościołem a państwem, mówi, jesteśmy gotowi do współpracy, ale jeżeli Cezar siada na ołtarzu, mówimy, nie wolno, non possumus. I wtedy właśnie 14 lutego w tym 53 roku powiedział, wszystko postawiłem na Maryję, niech ona prowadzi. No, przeprowadziła go trudną drogą, bo przez uwięzienie, bo to powiedział w lutym 53 roku, a we wrześniu już był aresztowany. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że to jego zaufanie do Matki Bożej wynikało nie tylko z trudności życiowych i nie tylko z takiego sentymentu tęsknoty za matką, którą żył do końca życia. On wiedział, kim Maryja jest w plamie Bożym. On mówił o tym, że nie gorszcie się, że zaczynamy od Matki Bożej, bo i Ojciec Niebieski dzieło odkupienia człowieka zaczął od Maryi. I już w raju zapowiedział szatanowi, położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj. Dlatego ksiądz prymas wierzył w to, że z nią jest możliwe zwycięstwo. Najbardziej mnie osobiście urzekało w maryjności księdza prymasa Wyszyńskiego to przekonanie, że ona jest, że Maryja nie odeszła do archiwum, Maryja nie odeszła do historii, że w Kościele zostaje Jezus Chrystus, w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła, a Maryja sobie poszła do nieba i odpoczywa po trudach ziemskich. Maryja jest. Maryja jest Matką Chrystusa.

0: Jezusa po wszystkie czasy, bo Bóg sobie jej nie wypożyczył. Ona jest Matką Chrystusa, także dzisiaj tego Chrystusa żyjącego w nas, tego Chrystusa żyjącego w naszej Ojczyźnie, tego Chrystusa, który jest naszą siłą i nadzieją. Ona jest. I dlatego ksiądz prymas tak bardzo jej zawierzył.
1: Pani Aniu, tak po ludzku, to chcielibyśmy nasze życie zawierzyć jakiemuś silnemu wojownikowi. Jeżeli mamy się zmierzyć z siłami ciemności, to postawilibyśmy na postawnego mężczyznę, umięśnionego, który dobrze zna sztukę wojenną, a ksiądz prymas postawił na kobietę. Postawił na Maryję, która jest przewodniczką zastępów niebieskich, co prawda, no ale jednak to jest kobieta. Jak walczyć z Maryją? Na czym polega ta walka Maryi z szatanem, o której pani powiedziała?
0: Świadomość, jaką potęgą jest Matka Boża w zmaganiu z szatanem, ksiądz prymas czerpał po prostu z prawdy Ewangelii, z Pisma Świętego, z tych zapowiedzi proroków, Panna pocznie i porodzi syna. A Maryja dlatego jest taką potęgą, że ona jest tym odnowionym człowiekiem. Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I to jest jakby ten nowy człowiek. Dlatego jest wzięta z duszą i ciałem do nieba. No mówimy, była bez grzechu poczęta, była niepokalanym poczęciem, ale przecież Ewa też na początku nie miała grzechu. A Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I my wszyscy czerpiemy z tego jej zawierzenia, tak jak na nas wszystkich spadła bieda Ewy i Adama, bieda grzechu pierworodnego, tak na nas wszystkich spływa łaska Maryi, która nam przyniosła Chrystusa. Bo taką drogę wybrał Bóg. I to było przekonanie księdza prymasa. Dlatego w więzieniu oddał się jej jeszcze bardziej, oddał się jej w niewolę. Dlatego w więzieniu napisał śluby jasnogórskie, które, jak Ojciec Święty powiedział, dotyczą podstawowych prawd w życiu człowieka. Tu nie było ślubowanie budowy jakiejś świątyni czy jakiegoś dzieła. To było ślubowanie życia po Bożemu. Dlatego jest tak aktualne do dzisiaj. Dlatego w tym roku, kiedy mamy 70-lecie ślubów jasnogórskich, powtarzamy je, przypominamy sobie ich treść i potrzebę zachowania ich. Bo ksiądz prymas mówił, wiara i zdrowie moralne jest ratunkiem dla Polski.
1: Jak to można być niewolnikiem, który jest szczęśliwy? Ksiądz prymas wiedział, co oznacza cela więzienna, a jednocześnie stwierdził, że chce się oddać Maryi w niewolę. Co to znaczy być niewolnikiem Maryi? Czy to jest niewola, która jest także szczęściem? Bo ksiądz prymas był człowiekiem szczęśliwym.
0: Myślę, że podobnie można odpowiedzieć jak na przykład zakochani. To jest wolność, prawda, że kogoś wybieram, ale jednocześnie niewola, bo myślę już tylko o tym człowieku, prawda? Bo jakoś jestem związana już tylko z tą osobą i oddanie Bogu.

0: i to jest już dla wielu ludzi nie do pojęcia. Pamiętam, jak niektórzy mówili, no na tym punkcie to już się prymas przewróci. Siebie oddać nie jest łatwo, a oddać naród, który tyle lat był w niewoli, a ksiądz prymas mówił, właśnie po to oddaliśmy Matce Bożej Polskę, żebyśmy nie byli w innej niewoli, żeby broniła naszej wiary, bo jeżeli będziemy mieć wiarę i jeżeli będziemy silni moralnie, to wrogowie nas nie zwyciężą.
1: A jeżeli dzisiaj popadamy w niewolę mediów społecznościowych, w niewolę różnych uzależnień, nie tylko od substancji psychoaktywnych, no ale właśnie od tych urządzeń różnych elektronicznych, które sprawiają, że zapominamy o rzeczywistości. Jeżeli wpadamy w niewolę konsumpcjonizmu, jeżeli wpadamy w niewolę bezsensu życia, życia w jakimś takim egzystencjalnym smutku, czy Maryja dla nas też może być drogą wyjścia z tej niewoli?
0: Tak, bardzo często ludzie, którzy są już rzeczywiście nad przepaścią, mówią, że uratowała ich Matka Boża, że uratowała ich myśl o niej, że uratował ich różaniec, nie tylko mówiony przez nich, ale tak jak jeden wołał, Boże mojej babci, jeżeli jesteś, pomóż mi, a widział babcię, jak siedziała i mówiła różaniec. Ale też wydaje mi się, że działanie Matki Bożej jakby związane jest, bo nie powiem uzależnione, bo ona działa nawet bez naszej modlitwy, ale na pewno związane jest też z naszą modlitwą jednym za drugich, z naszym oddaniem Matce Bożej, z naszą prośbą za nich, tych, którzy mamy łaskę wiary, tych, którym życie się tak nie pogmatwało. Mamy ratować tych stojących nad przepaścią. Jak? Mocą Matki Bożej, różańcem. Ksiądz prymas mówił, różaniec to jest taki łańcuch na górskim szlaku, który nas trzyma, żebyśmy nie odpadli od skały, i trzyma nasz naród, i czasami jedni drugich ciągniemy czy wleczemy, jedni dla drugich jesteśmy znakiem, że można inaczej, że można być szczęśliwym. A Matka Boża, nawet jeżeli działa nie tylko z powodu własnej mocy, jak ksiądz prymas mówił, jest wszechmocą błagającą, nie tylko dzięki modlitwie wstawienniczej nas wszystkich, którzy mamy się modlić za tych ludzi, za Polskę, za naszą młodzież, za nasze dzieci, wnuki, ale też dla wiary tych ludzi, którzy tak Matce Bożej zawierzyli. Dla wiary świętego Jana Pawła II, który oddawał Polskę razem z księdzem prymasem Wyszyńskim w czasie milenium Matce Bożej. Dla wiary tych biskupów, którzy to czynili. Dla wiary nas wiernych, którzy staliśmy wtedy na Placu Jasnogórskim. Matka Boża nas nie zawiedzie. To jedno jest takim spokojem, że Matka Boża Polskę ocali. Ale warto czerpać przykład właśnie z tych, którzy tak bezgranicznie zawierzyli Matce Bożej.
1: I jak nie było ich stać na Zdrowaś Maryjo, całą modlitwę, to wołali tak, jak Pani powiedziała na początku. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Jedno imię, jedno święte imię. Czasami jest tak, że Maryja kojarzy się z taką niezbyt poważną pobożnością. Czasami niektórym Maryja się źle kojarzy, bo myślą, że to trzeba wprost do Pana Boga. Jak zakochać się w Maryi? Czy to jest możliwe, że jeżeli jej nie znamy, albo czujemy do niej dystans, może ktoś z naszych słuchaczy wręcz nie chce się z nią zaprzyjaźniać, ale jednak słyszy, aha, to trzeba się w niej zakochać. Jak to zrobić?
0: Myślę, że odkrycie Matki Bożej uczy nas przede wszystkim pokora, że sami sobie nie poradzimy. Bóg to wiedział, dlatego Bóg dał nam ją jako matkę. Niektórzy ulegają takiej przewrotnej pokusie, że Maryja zasłania Chrystusa. A to jest dokładna odwrotność. Maryja daje Chrystusa. Dlatego ta myśl, że ona zasłania, to jest chyba od szatana. I kiedy

0: Człowiekowi się wydaje, że jest już tak doskonały, że sam sobie poradzi w drodze do Boga, że mu Maryja niepotrzebna, to często doświadczy tego, jak bardzo sobie nie poradzi, jak często potrzebna jest mu pomoc Matki, żeby go wziąć za rękę, żeby przyprowadzić z powrotem, żeby też w tym nieraz znużeniu, przyzwyczajeniu do wiary, do modlitwy, żeby dać tam siłę. A nie jest łatwo odkryć Matkę Bożą, bo ona po prostu jest ukryta. I ona od początku: do Niego idźcie, do mojego Syna idźcie, co mój Syn wam powie, to czyńcie. Prosi Go, ale nie mówi, co mają zrobić. Idźcie do Niego. I dlatego, kiedy przyjdą na nas trudności wiary, że tej naszej takiej pewnej drodze do Pana Boga potkniemy się o jakiś szczebel, a przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi i nieraz nam się to zdarzy. Czynimy nie to dobro, którego pragniemy, ale to zło, którego nie chcemy. Wtedy modlitwa do Matki Bożej jest ratunkiem. Pomóż, pomóż mi wrócić, pomóż walczyć, pomóż wstać. Najczęściej właśnie, kiedy, tak jak dziecko, najczęściej woła Matki wtedy, kiedy czuje niebezpieczeństwo. A poza tym myślę, że też wiara tych ludzi, wiara kardynała Wojtyły, wiara kardynała Wyszyńskiego, wiara kardynała Chlonda, my wchodzimy w ślady tych ludzi. I jeżeli oni zwyciężyli, to warto spróbować zwyciężać z Maryją. Zwłaszcza kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy coś jest bardzo trudne, kiedy nam się wydaje, zwłaszcza w podeszłych latach, że już nikomu nie jesteśmy potrzebni, w ręce Matki Bożej to składać. I nawet nie zawsze musimy mówić za kogo, za tego, za kogo ona potrzebuje. Wtedy to nasze życie nabiera sensu. I w młodości, kiedy się boimy przyszłości, kiedy tak jak młodzi ludzie uciekają w różne używki, bo po prostu boją się, nie widzą sensu życia. Są tak słabi, że właśnie udają mocnych. Wtedy oddawanie ich Matce Bożej jest ratunkiem.
1: Warto wszystko postawić na Maryję i warto, tak jak Pani powiedziała, zapamiętać tę bardzo prostą modlitwę. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Dzisiaj też Maryja pomogła nam w takiej prostej rzeczy, żeby sprzęt zadziałał prawidłowo.
0: Z tym, że to nie jest takie hokus pokus, mówię Maryjo i musi się od razu to stać. To w dużej mierze kwestia wiary, że po prostu przywołujemy pomoc Bożą, a Maryja jest taką najbardziej bezpośrednią drogą. Mówi się, jedynym pośrednikiem do Boga jest Chrystus. Tak, ale jedynym pośrednikiem do Chrystusa jest ona. I tak jak potrzebujemy pośrednika do Boga w Chrystusie, tak potrzebujemy pośrednika do Chrystusa w niej.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W błękitnym kolorze ta rozmowa, bo o Maryi oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Wieś była pełna pałaców, otoczonych pięknymi ogrodami. Wśród nich liczne gospody otwierały gościnne wrota. Nasi znajomi najęli wielbłądy i puścili się w podróż do Palmowego Gaju. Okolica, którą przejeżdżali, była właściwie jednym wielkim ogrodem. Wyzyskano tu każdą pięć ziemi, a pochyłości wzgórz, oplecione winnymi latoroślami, wabiły przechodnia nie tylko cieniem, ale i pysznymi gronami winnych jagód, błyszczących barwą purpury i dojrzałością. Z pomiędzy grzęd, zasadzonych melonami wśród lasków brzoskwiniowych i figowych, pod cieniem pomarańcz i cytryn, widniały białe chaty rolników. Z dala, z pomiędzy gałęzi drzew, tu i owdzie wychylały się szczyty gór Taurusu i Libanu, a wśród całego krajobrazu, niby srebrna wstęga, toczył Orontes swoje wody. Nareszcie dotarli do rzeki i odtąd trzymali się jej biegu, mijając zamieszkane doliny i spadziste wzgórza. Chociaż rozłożyste dęby, sykomory, mirty, wawrzyny, krzewy garbarskiej mącznicy i wonne jaśminy wieńczyły brzegi Orontesu i zdawały się go ocieniać, to przecież fale rzeki były srebrzyste i czyste, bo promienie słońca, padając prostopadle, muskały miłośnie fale wolno płynącej wody. Spokój tych miejsc byłby do snu podobny, gdyby nie okręty nieustannie krążące po jego wodach. Cały ten widok wzbudzał wspomnienie morza, dalekich narodów, wspaniałych grodów i bogactw krain nieznanych. Ileż to marzeń wywołać zdoła biały żagiel, który wydęty wiatrem wiedzie na morze, a zwinięty w domowe zaprasza progi. Wśród podobnych myśli jechali młodzi przyjaciele aż do zatoki utworzonej wodami rzeki, a spokojnej i czystej jak szyba szklanna. W zaokrągleniu zatoki rosło stare drzewo palmowe. Malluch minął je, a skręciwszy w bok, rzekł: patrz, oto gaj palmowy. Nigdzie chyba w czarujących oazach Arabii Szczęśliwej lub w pysznych rezydencjach królów Ptolemeuszów nad Nilem nie znalazłby tak cudnego krajobrazu jak ten, który się ukazał oczom Ben-Hura. Rozciągała się przed nim kraina jakby nie mająca granic. U nóg jego rozpościerał się miękki kobierzec traw. W gorącej Syrii najzwyklejsza ozdoba. W górze widniało lazurowe niebo, przebłyskujące wśród zieleni starych drzew daktylowych, istnych patriarchów swego rodu. Patrz, rzekł maluch, wskazując olbrzymie drzewo palmowe. Każdy pierścień na jego pniu oznacza rok życia. Policz je od korzenia do gałęzi, a nie zdziwisz się, gdy ci szejk powie, że ten gaj zasadzono, gdy w Antiochii nikt jeszcze o Seleucydach nie słyszał. Takich uczuć doznawał również Ben-Hur, gdy mówił: kiedym dziś widział szejka Ilderima na arenie, wydał mi się bardzo pospolitym i zwyczajnym człowiekiem. Przełożeni świątyni w Jerozolimie patrzyliby chyba z pogardą na niego, kto wie nawet, czy by go nie uważali za psa z rodu Edomitów. Jakimże więc sposobem jest właścicielem gaju, jakim sposobem zdołał go ustrzec od zachłanności rzymskich gubernatorów? Jeśli krew uszlachetnia się i doskonali w biegu czasów, to stary Ilderim jest wielkim człowiekiem, chociaż jest Edomitą, mówił maluch z zapałem. Cały szereg szejków poprzedza Ilderima, a jeden z nich, nie umiem powiedzieć, który i kiedy, spełnił uczynek miłosierdzia, ratując jednego z królów syryjskich, gdy uciekał przed ścigającym go wrogiem. Dzieje mówią, że wspomógł go tysiącem jeźdźców obeznanych równie dobrze z kryjówkami i ścieżkami pustyni, jak pasterze ze wzgórzami, na których pasą trzody. Ucieczka się powiodła, a miejsce, na którym stoimy, jest właśnie wsławione potyczką, w której ów król zwyciężył przy pomocy synów pustyni i zasiadł na tronie. Wtedy pomny odebranej przysługi wezwał syna pustyni na to miejsce i cały ten kraj, od najbliższych gór z jeziorem i drzewami, dał jemu i jego dzieciom w wieczyste posiadanie. Nikt dotąd nie poważył się zaprzeczyć im prawa własności, a późniejsi władcy, nieraz ważne, odnosili korzyści, utrzymując dobre stosunki z pokoleniem, któremu błogosławił Pan na ludziach, koniach, wielbłądach i bogactwach. A nie poskąpił im władzy, bo oto stali się panami jedynej drogi między miastami i wolno im rzec do kupca: jedź w pokoju, albo stój i dzieje się jak rozkazali. Nawet prefekt rzymski w Cytadeli, która panuje nad Antiochią, szczęśliwym zwiedzień, w którym Ilderim Dobrotliwy, tak dla swych dobrych uczynków zwany, przybywa z żonami, dziećmi, wielbłądami i służbą, aby za przykładem ojców naszych Abrahama i Jakuba, opuściwszy gorzkie źródła swej ojczyzny, odpocząć w cieniach tego uroczego gaju. Jakże to być może? Przerwał Ben-Hur, który ciekawie słuchał tego opowiadania, nie zważając na zwolniony chód wielbłąda. Widziałem przecież, jak szejk targał brodę, przeklinając sam siebie, że powierzył swoje konie Rzymianinowi. Gdyby to Cezar słyszał, snadnie mógłby powiedzieć, że nie chce takiego przyjaciela. Uwaga twoja jest słuszna, odpowiedział maluch z uśmiechem. Ilderim nie jest przyjacielem Rzymu. Przed 3 laty Partowie, jadąc do Damaszku, napadli na karawanę niosącą oprócz innych towarów kasę podatkową jednego obwodu i zabrali wszystko. W napadzie tym ludzie karawany ponieśli śmierć, ale urzędnicy rzymscy byliby to łatwo przeoczyli, gdyby skarb cesarski nie był poniósł szkody. Straty poszukiwali na dzierżawcach podatków, którzy za nią odpowiadali, a ci skarżyli się Cezarowi, który znów nałożył grzywnę na Heroda. Herod zajął posiadłości Ilderima, twierdząc, że ten przez zdradę nie dopełnił swego obowiązku jako właściciel drogi. Szejk odwoływał się do Cezara, ale odebrał taką odpowiedź, że odtąd oczekuje chwili zemsty, może niedalekiej. Ach, mój maluchu, on nie podoła Cezarowi. O tym pomówimy innym razem. Musisz wiedzieć, że kupiec Simonides pokłada we mnie zaufanie i nieraz wzywa mej rady, ponieważ zostaję w jego domu, więc znam wielu jego przyjaciół, a ci, wiedząc, iż pan mi ufa, mówią przy mnie otwarcie. Tym sposobem zna mnie i szejk Ilderim. Opowiadanie malucha odwróciło na chwilę uwagę Ben-Hura w inną stronę, a przed oczyma jego duszy stanął wdzięczny obraz Estery. Jej wielkie, ciemne oczy jakże skromnym spojrzały na niego wejrzeniem. Na chwilę zdało mu się, że widzi ją, że słyszy jej krok, gdy się zbliżyła z winem, i głos, gdy mówiła, podając kubek. Czuł współczucie, które mu okazała tak wyraźnie, że słowa stawały się zbytecznymi. Jakże miłe było to widzenie. Jednak, gdy się zwrócił do malucha, pierzchło ono wobec rzeczywistości. Przed kilku tygodniami, mówił dalej maluch, stary Arab przybył do Simonidesa w mojej obecności. Widząc, że jest czymś mocno zajęty, chciałem odejść, ale nie dopuścił do tego, mówiąc: jesteś Izraelitą, możesz więc zostać i usłyszeć dziwną opowieść. Nacisk, z jakim wymówił słowo Izraelita, zadziwił mnie i zaciekawił. Zostałem więc i powtórzę ci to zwięźle, bo oto zbliżamy się do namiotów, a szczegółowo może on sam ci opowie. Przed wielu laty przybyło do jego namiotów na pustyni 3 cudzoziemców, każdy z innego narodu: Grek, Hindus i Egipcjanin. Białe ich wielbłądy były większe i piękniejsze, niż mu się kiedykolwiek zdarzyło widzieć. Wyszedł ku nim i przyjął ich gościnnie na nocleg. Nazajutrz rano wstali i modlili się niezrozumiałym dla szejka sposobem, wzywając Boga i jego syna w sposób dziwnie tajemniczy. Po śniadaniu Egipcjanin opowiedział gospodarzowi, kim są i skąd przybywają. Każdy z nich z osobna widział gwiazdę. Każdy słyszał głos rozkazujący im iść do Jerozolimy i tam pytać, gdzie jest ten, co się narodził, król żydowski. Uczynili zadość wezwaniu, a od Jerozolimy wiodła ich gwiazda aż do Betlejem, gdzie w jaskini znaleźli nowonarodzone dziecię. Wierząc, że dziecię jest obiecanym im królem, padli przed nim na kolana i oddali mu cześć i kosztowne dary. spełniwszy rozkaz pana, dosiedli wielbłądów i nigdzie nie odpoczywając przybyli do szejka. Uciekli przed Herodem, który, jak mówili, byłby ich zabił, gdyby mu wpadli w ręce. Wierny prawu gościnności ukrywał ich szejk cały rok, po czym każdy z nich, zostawiwszy kosztowne dary, odjechał w swoją drogę. Ha, to doprawdy zadziwiające zdarzenie, zawołał Ben-Hur. O co to oni mieli się pytać w Jerozolimie? Kazano im pytać, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. I nic więcej. Zdaje mi się, że było jeszcze coś więcej, ale nie pamiętam. I znaleźli dziecię? Tak. I oddali mu cześć. Ależ to cud, maluchu. Ilderim jest zacnym człowiekiem, a choć jest wrażliwy jak każdy Arab, to niepodobna przypuszczać, aby kłamał. Maluch opowiadał z niezwykłym przejęciem. Wielbłądy zostawione samym sobie zeszły z drogi na trawę. Ilderim nic więcej nie wie o tych ludziach? Pytał Ben-Hur. Co się z nimi stało? Owszem, wie i to właśnie było powodem jego przybycia do Simonidesa w dniu, o którym ci mówiłem, albowiem wieczorem dnia poprzedniego zjawił się Egipcjanin u niego. Gdzie? Tu, u wejścia do namiotu, do którego jedziemy. I zdołał go poznać? Tak, jak ty dziś rano poznałeś konie po ruchach i całej postaci. Zresztą po niczym więcej? Jechał na tym samym wielkim białym wielbłądzie i wymówił nazwisko Baltazara Egipcjanina, jak przed laty. To nowy cud wszechmogącego, rzekł Ben-Hur wzruszony. Zdziwiony tym uniesieniem, maluch zapytał, dlaczego? Wszak nazwałeś Egipcjanina Baltazarem. Tak. Czy nie pomnisz, że to samo imię podał nam dziś starzec u krynicy? Przypomnienie to wzruszyło i malucha. Prawda, odparł. Nawet wielbłąd ten sam, a ty ocaliłeś temu człowiekowi życie. Kobieta zaś, rzekł Ben-Hur jakby do siebie, kobieta to jego córka. Zamyślił się i można by przypuścić, że nowe, bardziej od Estery, pożądane zjawisko zagości w jego duszy, ale tak się nie stało. Powiedz mi jeszcze, mówił dalej, czy ci trzej mieli pytać, gdzie jest ten, który ma być królem Żydów? Niezupełnie tak, słowa były, który się narodził, król żydowski. Tak mówił i słyszał szejk na pustyni i odtąd czeka przyjścia tego króla i nikt nie obali jego wiary w tym względzie. Jak ma przyjść? Czy jako król? Tak. I los Rzymu wypełni się, twierdzi szejk. Ben-Hur milczał chwilę, próbując opanować swoje uczucia. Starzec ten jest jednym z wielu milionów, rzekł zwolna. Z wielu milionów, wśród których każdy ma krzywdę do pomszczenia. Ta jego dziwna wiara karmi go winem i chlebem nadziei, bo któż kiedy, jeśli nie Herod, może być królem Żydów, póki Rzym istnieje? Ale wracając do opowiadania, czy słyszałeś, co mu odparł Simonides? Jeśli Ilderim jest zacny, to Simonides jest mądry, mówił maluch. Słuchałem. Nagle przerwał. Ale słuchaj, no, ktoś nas dogania. Jakoż zbliżał się hałas, turkot wozu i odgłos końskich kopyt. A niebawem ukazał się szejk Ilderim konno w orszaku swoich ludzi. Między końmi była i owa czwórka wraz z wozem. Szejk jechał z pochyloną głową, a biała broda spadała mu na piersi. Nasi dwaj znajomi, zwróciwszy się ku niemu, uprzedzili go, pozdrawiając go uprzejmie. Pokój wam! Witaj, mój przyjacielu maluchu, witaj. Ufam, że nie wracasz, ale przybywasz z jakąś dobrą wieścią dla mnie od zacnego Simonidesa, którego niech zachowa w długie lata przy życiu wielki Bóg ojców jego. Wróćcie więc i chodźcie ze mną. Mam chleb i napój, a jeśli wolicie, mamy napój i mięso z młodego koźlęcia. Chodźcie. Towarzyszyli więc szejkowi aż do namiotu. A gdy zsiadali, gospodarz stanął tymczasem u wejścia, trzymając w ręku tacę z trzema kubkami, napełnionymi jasnożółtawym napojem. Pijcie, rzekł serdecznie do przybyłych. W napoju tym jest wzmocnienie mieszkańców namiotów. Każdy wziął kubek i wypił do dna, zostawiając tylko pianę, a szejk rzekł, wejdźcie teraz w imię Boże. Gdy weszli, maluch wziął na bok szejka, a skończywszy rozmowę, zbliżył się do Ben-Hura i rzekł: już rozmówiłem się z szejkiem. Jutro rano da ci konie i jest twoim przyjacielem. Zrobiłem dla ciebie, co mogłem. Reszta należy do ciebie. Ja zaś muszę wrócić do Antiochii, bo obiecałem dziś wieczór z kimś się widzieć. Jutro powrócę na naradę, a może będę mógł, jeśli wszystko dobrze pójdzie, zostać tu aż do końca wyścigów. rozstali się wśród wzajemnych błogosławieństw, po czym maluch skierował wielbłąda w stronę Antiochii.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Radio Emaus. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.

grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.

Dzień dobry. Wieje wiatr. Paweł Kęska, witam z nadmorza. Jestem w wiosarni. Słychać, jak wyje wiatr i słychać, jak to się mówi, wanty grają, czyli uderzają liny o maszty. Jestem w porcie, tu stoją jachty, obok zaraz kutry rybackie, jest ich nie za dużo. Hel jest miejscem bardzo mocnego życia i mocnej kultury kaszubskiej, życia rybaków, jastarników, którzy wychodzili o pierwszej w nocy w morze i walczyli z żywiołami, pływali przez cały rok. To się trochę zmieniło, jak bardzo, i co z tym wszystkim wspólnego ma wiara. Wiara kaszubska, wiara miejscowa jest mocna i bardzo tradycyjna. O tym wszystkim dziś z rybakiem, jastarnikiem za chwilę będę rozmawiał pośród tych kutrów, jachtów, mew, które właśnie lecą. A dziś niebo stalowe, niebo szare. Przeciera się trochę to niebo i widać złote, przepalające chmury, słońce. Tak nie patrzę i myślę sobie o słowach pieśni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Zanim zaczniemy, to ogromne, ogromne podziękowania tu, szczególnie z tego miejsca, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć te audycje, dzięki którym to nagranie realizuję, ale za chwilę będę jeszcze je parę godzin montował i będę nad nim pracował po to, żeby kawałek prawdy poszedł w świat. To dla was, moi drodzy. Dziękuję i zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Tym człowiekiem dziś będzie rybak z jastarni.

0: Jordanu bez wieki. Ale ja przyjdę jutro na kawę. Nie mają bedrzym, ja?
1: A tu stoją kutry. Jest jedno miejsce, nie ma tu akurat kutra. Magdalena, ten kuter. Popłynął w rejs. Teraz wozi turystów. Odpłynął niedawno, wróci nie za długo. Co to za kuter?
0: To jest kuter rybacki, który w sezonie łowczym łowi ryby, a teraz łowi ludzi, tak można powiedzieć, bo zajmujemy się z synami turystyką i jest takim tramwajem. Wozi turystów do Helu i z powrotem 4 razy dziennie. Także zimą łowimy rybki, a teraz łowimy ludzi.
1: Czyli jeszcze w morze normalnie chodzi.
0: Tak, to jest prawdziwy kuter rybacki. Zimą właśnie poławia szproty, śledzie. Z tego żyjemy w tej chwili. No i z turystyki oczywiście.
1: Niech się pan przedstawi, może być po kaszubsku.
0: Josozio Edek, Edward Murza. I mamy taką rodzinę, mamy 7 knupów, jedno córko. I mamy tego kutra i na tym kutru synowie fasiają. No i z tego żyjemy. I jesteśmy z dziada, pradziada, jesteśmy rybacy i cieszymy, że to nasze wiodro już trwa. Cały czas jesteśmy rybakami, choć to są wszystko zbliża do końca.
1: Tak, do końca?
0: Tak, no powiedziałem, że to rybołówstwo już takie jest jakby w zaniku. Tutaj ten port, w którym teraz siedzimy, tu było 60-70 kutrów, małych takich drewnianych, ale ilościowo było dużo. Teraz przeważają łódki i jachty. No ale kutry to już coraz mniej, w jastarni jest tylko 12 kutrów, reszta już została pocięta na żeletki, bo taką daje nam możliwość Unia Europejska, płaci nam pieniądze, żebyśmy zniknęli, żeby nas nie było.
1: To są duże pieniądze.
0: No to są dosyć pieniądze, no nawet do 3 milionów za taki 20-metrowy kuter, to są duże pieniądze, no ale pieniądze się przeje i później już nie ma zawodu, nie ma rzemiosła.
1: No ale jakby chciał go sprzedać komuś innemu, to by tyle on nie kosztował.
0: No nie. To już teraz się nie rybak rybakowi nie sprzedaje, tylko właśnie jest kuter cięty na żeletki i są pieniądze za to, żeby nas nie było.
1: I to jest cena tak naprawdę za wezbycie się tożsamości.
0: No tak, Unia tak wymyśliła, że mają być na Bałtyku duże firmy, korporacje i mali mają nie przeszkadzać, mają zniknąć.
1: A jakie to zaczyna pana pierwszy rejs? Ojciec, dziadek, no nie wiem.
0: No ja jestem z rodziny takiej czysto rybackiej i z rodziny mojej mamy, i z rodziny mojego ojca. Wszyscy byli rybakami. Nie było żadnych innych zawodów. I wszyscy właśnie zajmowali się tym rybołówstwem. No i z tego, żeśmy żyli i jako taka rodzina, jak zaczynałem, byłem chłopakiem, to moja rodzina się specjalizowała w połowach łososia. Czy to przez pławnice, takie sieci zastawiane, czy na haczyki. To była taka naprawdę specjalizacja, dosyć takim trudem była. Nawet te sieci, te haczyki nazywały się tukle, co oznaczało kłopot, bo ciężko było, bo to się odbywało zimą, styczeń, luty i ciężko było właśnie, żeby to na każdy haczyk nahaczyć właśnie szprotkę i wypuścić. Wszystko było w takim biegu, się płynęło 4-5 węzłów i to trzeba było wszystko w biegu wypuścić i tego się wypuszczało 1000 sztuk. I to była naprawdę taka specjalizacja trudna, ale tym się zajmowaliśmy, z tego żyliśmy, z łososi. Potem Unia zabroniła łowić łososie, na to wpłynęli Szwedzi, bo oni najbardziej zarybiali, nie chcieli, żeby ich ryby ktoś wyławiał, myśmy mało zarybiali. To myśmy się przestawili na dorsze. Dorszy też jakoś się zrobiło mało, to Unia zabroniła łowić dorsze, no to teraz tak zmuszeni nastawiliśmy się na połowy paszowe, na połowy też konsumpcyjne, ale to już tylko szprota i śledź.
1: No ale wróćmy tam jeszcze, jak pan był chłopakiem. To jak się wtedy wychodziło w morze i pamięta pan, jak ojciec, dziadek pana zabrał w pierwszy rejs? Na pierwszy połów?
0: No dziadek mnie zabrał na rejs, jak byłem całkiem małym dzieckiem i bardzo to przeżyłem, bo to była łódź na zatoce i strasznie tak kołysało, byłem przerażony. I tak jakby nie wiązałem swojej przyszłości za bardzo z rybołówstwem, no ale mieliśmy kuter i ojciec bardzo chciał, żebym dołączył do niego i później już jako 15-letni, bardzo wcześnie zacząłem jako 15-letni chłopak.
1: To wcześniej 15?
0: No 15 lat miałem i zaczynałem już, najpierw byłem też na łodzi, w maszoperii tak zwanej, to kiedyś były takie maszoperii, Bałtyk był, zatoka była podzielona na łowiska i każda maszoperia, taki oddział rybacki miał swoje miejsce i te miejsca się co roku zmieniało i to był taki zaszczyt, że mogłem w takiej maszoperii łowić, to były połowy węgorza. Ale potem już wypływałem na naszym takim małym drewnianym kutrze. No i to było już wtedy, to właśnie tak jak mówiłem, te połowy łososia. I ten kuter On był bardzo słaby taki, no to były takie starodawne kutry drewniane, one i przeciekały, no to słabe warunki były. No dla mnie to było jako 15-latka, 16-latka, później tak po kolei wzrastałem, to było ciężkie życie dla młodego chłopaka, praca na morzu. Bardzo to ciężko przeżywałem, no ale w końcu się nauczyłem, wyrobiłem się, później kupiłem swój kuter, no i trzymam się tego rybołówstwa, a teraz ciągną dalej to rzemiosło, ten zawód ciągną dalej moi synowie. Czterech synów z sześciu pływa na kutrze, jako załoga kutra.
1: Ale jak taki dzień, taki połów wyglądał? No bo my sobie tego w ogóle nie wyobrażamy.
0: No, wyglądał w ten sposób, żeby...
1: Budzik dzwonił, o którejś ktoś budził, szarpał, wstawałeś, tak jak to wyglądało?
0: No, ojciec mnie budził, wstawaliśmy wcześnie rano, tam gdzieś pierwsza, druga w nocy i trzeba było wypłynąć, żeby przed wschodem słońca już te haczyki, czy pławnice, czy te sieci były wystawione na łososia. I wypływaliśmy o tam 2-3 godziny na pełne morze, wypuszczaliśmy te sieci. I one stały do południa i wtedy wciągaliśmy już tam z rybami albo bez ryb, zależy jak tam, jak się poszczęściło. No i to było ciężkie naprawdę, bo później przychodziły często wiatry, sztormy, południowe wiatry i nie mogliśmy się tak jakby, bo tam w tamtym małym kutrze był też słaby silnik i ciężko było z powrotem pod wiatr dopłynąć z powrotem do brzegu. No często było takie akcje, że i to właśnie jak mówiłem, ten kuter przeciekał i trzeba było wodę pompować, bo się ładownia napełniała. No bardzo to przeżywałem jako chłopak i no mam raczej takie no, słabe wspomnienia. To nie było takie zwycięstwo, tylko raczej porażka i jak później te kutry takie się zrobiły nam metalowe, bo tak się mówi, że kiedyś kutry były drewniane, a rybacy byli żelaźni, a teraz no można powiedzieć jest... Kutry są żelazne, no a rybacy już przyzwyczajeni teraz, że się manetkami, że hydraulika te sieci wciąga, jest lżejsza praca, jest centralne ogrzewanie w kutrach, jest ciepło, sucho, jest lepiej. Warunki się poprawiły, teraz by się dobrze nam żyło, gdybyśmy no, jakoś lepiej prosperowali, bo no, jest nieciekawie z tym wszystkim. Widzimy, że to rybołówstwo jakby idzie w kierunku takiego końca, no jesteśmy ostatnimi mohikanami właśnie no, tego rybołówstwa i tak się z żalem patrzy, bo to nie tylko zawód, to nie tylko sposób zarabiania na życie, ale to jest taka romantyka, jest piękno, kuter wraca i otoczony mewami i tu ludzie przychodzą i zawsze dla ludzi, dla wdów, dla ktoś przyjdzie, poprosi o rybę, to zawsze dostaje, czyli tym rybołówstwem żyła i żyje cały czas całe miasteczko, dawniej osada, teraz miasteczko i to jest naprawdę rybołówstwo, wiastarnie to taki korzeń. No, każda rodzina w wiastarni ma rybaka. Każdy jest z tym rybołówstwem związany, z tym rybaczeniem. I tak jak się spotykamy z synami, jakieś są czy uroczystości, czy urodziny, czy się spotykamy, to nasze tematy, nasze opowieści, wszystko dotyczy rybołówstwa. Żyjemy tym rybołówstwem.
1: Mówicie po kaszubsku?
0: No, ja mówię do synów po kaszubsku. Oni tak no, różnie i odpowiadają, starają się, ale widać, że też ta mowa kaszubska, ta gwara kaszubska zanika. Już młodzi tak nie za bardzo, już no, ta globalizacja i kaszubski widać, że zanika. Młodzi tak nie za bardzo chcą mówić.
1: Hel, to przecież tutaj nic innego się nie da zrobić, tylko łowić. Teraz jest turystyka, teraz oczywiście. Kiedyś to nawet tutaj transport był nie taki łatwy, no to kiedy się nie pojawiła kolej, to w ogóle było ciężko z transportem, więc ta tradycja tutaj rosła w sposób niesłychanie mocny, bez jakichś większych zewnętrznych ingerencji, po prostu takie było życie.
0: Tak, rybołówstwo to jest, no tak jak mówiłem, korzeń jastarni i zawsze to było to. Mój dziadek o tym rybołówstwie opowiadał i łowił ryby i ojciec i tak po kolei to wszystko się dzieje. I to też jest związane, nasza tożsamość, nasza wiara jest tak bardzo przez to rybołówstwo może umocniona, bo tak jak rybacy się spotykają, tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i pochwalony. I tak to się cały czas po ciemku, to witanie takie właśnie religijne, takie tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni. I to jest takie piękne. No jastarnia jest takim właściwie jedynym portem, że nikt nie wypływa czy w niedzielę, czy w święta. Kutry stoją. W sobotę wracają. Rybacy są z rodzinami, idą do kościoła. Jeżeli są właśnie tak, jak kiedyś było z pławnicami, czy na tego łososia, to się wypływało wieczorem, na noc dopiero się wypływało, ale całą niedzielę rybacy przebywali w domu z rodzinami. I to też takie piękne, że jest cały czas ta tradycja jeszcze trwa i cały czas rybacy są wierni Panu Bogu.

0: Co dziadek mówił o rybaczeniu? No bo jak opowieści rybackie, to co opowiadał? Jaka to jest tradycja?
1: No dziadek dużo opowiadał o rybaczeniu, ale też opowiadał o swoich takich przeżyciach. Dużo opowiadał o wojnie, bo tutaj

0: Tak tutaj ukrywali się po lasach, żeby nie być wywiezionymi. I to się udało. Był już taki moment, że już ich wsadzili na taki, bo to małymi takimi stateczkami, duży okręt, który wywoził tutaj mieszkańców, czekał na redzie w Helu, a małymi okrętami też podwozili ludzi na ten duży okręt i już w końcu jakoś tam złapali to rodzinę mojego dziadka, mojej mamy i już tam wieźli do tego dużego statku i jak podpłynęli, to takie tam po niemiecku: już nie ma miejsca, wracajcie, nie ma miejsca, nie przyjmiemy was, i wrócili. I wojna później się skończyła i nie byli wywiezieni. Mój ojciec był ze swoją rodziną wywieziony i później wracał pieszo z Niemiec. No, w każdym razie to są takie tradycje, o których opowiadają rodzice, dziadkowie i to się tak wszystko razem łączy. To rybołówstwo i te takie przeżycia wojenne. Ale to jest właśnie piękne, że ludzie stąd nie chcą wyjeżdżać. Przez to piękno tutaj tego miejsca, morze i to rybołówstwo. I naprawdę serce się kroi, że to wszystko ma zaniknąć, że rybołówstwo ma być jakby wyplenione stąd. Bo tak sobie myślę też, żeby ten kuter nasz jak najdłużej utrzymać, bo jeżeli mamy 6 synów, to nie chciałbym, żeby ci synowie szukali gdzieś za granicą też chleba, bo to jest zagrożenie dla rodziny, dla młodzi ludzie, żeby wyjeżdżali, zostawiali dzieci i żony i wyjeżdżali gdzieś tam za chlebem. No to takie bardzo niezdrowe dla rodziny i tak jak najdłużej chcemy ten kuter utrzymać, żeby jednak byli na miejscu, żeby tutaj budowali swoje życie, swoje ogniska domowe.
1: Mają żonę już niektórzy?
0: Wszyscy są już żonaci, także już są na swoich.
1: Czyli to jest duża rodzina razem.
0: No jesteśmy dużą rodziną tu w Jastarni, w ogóle jesteśmy ogromną rodziną. Tutaj właśnie te kutry, które tutaj stoją, tu najbliżej nas, bo kuter Magdalena teraz wypłynął z turystami do Helu, ale tutaj obok nas ten kuter to brata kuter, taki niebieski, za nim umocowany czerwony kuter to szwagier i tak tutaj właśnie jesteśmy rodzinnie. Wszyscy się znamy, wszyscy się wspomagamy, także jak się też dzieją na morzu jakieś sytuacje trudne, to możemy zawsze liczyć, że drugi podpłynie i pomoże.
1: No to jeszcze o tradycjach. Jakie są tutaj tradycje rodzinne, zwyczajne? Tak jak pan powiedział, chociażby to witanie się, których nie ma gdzie indziej.
0: No tutaj właściwie to te wszystkie tradycje są związane z naszą wiarą. To nas tak najbardziej trzyma, bo tak się mówi, że jeżeli masz kłopot z modlitwą, to wypłyń na morze, to wówczas się człowiek, to się samo modli, tak jakby, bo jest zagrożenie życia i jest ciężka praca i to jest takie też lekarstwo, żeby, jeżeli ktoś ma samą wiarę. Rybacy mają mocną wiarę, bo walczą z żywiołami i walczą też o przetrwanie, żeby szczęśliwie wrócić do domu i tego się rybakowi życzy. Dobrego połowu, ale najważniejsze jest, żeby szczęśliwie wrócić z morza do domu. Teraz na kutrach mamy właściwie dużo urządzeń, znamy prognozę. Jak jest tam meldowany sztorm, to nie się nie wypływa, albo się szybciej z morza wraca, a kiedyś tego nie było i no, było wielkie zagrożenie, czy ten rybak wróci. Na tych drewnianych małych kutrach było zagrożenie, że może nie wrócić i tak się często zdarzało, że rybacy tonęli. Nawet było tak, że wypłynęli, nie mogli do brzegu dopłynąć i cała osada wyległa na plażę i się ludzie modlili i widzieli tych tonących, którzy tam w wirach i czasami się udało, że łódź jednak dobiła do brzegu i nie zatonęli. I takie przeżycia są w naszych rodzinach, to są wspomnienia i przekazywane takie zdarzenia z ojca na syna.
1: Wielu tu w ogóle zginęło, bo to jest niebezpieczna praca rybaków na morzu?
0: No teraz już nie ma takich wypadków, bo mamy te urządzenia, to nawigacja, to wszystko. Ale no, na cmentarzu jest dużo takich właśnie pomników. Jest też taki wspólny grób za wszystkich, którzy nie wrócili z morza do domu. Teraz na święto Piotra Pawła płyniemy, jak jest taka właśnie pielgrzymka rybaków na łodziach, na kutrach do Pucka przez Zatokę. To też jest takie nabożeństwo. Tam z Pucka wypływa biskup i nas wita i później jest takie nabożeństwo właśnie za tych, którzy zginęli na morzu. I to jest piękne, że pamiętamy, że no, są między nami ci rybacy, którzy nie wrócili, którym grobem stało się morze.
1: Jest jakaś specjalna modlitwa, czy sposób modlitwy w rodzinie? Jak się wychodzi w morze, jak się pracuje, wraca, czy w domu?
0: No też tutaj nasz kościół w Jastarni jest taki rybacki. Kto był, to widzi, że jest ambona w kształcie łodzi, są ryby wszędzie na ścianach. Cały ołtarz jest zbudowany na łodzi. Apostołowie wyrzucają sieci i to jest taka podstawa tego naszego głównego ołtarza. I także no, żyjemy tą modlitwą właśnie za rybaków i ten kościół też. No, w każdym momencie, jak się patrzy, wszędzie są ryby i łodzie i to jest rybacki kościół. Także te żyrandole, główne osiągnięcia.

0: Oświetlenie w kształcie kotwicy. Ludzie się zachwycają, że taki piękny rybacki kościół.
1: No to nam nie przeszkadza.
2: Tu zaczęło trochę być syreny, nie wiem dlaczego, ale może nic się nie stało.
3: Jest pogoda trochę sztormowa, niebo takie stalowe, chmury pędzą. W takich pogodach się pływało?
0: No turyści, którzy przyjeżdżają, którzy na przykład z nami jadą na pielgrzymkę, płyną do tego Pucka, to patrzą, że lato, że słońce świeci, że tak pięknie i tak ludzie nie zdają sobie sprawy, że największe, najlepsze połowy są zimą. I to listopad, styczeń, luty, grudzień. I wtedy są najlepsze połowy, ale wtedy są najgorsze pogody i rybak ma ciężkie warunki, żeby rybę złowić. No ale taki nasz los i nie narzekamy, tylko po prostu łowimy. Teraz te kutry są, tak jak mówiłem, bardziej dzielne, tak właśnie bardziej przystosowane do złej pogody. I kiedyś to, jak kuter był drewniany, czy tam jak całkiem dawniej temu, to były łodzie i wtedy te łodzie się zimą, przed zimą wyciągało na brzeg i rybak po prostu siedział w domu przy żonie, przy rodzinie i robił sieci albo naprawiał, bo sieci były bawełniane, one się bardziej psuły niż teraz, stylony. Dynema jest też taki materiał, bardzo mocne sieci. I teraz już te kutry takie metalowe, no to się łowi właściwie bez przerwy. No wiadomo, jak jest bardzo niepogodnie, jest sztorm, no to kutr nie wypływa, ale to można powiedzieć, że łowimy cały rok. No i przez to można powiedzieć, są może cięższe warunki, ale my na przykład przez 3 miesiące wypływamy i wyławiamy swój limit, który nam Unia przydziela i już mamy koniec. I mamy tam jakąś ilość konkretną i to nam wystarcza na 3 miesiące połowów i później już kuter stoi w porcie. My akurat jeszcze tam z tą turystyką, no ale to w Jastarni jesteśmy sami, żeby tak właśnie z tą turystyką z tego jeszcze zarabiać.
2: To mogę dobry pomysł, to, że kuter pływa, jak już skończył limity. Ale to co, no 3 miesiące się pływa, ale kiedyś pływało się 12?
0: Kiedyś pływało się, no oprócz tego, że jak złe warunki, jak zimą, to się nie pływało, no to się pływało cały rok, można powiedzieć, bo ryby są, w różnych okresach się różne ryby łowi. Na przykład okres taki teraz letni, to się łowiło flądrę. Flądra tutaj zatokowa jest bardzo smaczna. To było takie najlepsze danie dla tych rodzinach rybackich, bo flonderki się na przykład gotowało. To jest takie mało znane danie. I w takim zabielonym sosie koperkowym, jak żona ugotowała, to naprawdę to się tęskniło cały rok do takiego jedzenia właśnie letniego, flądra. Później jesienią się łowiło węgorze, później zimą się łowiło dorsze, flądry. Wiosną i późną wiosną, latem się łowiło śledzie. Także każda pora roku miała swój sposób łowienia i też no, takie ryby, które akurat wtedy się łowiło. W czerwcu na przykład jeszcze się łowiło belony. Ryboptaki, bo ryba z takim ptasim dziobem i teraz też się te jeszcze beloniady takie odbywają, że zawody i, a to już jako takie połowy sportowe.
2: No to jak już na chwilę przy kuchni się zatrzymaliśmy, to jeszcze chwilę w takim razie. Co się jadło? No bo tutaj nie bardzo można było coś uhodować, nie wiem czy ziemniak turus czy nie, ale tu piachy raczej. No więc ryby. To co się jadło w takich tradycyjnych domach rybackich?
0: No jadło się ryby, ale te ryby były bardziej gotowane niż smażone. Tak samo taka zupa rosół z gotowanego dorsza. Mało się teraz stosuje, dorszy nie ma. To się nazywała zupa marynarska. To była rybka, dorsz gotowany i z wątróbką. I to było na zasadzie takiego właśnie rosołu. No i rybacy uwielbiali to. Zawsze w piątek to tylko to właśnie ta gotowana ryba. I to były takie główne dania. No wiadomo, też się smażyło i czy tam śledzie się zaprawiało w ocet. To były główne takie, główne pożywienie rybaków w rodzinach rybackich, że się jadło ryby. Nie było tak, mięso to tylko w niedzielę. Teraz to się wszystko pozmieniało, ale tak było, że generalnie rybacy żyli na rybach. Też się soliło ryby, tam śledzie się z beczki, jak były już później ostra zima, już się nie wypływało, to były zapasy z solonych ryb w beczkach.
2: A prawdziwy śledź po kaszubsku to jaki?
0: No taki właśnie solony i jeszcze tak jak też jako dziecko próbowałem, ale to generalnie jeszcze wcześniej przede mną to był śledź z węgliśka, że się takiego solonego śledzia z beczki wyjmowało i się kładło na rozżarzone węgle. On był bardzo taki popalony lekko i bardzo słony i no to aż tak usta skręcało. Śledź z węgliśka.
2: To się tutaj nie kupi takiego śledzia.
0: Chyba nikt nawet nie pamięta, że takie jedzenie było.
2: Szkoda. A jak jest z rybą, jak przyjeżdża turysta i chce kupić rybę, się mówi miejscowa, to jest miejscowa czy nie miejscowa?
0: No teraz jak się patrzy na tych tutaj sklepikach, to raczej jest ryba przywieziona z zagranicy, tam jakieś te dorsze oceaniczne i, no, i łosoś hodowlany. To tak się kojarzy, że tutaj miasteczko, że ryby są tak jakby z własnych połowów tutaj miejscowych, ale no, nie do końca tak jest. Częściowo jest tak jeszcze, że tutaj rybacy łowią tam, łodziowi łowią tam jeszcze łososie, takie prawdziwe, dzikie, naturalne, ale już tego jest naprawdę coraz mniej.
2: Czyli węgorza można tu jeszcze trafić swojego?
0: No węgorza jeszcze można, tak, tego prawdziwego takiego, który przychodzi z Morza Sargasowego i tutaj przez lato, jesień przybywa, później wraca, taki prawdziwy, dziki węgorz, no, ale też są sprowadzane te węgorze. To już nie wiem skąd.

0: Tutaj mewy czasem latają. Fajnie wieje wiatr. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca, słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Każdy zna tą pieśń oczywiście. Pan mówi już o wierze tutaj kaszubskiej, że to życie jest tą wiarą przeniknięte. Ale to przechodzi w pokolenia młode?
1: No my się staramy rodzinę prowadzić religijnie. Tak jakoś nam się udało, że weszliśmy z żoną do ruchu Światożycie, do domowego kościoła i wielkie nawrócenia na rekolekcjach w górach 30 lat temu i postanowiliśmy rodzinę prowadzić religijnie i to się udało. Wszystkie nasze dzieci, synowie, córka ze swoimi rodzinami chodzą co niedzielę do kościoła, że nie ma rozwodu w naszej rodzinie, wszyscy się jakoś trzymamy razem, się wspomagamy i tak, bo mamy, oprócz tego, że rybaczymy, to też mamy pensjonaty, domy z pokojami i tak się wspomagamy. Jesteśmy taką wspólnotą. Mamy teraz już z żoną, oprócz dzieci mamy już 17 wnuków, z czego się bardzo cieszymy, raczkują, chodzą, trzeba patrzeć, żeby nie nadepnąć, czasami jest tak naszych tych wnuczków dużo, z czego się bardzo cieszymy, że rodzina tak pięknie się rozwija. No i widzimy, że są efekty takiego religijnego prowadzenia rodziny, bo żyjemy w zgodzie.
0: Tak liczę, to wszystko to wychodzi za 40 osób.
1: No, moja mama też, bo mój brat jest tutaj takim rekordzistą, ja stary, ma 10 dzieci, my mamy 7, a oni tam jakoś oszukiwali, bo dwa razy mieli bliźniaki. Ale jesteśmy dużą rodziną i naprawdę tutaj jeden syn, że jest farmaceutą, mieszka, pracuje w Gdyni na Pogórzu, to jeden tak właśnie wyjechał i tam mieszka, ale reszta tu jesteśmy wszyscy w jastarni i się wspomagamy, co chwilę się spotykamy. Dzieci wiedzą, że tam 10:00, 11:00 do południa mamy kawę, się spotykamy, rozmawiamy, śmiejemy się. Jest dobrze. Na razie cieszę się, że żyjemy wszyscy w zgodzie i myślę, że to właśnie przez to, że żyjemy z Panem Bogiem za Pan Brat.
0: Jak to było z tym nawróceniem, czy tym dotknięciem? O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły, myj mi, tak jest w pieśni.
1: Dokładnie, no żona mnie wyciągnęła na rekolekcję, w góry nie chciałam jechać, bo tak za bardzo religijny nie byłem. Pojechaliśmy tam na te góry, w te góry, tam w okolice Mszany Dolnej z pięciorgiem dzieci wtedy i tam patrzałem na tych ludzi tak no z takim politowaniem, jacyś dziwni, uśmiechnięci, zadowoleni, tak nie podobało mi się pierwszy dzień, ale później jak zacząłem słuchać na świadectwo tych ludzi, to bardzo się przejąłem, że im tak wszystko jakoś pięknie wychodzi, że te dzieci takim się pięknie wychowują, że tak jakoś taką miłością do wszystkiego podchodzą. No i tak właśnie się wsłuchiwałem w tych ludzi i konferencje, i kapłanów, i świeckich ludzi i tak się bardzo przejąłem. 4. dnia na rekolekcjach było przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się tak przyjąłem, że myślałem, że mi serce pęknie. Wybiegłem z tych rekolekcji, żeby to sobie wszystko poukładać i idę taką górską ścieżką i drewniany krzyż. Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię, Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, dodaj mi, to zmieni moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie, żeby moje życie było takie piękne jak u tych ludzi, których tutaj spotykam. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię, słuchaj, musimy wszystko pozmieniać. Musimy nasze życie inaczej poukładać, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. No i tak pomalutku zaczęło się wszystko.
0: I co, no na to?
1: Żona się zgodziła, no bo żony raczej no, wiedziała, że byłem takim trochę rozbójnikiem, trochę takim, no ciężkim człowiekiem byłem, no takim róży, nie będę może opowiadał, ale ciężko było ze mną. Jak słyszała, że taka propozycja poprawienia życia, to żona bardzo była za. No i po rekolekcjach proponowali nam, żebyśmy powiedzieli świadectwo. W Krościenku, tam pod Grzybkiem, na Kopie Górce, tam tłumy ludzi. Myśmy nie powiedzieli tego świadectwa, bo nie odważyłem się. Mówię, nie dam rady, no, nie stanę przed ludźmi, żeby powiedzieć świadectwo. Jako rybak, wyrwany tak właśnie od rybołówstwa, od rybaczenia. I nie powiedzieliśmy tego świadectwa, ale to była taka błogosławiona wina, bo później powiedzieliśmy sobie, że już nigdy niczego Panu Bogu nie odmówimy. I zaczęliśmy być wzywani tam jako do posługi muzycznej, bo jesteśmy taką rodziną grającą, wszystkie dzieci grają na instrumentach, to służyliśmy na innych rekolekcjach jako muzyczni, później jako animatorzy. Później zaczęliśmy organizować sami rekolekcje i przez 20 lat organizowaliśmy rekolekcje właśnie na Kaszubach, w Przewozie, później w Białogórze. Przez tyle lat prowadziliśmy rekolekcje i dużo ludzi przez nas przeszło, przez nasze nawrócenie, przez nasze świadectwo. I to było piękne, że myśmy dostali, ale też oddaliśmy to, co dostaliśmy. Dawaliśmy innym. Teraz mamy na przykład za 4 dni w Jastarni będzie kaszubski festyn ewangelizacyjny, który też organizujemy i będzie też dużo o takim właśnie, dużo o religijności, o tradycjach kaszubskich, o Panu Bogu, który cały czas jest tych tutaj rybakach, bo rybacy sobie piszą Bóg z nami, czy Jezu ufam Tobie na przy wejściu na kuter. Cały czas ten Pan Bóg jest żywy wśród rybaków i chcemy o tym mówić turystom, że na zasadzie takiego świadectwa, że warto być blisko Pana Boga i wtedy to życie idzie lepiej.
0: Najtrudniej prorokowi w swoim domu, myślę, i też ten powrót z rekolekcji, też te rekolekcje tutaj po prostu dla miejscowych. To było trudne? I jak mówić do Kaszubów, tak żeby oni przyjęli te słowa?
1: No teraz właśnie to tak się mówi, że ludzie nie potrzebują nauczycieli, tylko świadków i w tym kierunku staramy się właśnie świadczyć. Organizujemy tutaj też w Jastarni takie adoracje, co w pierwsze piątki miesiąca. Widać, że ludzie potrzebują, przychodzą i my tam śpiewamy, modlimy się i ludzie się włączają. No staramy się tak jak możemy świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w nas i to jakoś tak idzie i chcemy tak w tym wszystkim dotrwać. Myśmy tam dużo wszędzie służyli w ruchu Światożycie. To teraz wymyśliliśmy sobie, że jedziemy do Santiago de Compostela na Camino, jedziemy rowerami. I przyjechaliśmy już 2 etapy. Tu z podwórka, z Jastarni wyjechaliśmy. Dojechaliśmy do Hessen, blisko granicy niemiecko-francuskiej. Tam pierwszy etap skończyliśmy. Później drugiego roku dojechaliśmy do Tours we Francji. Z tego Tours chcemy dojechać do Santiago de Compostela już takim jednym rzutem. Spróbujemy, może mamy nadzieję, że się uda i to będzie 1300 kilometrów. Żeby trwać w tej naszej modlitwie, w tym byciu blisko Pana Boga. Na drodze do Świętego Jakuba, na Camino.
0: Tu muszli u was dużo, akurat można wziąć do kieszeni. Powiedzieć sobie, żeby Jezus był królem mojego życia, żeby on był w tym życiu najważniejszy, a zrobić to, co się zmieniło po tym wyjeździe. W życiu właśnie. Bo to taka sama ciężka praca, te same pejzaże, tych same kilka ulic Jastarni, ten sam kościół.
1: No, bardzo się zmieniło. My po prostu uważamy chrześcijaństwo, czyli takie właśnie, żeby naśladować Pana Jezusa, to bycie darem dla innych. Tak wychowujemy nasze dzieci, nasze wnuki, że nie mówimy daj, tylko mówimy masz, żeby być właśnie tym darem, żeby dzieci widziały, że my jesteśmy na każde tak jakby zawołanie, że podchodzimy do tych dzieci z sercem. Czyli to najważniejsze, takie mi się wydaje, takie przesłanie w chrześcijaństwie to jest to bycie darem, służenie innym z takim otwartym sercem, żeby nie było żadnych takich kalkulacji, że czy mi się opłaca, czy coś, tylko dzieci widzą w nas, że my jesteśmy dla nich dobrzy, taką dobrocią czy ojcowską, czy matczyną jesteśmy, służymy i służymy też innym, służymy teraz właśnie jak będzie ten festyn, to służymy innym ludziom na naszym świadectwem, naszym śpiewem, naszym opowiadaniem o Kaszubach. Chcemy po prostu służyć. Tak jak Pan Jezus przyszedł i służył, to my to właśnie się tego uczymy i z tym idziemy przez życie.
0: Jakoś Pan też na nowo spojrzał na tą ciężką pracę?
1: Moje nawrócenie połączyło się, to było w 96 roku, to dostałem 3 prezenty od Pana Boga. Pierwszym to było właśnie wyjazd na rekolekcję. Drugim było, że kupiłem sobie w tego roku kuter już swój, nie taki rodzinny, z bratem, z ojcem. A trzecim prezentem od Pana Boga było choroba. Zachorowałem na RZS, reumatologiczne zapalenie stawów. Dawniej to mówiło się na tym gościec postępujący. To jest taki jeden z najcięższych reumatyzmów. Już nie mogłem być rybakiem.
0: A kuter stał nowe wsparcie.
1: A kuter stał, no i jeszcze synowie jeszcze nie mogli pływać, bo byli mali i no musiałem szukać zastępców, żeby za mnie ten kuter poprowadzili. No to były takie dosyć, jeśli chodzi o finanse, to no nie szło za dobrze, bo to jednak człowiek sam nie dopilnuje, no to rzemiosło się dobrze nie kręciło. Ale dużo ludzi nie dowierza, gdy mówię, że to był najlepszy prezent od Pana Boga, że dostałem chorobę. A jednak no z ręką na sercu tak mogę powiedzieć, że tak było, bo przestałem być rybakiem. na morzu rybakiem ryb, a zacząłem być rybakiem ludzi. To wielkie nawrócenie, to oddawanie Panu Bogu to, co się wzięło, czyli służenie na rekolekcjach. I takie służenie to myśmy najczęściej przyjeżdżali bardziej ubogaceni niż ci ludzie, którym służyliśmy. Taka jest zasada, kto daje, ten najwięcej otrzymuje. I to właśnie ta choroba, no kuter gorzej już tam się prowadziło, bo musiałem szukać zastępców za siebie, synowie jeszcze byli mali, to gorzej. Ale przetrwaliśmy ten kryzys i teraz już synowie pływają, już się tak ładnie wyrobili, już są dobrymi rybakami, jestem dumny swoich synów. I oni już teraz prowadzą, łowią, ja im tam załatwiam różne takie rzeczy właśnie finansowe i różne takie związane z tą odpowiedzialnością taką przed państwem, żeby to wszystko się kręciło.

0: Czemu kucer Magdalena?
1: No właśnie, Magdalena to nasza jedyna córka. Żona Barbara i tak jakoś no, bardziej mi pasowało do kutra Magdalena, bo tak mi się wydawało, że Barbara to takie bardziej górnicze, a tutaj Magdalena. Chociaż mój ojciec był taki trochę zniesmaczony, że mówi, no ta, taką grzesznicę na nazwę kutra. Ja powiedziałem, że to Magdalena po nawróceniu. Już święta Magdalena. No. I było dobrze.
0: Jak pan usłyszał o tym, że jest pan chory, czy pan wychodził z gabinet lekarski, wyniki, no to jakiś kompletny szok w głowie.
1: To był straszny szok. Lekarka, gdy już było stwierdzone RZS, to powiedziała, że no, trzeba dopilnować tej choroby, bo do żony najbardziej takie było uderzenie, bo mówi, że może mieć ósme, tak jakby dziecko na wózku inwalidzkim, bo ta choroba doprowadza do strasznych zniszczeń i stawy, i serce kąsa. Ale jak myśmy już później do tej pani doktor jeździli, ona mówi, że no choroba mało się posuwa, że ona jest taka trochę zdziwiona, a my jej mówimy, tej pani doktor, to była pani ordynator ze szpitala, bo byłem 12 razy w szpitalu, i ona mówi, no, że ta choroba tak pomału się tam rozwija, a my mówimy, no, że my tak się tą chorobą za bardzo nie zajmujemy, bo służymy ludziom na rekolekcjach i tak żyjemy dla innych. I pani doktor mówi, no to chyba będę musiała na receptę takie życie innym przepisywać. To było też takie piękne. 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, najprzystojniejszy, no, naprawdę pierworodny. Wychodził z kablem, żeby podłączyć kuter do sieci na kei. I popieścił go prąd, serce się zakleszczyło i umierał. Myśmy go reanimowali, później pogotowie przyjechało i reanimowało i niestety syn zmarł. To była tragedia, tego się nie dało powiedzieć. Myśmy po nocach płakali z żoną. No myśmy, Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. A teraz nasz syn zmarł, nie ma naszego syna. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić? Wielka tragedia i teraz nad jego grobem się często modlimy i odmawiamy modlitwy i też mówię chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Uznaję, że to się stało, że Pan Bóg widocznie do tego dopuścił, że tak miało się stać. Nasza rodzina po prostu po tym przeżyciu stała się inna. Myśmy dotknęli wszyscy, synowie, córka, żona, wszyscy dotknęliśmy śmierci tak blisko, tak bardzo i jesteśmy inni. Może mieliśmy przez to przejść i teraz Karol, najstarszy syn, czeka na nas w niebie i może nam tam dużo rzeczy załatwia. Już jest dobrze, już minęło 7 lat, ale właśnie od razu po pogrzebie mówię, Basia, my musimy coś zrobić. Może na rowery wejdźmy, jedźmy gdzieś. Nie wytrzymamy w domu, nam serca pękną, żeby w tej żałobie dalej trwać. I myśmy wsiedli na rowery i pojechaliśmy tak na południe, gdzie oczy poniosło. 5 dni jechaliśmy, dojechaliśmy do Górki Klasztornej, wróciliśmy później pociągiem. I to był taki właściwie prezent od naszego Karola, bo już od tego czasu jeździmy co roku. Pojechaliśmy 11 dni, jechaliśmy do Wilna, później do Świebodzina 7 dni. Teraz jedziemy na tym Camino, do Hiszpanii jedziemy. Jesteśmy zachwyceni. Cieszę się, że na stare lata to mamy.
0: No jakby tak całą rodzinę zebrać, to by była dobra pielgrzymka.
1: No rowerowa, no ale my tak we dwójkę z żoną, tylko tak, żeby może mniej pomysłu było, mniej kłopotów, a dzieci obserwują, my tak codziennie do nich tam piszemy, że dzisiaj mamy w zakwach na przykład rodzinę twoją, Paweł i twoje dzieci, całą rodzinę wieziemy i się modlimy za was, na następny dzień mamy w zakwie drugiego syna Jana i tak po kolei wieziemy się i ofiarujemy te nasze pedałowanie za dzieci, później za znajomych, no i za tych, którzy potrzebują.
0: Cały czas jesteśmy w porcie, tu taka budka, właśnie napisane Magdalena na cześć córki. 16:45 odpłynie stąd. Kuter będzie płynął na Hel. Tutaj takie puste miejsce, można patrzeć sobie na zatokę. Co będzie z tym wszystkim? Myślę też o tych kutrach, bo jednak sporo ich, sporo, no nie tyle co kiedyś na pewno, ale trochę stoi w porcie.
1: No kutry stoją w porcie, jeszcze można popatrzeć, bo właściwie to jastarnia, te kutry są tak mało wyeksponowane, mało tak się o tym mówi, bo a to jednak jest ten korzeń jastarni, rybołówstwo, mało turystów tutaj przychodzi oglądać, a tu jest prawdziwe rzemiosło, prawdziwa praca, prawdziwe życie rybackie. No i też tak patrzę na to wszystko i trochę się martwię, że to i taka równia pochyła, że uwierzyliśmy rybacy, że chyba znikniemy, że po prostu, no, chyba że wyjdziemy z Unii. No źle się stało, że weszliśmy do tej Unii, rybacy byli przeciwko, bo ten akwen, który tutaj jest wkoło Polski, był nasz, polski. I nie wchodziły tutaj kutry z innych państw. Jak weszliśmy do Unii, to morze się otworzyło dla wszystkich, wiadomo, morze unijne. I wchodziły wielkie okręty 70-metrowe. To teraz pomyśleć, te tutaj kutry są 17-18-metrowe i razy 3. Wielkie kuty z wielkimi silnikami. I one ciągnęły takie sieci, że jak myśmy weszli po nich na ich tor z tyłu, to było wyczyszczone w ogóle pusto w morzu. To były odkurzacze, mordercy Bałtyku. Oni nam załatwili całe morze i teraz tylko takie resztki zostały dla nas. Morze jest przełowione. Takie wielkie kutry nie powinny w ogóle wchodzić i łowić na Bałtyku. Zabili Bałtyk po prostu. No i nadzieja jest mała, że przetrwamy. No ale Pan Bóg nad nami, jeszcze jesteśmy i może przetrwamy. Trzeba mieć nadzieję.
0: A rybacy śpiewali przy robocie?
1: No rybacy bardzo śpiewali. Nigdy na przykład na kutrach się nie gwiżdżę, bo ojcowie nie pozwalali, żeby rybacy młodzi, synowie gwizdali, bo gwizdanie przywołuje sztorm. I drugie takie, że gwizdanie to woźnica gwizdże, a rybacy to jest... Mają swój honor, nie gwizdżą. No ale rybacy śpiewali. Mogę zaśpiewać taką właśnie pieśń rybacką o życiu, o takiej tęsknocie rybackiej, o powrotach z morza. To często my turystom śpiewamy, bo kiedyś wypływaliśmy z kutrem z turystami, wyłączaliśmy silnik i mieliśmy takie pieśni. No, to był tak, też tak, mieliśmy takie, że zabawialiśmy turystów właśnie kaszubszczyzną i też tą właśnie tą barką, tym wszystkim. Też taka ewangelizacja. Teraz synowie wożą kutry, jastarnia Heli nie pociągnęli tego śpiewania, chociaż wszystkie nasze dzieci grają na instrumentach, ale tego nie robią. To ja może zaśpiewam. Ju w jastarni urodzoni, ju w jastarni chcą umrzeć, a swój wiek spędzec na morzu, przez to wianim wiele sejc. Wieldzi morze mnie żegnalo, mrści wiatr żegler wól, my jedzej w ciomie witalo, ciejem z morza pywrocol. Wciero obejliem na zidełsce, tam gdzie biwo wiele acht, dziś ostojo z kleśkę w grełsci, bejtejo pydzar to sejc. Zawsze jak śpiewamy tą z żoną tą piosenkę, to mamy taki konkurs. Kto przetłumaczy na język polski, wygrywa w czasy w naszym domu. Latem dla całej rodziny.
0: Poszło w radiu.
1: No, poszło w radiu. To zapraszam. Konkurs otwarty.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Bóg zapłać.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z Misją. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Adriana Michalczak i pani Krystyna Sobczak, duchowe mamy...
3: Dzień dobry.
2: Dzień
3: tak,
2: dobry.
3: Witamy.
2: Duchowe mamy misji Szkoła, jest to program duchowej adopcji, tutaj organizowany przez prokurę misyjną przy misjonarzach Oblatach Maryi Niepokalanej. I panie w tę jesień, to było już, czy
3: tak,
2: to było lato?
3: Głęboka jesień.
2: Tak, to była głęboka
4: listopad.
2: Jesień. Tak, więc w listopadzie panie miały okazję pojechać na Madagaskar, gdzie właśnie są ich adopcyjne pociechy, żeby zobaczyć też, jak tam właśnie wygląda życie. I chciałem zacząć najpierw może od tego pytania, czym w ogóle jest ten program? Tak, żeby mogły panie od siebie powiedzieć trochę, na czym on polega, jak się panie w niego angażują.
4: Ta misja jest taką propozycją dla osób, myślę, które mają otwarte serca i chcą pomóc innym dzieciom, interesują się życiem innych dzieci, innych osób i w związku z tym, że mieliśmy też kontakt tutaj z Oblatami, ściślej mówiąc z Grzegorzem Oblatem z Madagaskaru, ponieważ no, tu tak prywatnie mogę powiedzieć, że ojciec Grzegorz chodził do szkoły średniej z moim mężem. I ta znajomość, ta przyjaźń przetrwała w miarę możliwości. Jeśli był w Polsce ojciec Grzegorz, no to odwiedzał nas. To zaowocowało też otwarciem się na potrzeby misji i też tutaj już potem już w kierunku dzieci, potrzeb, to co na co dzień ojciec Grzegorz wykonuje na Madagaskarze. Zainteresowaliśmy się tym tematem od kilku lat. Już byliśmy rodzicami od 10, rodzicami adopcyjnymi. Zaczęliśmy od 10 dzieci. I potem nadarzyła się okazja. Oblaci zorganizowali już później przez biuro wyjazd na Madagaskar, że mogliśmy te dzieci zobaczyć na żywo. Poznaliśmy tylko ze zdjęć i z listów, którzy pisały do nas po francusku. Było to aż to czasami trudno mówić, bo same listy były też taką radością dla nas, że w sercu robiło się miękko i stwierdziliśmy, że trzeba nadal pomagać. No i ten wyjazd był właściwie takim uwieńczeniem pewnej drogi etapu, że chcemy tam jechać i zobaczyć się z naszymi dziećmi.
2: Dziękuję. A dla pani jak to?
3: No my tak trafiliśmy chyba dzięki Duchowi Świętemu, na pewno tak, bo nie mieliśmy znajomych w Madagaskarze. Może z racji mojego zawodu, zawsze miałam troskę o edukację, podstawowe prawo każdego człowieka i gdzieś może to grało nam w sercu, mi mężowi. I tam już kilka lat temu właśnie weszliśmy w program duchowej adopcji, chyba dzięki gazecie Misyjne Drogi. Tak myślę, że to była właśnie ta gazeta, która nas skierowała w tym kierunku. No i mamy piątkę dzieci w sumie już od 2017 roku bodajże. Czterech jest na Madagaskarze. Trzech chłopców i dziewczynka. A jeden w Bangladeszu. Jedno dziecko w Bangladeszu. Tak. No i szczęśliwie w tym roku, w ubiegłym roku udało się właśnie ten Madagaskar i te nasze dzieci odwiedzić. To była no, najpiękniejsza chyba podróż mojego życia dotychczas. Najciekawsza.
2: No i właśnie, chciałem zapytać, jaki był ten świat, który panie właśnie wyszły z samolotu, pewnie właśnie stanęły na tej madagaskarskiej ziemi i jaki to był, jak tam wygląda, jak tam jest, jacy są ludzie też na Madagaskarze?
4: No chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów o naszej drodze, która była taka dosyć emocjonująca, pełna przygód, ponieważ po drodze spóźnił nam się samolot. Mieliśmy godzinę na przesiadkę, nam się nie udało, ale dzięki opiece tutaj przewodnik z biura podróży udało się nam się przenocować i dotrzeć. Także bardzo przeżywaliśmy samą, bo to też daleka podróż. Przez Francję lecieliśmy.
2: Ile czasu mniej więcej zajęło państwu?
4: Z Francji na Madagaskar to chyba było 11 godzin.
3: Prawie 12 godzin. Z Paryża.
4: Także byliśmy potwornie zmęczeni, ale emocje były duże. No wiadomo, jak że wyszliśmy na... Już po odprawie to ojciec Grzegorz na nas czekał. Pierwsze to się czuję ciepło, tak? Bo my z jesieni z Polski wracaliśmy, także takie przyjemne ciepło. Później taki świat, no wiadomo, że tam jest przyroda zupełnie inna, ale to dopiero w czasie zwiedzania, bo mieliśmy oprócz wizyt spotkań z naszymi dziećmi, to też mieliśmy część taką objazdową i spotkań na samym Madagaskarze i też uczestniczyliśmy w mszach świętych i właśnie z dziećmi i z rodzicami samych Malgaszy. Więc to, co dla mnie było takim niesamowitym przeżyciem i radością, to było to, że oni mieli niesamowitą radość nie tylko ze spotkaniem z nami, ale także na samej mszy świętej. Mhm. Tam są taka radość, taka wesołość, taka sama wiara dla nich to jest takie inne przeżycie niż u nas. U nas jest bardziej takie skupienie czy na modlitwie, a tam jest emocja, radość. Chętni są bardzo i do szkoły, jako i do edukacji, i do uczestniczenia w życiu kościoła. Także to jest niesamowite i to też jak przyjeżdżam, to opowiadam tutaj w Polsce, że to, co nam teraz brakuje, tej radości, tej otwartości, tej wiary, to tam na tym Madagaskarze doznaliśmy takiej emocjonalnej, żywej radości i wiary.
2: Taki duży entuzjazm tam na miejscu.
4: Bardzo. To nam się bardzo podobało. My byliśmy tylko garstką osób, tych rodziców w ogóle, no bo byliśmy jako tako przedstawicielami, tak? Także wszystka radość i te laury spływały na nas, ale to też zobowiązywało nas dalej do działania i sam wyjazd, cała grupa tutaj nas, ba ludzi, no to było też niesamowite przeżycie, ponieważ każdy z nas był inny, ale otwarte serce i wiara spowodowało, że raz, że nam było łatwiej te trudy podróży znieść, a dwa, że to umacniało, że warto to robić. Są ludzie otwartego serca, którzy czynią dobrze, a ich nie słychać na co dzień. Mhm. Także poprzez to, że mogliśmy być razem i tutaj, że chcieliśmy też właśnie przez audycję, żeby zachęcić, żeby dzielić się z tą radością właśnie z tymi osobami, którzy w Polsce działają i wcale nie jest ich tak mało, I po przyjeździe myśmy z mężem adoptowali dodatkowo 10 osób, naszych dzieci. Chwalimy się, cieszymy się i mówimy to innym, żeby zachęcić także nie tylko do adopcji dzieci, ale także do wiary, do tego, jak można czynić dobro każdego dnia.
2: Dziękuję. A pani, jaki był odbiór Madagaskaru?
3: Pierwsze wrażenie, no to tak ciepło, ale też ciepłe powitanie i taka serdeczność gospodarza, bo zaraz po wylądowaniu odebrał nas właśnie ojciec Grzegorz. I tam czuliśmy się jak u siebie w domu, bo był polski język, bo było dużo wspomnień z Polski i on też dużo nam opowiedział właśnie o tym, co będzie nas czekało. Była wielka, wielka ciekawość, jak to będzie i takie drżenie, czy aby uda nam się spotkać te nasze dzieci. To ja miałam z tyłu głowy non-stop to jedno jedyne pytanie. I finalnie udało się.
2: No i właśnie, jakie było to spotkanie z tymi dziećmi?
3: No akurat nasze spotkanie było w strugach deszczu, ale to nie przeszkadzało. Może nawet lepiej, bo nie było widać tyle łez. Cieszyliśmy się bardzo. Ja poznałam moje dzieci w tłumie. To też było piękne, bo tak wypatrywałam w takiej rzeszy, nie wiem ile tych dzieci tam było, z 500 może, tak. Pod wiatą,
4: bardzo
3: schowane, bo lał bardzo, bardzo oficie deszcz, więc po prostu wypatrywałam, gdzie są te nasze dzieciaczki i tak namierzyłam jej. To była wielka radość, tak, to spotkanie. I to, jak one przygotowały dla nas listy, jak zwykle, no bo listy od nich otrzymujemy no 2 razy do roku z okazji świąt, listy ze zdjęciami i jeszcze dostajemy też informacje ze szkoły, jak dzieci sobie radzą w szkole. Tam chyba nie ma ochrony danych osobowych, nie wiem, ale my wiemy, jakie oceny mają nasze dzieci, co takie miłe jest i wiemy, że robią postępy, czy przechodzą do kolejnego etapu swojej edukacji, to takie fajne.
2: A u pani jak to było? Udało się spotkać swoje dzieci?
4: Tak. My mieliśmy na początku, to już było 10 lat temu, adoptowaliśmy 10 dzieci, z tym, że później przez ten okres te dzieci się trochę wykruszyły, nie tylko ze względu na naukę, ale ze względu na to, że rodzice ich się gdzieś przeprowadzali w inne rejony, były jakieś budowy i jak przyjechaliśmy, to była ta czwórka, no ale witała nas cała szkoła. I to było tak niesamowite, bo byliśmy w tym swoim busiku, wysiadamy, brama jest zamknięta i ten ojciec, jak on miał, Marek? Już teraz nie powtórzę. Mówi, wysiądźcie, teraz musicie wszyscy wysiąść. No my wysiadamy, tacy zdezorientowani i nagle otwiera się ta brama. A
3: Mariusz.
4: Mariusz. Dzieci stoją szpalerem i z karteczkami po polsku witamy, albo welcome po angielsku. I aż do samej szkoły nas witał entuzjastycznie tłum dzieci. Także to było tak niesamowite. Przyszli i jakby tak przybrali nas swoimi chustami, takimi jakby u nas powiedzieć ludowymi, a to są ich takie właśnie też dekoracje. I pod samą scenę doprowadzili nas i tam po prostu był cały program artystyczny ze śpiewami, z przywitaniami, z radością. Także oni i śpiewem, i tańcem witali nas na miejscu. A potem była taka już właśnie bardziej intymne spotkanie w klasie z czwórką naszych dzieci. Także to też było bardzo miłe i tutaj Krysia też to widziała, bo myśmy byli tak zaoferowani, że myśmy poza tym nic nie widzieli, co się działo obok, ale Leszek nas nagrywał, inni robili też nam zdjęcia właśnie z dziećmi. One były bardzo stremowane, tak samo jak my, ale to było niesamowite, że mogliśmy podać ręce, się przytulić, dać prezenty. Także mieliśmy 3 dziewczynki i chłopca. Chłopiec dostał od nas piłkę do nogi z napisem Polska i w naszych barwach. No oprócz takich drobiazgów, to mieliśmy też sandałki dla tych dzieci, a to już wiedzieliśmy z wcześniejszych wyjazdów do Afryki, że dla nich skórzane obuwie czy coś to jest takim no drogocenną rzeczą, no bo oni sandały mają na co dzień noszą ze względu na klimat, a tam ze skóry nie można dostać, no i bardzo się z tego cieszyły, coś takiego innego było. No i także no tak to wyglądało i potem dostaliśmy też oczywiście za spotkanie dostaliśmy informację, że bardzo się cieszą, że byliśmy i no i tak to przeżyliśmy, że zaangażowaliśmy się też w projekty nie tylko pomocy dzieciom, ale także inwestycyjne w tym rejonie, także mój mąż i tutaj koleżanki też razem panowie działają już w takich technicznych rzeczach, co może pochwalimy się, chwalmy się tym, co możemy robić, zachęcamy innych w miarę możliwości. Adopcja jednego dziecka to nie są duże pieniądze, bo nieraz ktoś myśli, że to jest bardzo duży koszt, bo tam jest chyba ze 160 do 180 euro, euro na rok. Także każdy według swoich możliwości może pomagać, a jeśli chodzi o tą kwotę, to ta kwota zabezpiecza oprócz modurku i takich dydaktycznych pomocy, to także posiłek, jeden posiłek ciepły i tam właśnie ci misjonarze też organizują te kuchnie polowe, żeby każde dziecko, które tam przyjdzie, a wiadomo, że tam są duże odległości, nieraz idą z mamą, nieraz z babcią, w zależności w jakim wieku, no i w tej szkole się spotykają i zawsze my wiemy i ojcowie, oblaci, którzy tam o to organizują, że każde dziecko, które przyjdzie do szkoły, dostanie posiłek. I oni też często mówili, że to dla niektórych dzieci to jest to jedyny posiłek.
2: No, to jest bardzo ważne. Właśnie.
4: Tak, że ktoś tak też powiedział, mówi, no jak my mamy mówić o Bogu, jeśli to dziecko jest głodne?
2: Tak ma się też uczyć nawet czegokolwiek, jeśli jest głodne. Właśnie chciałem zapytać, w jakich te dzieci trochę w warunkach żyją, jak wygląda ich szkoła, jakie tam są na miejscu, jak wygląda ta sytuacja?
5: Warunki do życia chyba są nie do opowiedzenia, po prostu trzeba je zobaczyć, żeby uwierzyć, że aż tak w tak skrajnie trudnych warunkach można żyć. To są po prostu chatki, bo jest ciepło, więc chatki są zbudowane z kijaków i przykryte jakąś trzciną, czy gdzieś w zadaszeniach jakichś murów. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo

0: to zupełnie niespotykany u nas obrazek dzieci idących ze szkoły.
1: Tak, radośnie tak. Witają, machają rękoma, także to bardzo miłe. Dla nas to było też takie miłe, że gdziekolwiek się pojawiliśmy, to byliśmy bardzo entuzjastycznie, nam będą powiedzieć, nie tylko radośnie, ale entuzjastycznie witani, że one też tak mówili, że kojarzą się, że biały człowiek to przyjdzie im tutaj coś pomóc, że właśnie coś pozytywnego, dobrego wniesie dla ich życia. Także to też takie było miłe uczucie, będąc tam. A warunki bardzo skromne, ale twierdzę, że mamy tam, ich starają się jak mogą, bo tam problem jest z wodą i też często misjonarze budują tam studnie, żeby zacząć w ogóle jakoś założyć osadę czy pomóc tym ludziom. To często zaczyna się od budowy studni. Misjonarze oblaci też to robią. Także twierdzę, że na te warunki, co tam są, to zupełnie, to dbają o te dzieci, że starają się, żeby miały co jeść i pić i czysto. Oczywiście w różnych rejonach to różnie bywa, ale widać to, że na swój sposób bardzo dbają o te dzieci i kochają te dzieci. Bo też mówiono nam, że tam jest, bardzo skromnie żyją i jest duża bieda. Ale dzieci są dla nich skarbem najwyższym, także wszystko robią dla tych dzieci, żeby żyły jak najlepiej i dla nich taką wyjściem z ubóstwa to często właśnie jest ta edukacja, ta szkoła, bo też nie wiedziałam nawet jadąc tam, że tam jest takie duży analfabetyzm, bo tam też mówili, że 45%, nie wiem czy Krysiu, czy to słyszałaś, mówili właśnie osób jest, którzy nie potrafią czytać, pisać.
2: Dziękuję bardzo. Teraz zrobimy chwilę przerwy, więc zapraszam Państwa po przerwie.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Naszymi gośćmi są tutaj panie, które są duchowymi rodzicami w programie Misja Szkoła. Opowiadamy też właśnie o wyjeździe na Madagaskar i spotkaniu z dziećmi, tymi adoptowanymi. Moim kolejnym pytaniem, chciałbym wrócić trochę do tych listów, o których panie trochę już mówiły. Co właściwie się w nich znajduje, jeśli chodzi o treść? Jak te dzieci opowiadają?
2: To są krótkie wypowiedzi, takie bardzo, bardzo syntetyczne. Dzieci piszą często o sobie, jaką mają rodzinę, kto pracuje w rodzinie, czy zdały do następnej klasy, jakie miały osiągnięcia w szkole, czym się interesują. Takie są te listy. No, mieliśmy dość dużą trudność w czytaniu tych listów, bo one zawsze były w języku francuskim, ale dzięki technologiom już wiemy, co dzieci do nas piszą. Na początku 2017 roku tylko po prostu dostawaliśmy listy i przyglądaliśmy im się z wielką ciekawością, a teraz już je czytamy przy pomocy wujka.
3: Można to sobie przetłumaczyć właśnie. Także w tych listach też jest takie dużo podziękowań w naszym kierunku i to, że nie chcą zawieść naszych oczekiwań, że się starają, że się uczą, że są pilne, co im wychodzi najlepiej, w czym są najlepsi, że jeden gry w piłkę, drugi w językach. Też ta ostatnia adopcja, co u nas było, te już po przyjeździe, co adoptowaliśmy 10 dzieci, to w tych listach też było, czym zajmują się rodzice. Często jest tak, że jeden z rodziców tylko pracuje, to też tam pisali, że jedna z tych mam to wytwarzała taki węgiel drzewny, bo tam często, żeby ugotować posiłek, to gotują na takim węglu drzewnym. To tak jakby...
2: Myśmy widzieli ten węgiel drzewny. Ten
3: to
2: węgiel
3: sprzedają
2: drzewny.
3: Przy ulicy, przy drodze i w takich koszykach i żeby jakąkolwiek strawę ugotować, chociaż tam głównie jest ryż takim podstawą energetyczną i najwięcej spożywany i zresztą przez dzieci lubiany, to często kobiety się trudnią z tych patyków, z tego wszystkiego, wytwarzają węgiel drzew, żeby nam temu ugotować posiłek. A ojcowie też w moim wypadku tak było, że jedno z dzieci miało, że był jakby takim, nie wiem jak to powiedzieć, ryksiarzem, że miał rower i przewoził ludzi czy towary. No to takie były, że bardzo powiedzmy niskopłatne, że tak powiem, no takie profesje, ale pracowali, także to też jakoś, że był jakiś dochód mały, ale był, tak? Bo nieraz jest tak, że czasowo też pisało, że czasowo ktoś nie miał pracy z rodziców. Także wtedy, no wtedy się wspomagają osobami, które mogą pomóc tym dzieciom, jeśli są chętne do szkoły, a rodzice chcą kształcić, to wtedy pomagają właśnie, żeby to dziecko wyposażyć do szkoły, zapłacić te czesne i żeby dostało ten posiłek, który, tak jak mówiłam, już często był jedynym posiłkiem dla tych dzieci. Także no różne tam były profesje, ale tam nawet płody rolne, jeśli uprawiają, a jest to w tych warunkach klimatycznych ciężko trudne, to są bardzo niskiej cenie. Także mimo tego, że ciężko pracują, to zarabiają niewiele. A jeśli chodzi o politykę tutaj, to już mówiliśmy, że to jest kraj taki trudny do ogarnięcia. Jak my byśmy Europejczycy czy z Polsce powiedzieli, żebyśmy to inaczej zorganizowali, ale teraz w tej chwili te rządy to przechodzą, nie ma tam takiej demokracji czy wyborów, czy propaństwowego myślenia, czy dla innych, pracy dla innych. Tylko ostatnio był właśnie przewrót taki wojskowy.
1: Właściwie chwilę przed państwa przyjazdem.
3: Tak, chwilę, i nie wiedzieliśmy nawet, czy będzie bezpiecznie, żeby jechać i były telefony, czy możemy jechać, czy na tyle, no, nam się nic nie stanie, czy jak to będzie wyglądać, czy nie będzie po prostu na ulicach niebezpiecznie, ale czuliśmy się bezpiecznie, nic takiego się nie działo, no ale rządzący tam niestety no nie myślą o tym, żeby swoim współrodakom pomóc, czy robić inwestycje, czy jakokolwiek taką działalność prospołeczną, a dużo ludzi żyje tam takim bardzo skromnie, no, można powiedzieć nawet w biedzie. No i tych działań nie widać. Także oni jakby otwarci są na to, co Europejczycy pomogą, co zrobią dla nich, a nie ma takich od tych rządowych struktur, czy od rządzących, żeby pomóc swoim współrodakom.
2: Jedyne szkoły, które widzieliśmy, o których wiemy, to są szkoły właśnie prowadzone przez Kościół. Szpitale pewnie podobnie, bo no, mieliśmy taką informację, że lekarza można spotkać jedynie w stolicy. Nawet w większych miastach innych opiekę medyczną sprawują no, najwyżej pielęgniarki. Także naprawdę jest bardzo trudno. O edukację naprawdę się tam nie dba. Nie dba się o drogi, więc ludzie w buszu po prostu chyba są skazani na to, żeby w tym buszu być. Nie wiem, jak to się zadzieje, jak dotrze tam internet, bo już dociera w niektóre miejsca. Gdzieś też widzieliśmy już osoby, dzieci z telefonami, więc to pewnie będzie ciekawe zjawisko, bo drogi są przedziurawe, jedzie się czasem z prędkością, nie wiem, 5 kilometrów, 15 kilometrów na godzinę. Podróż 200-kilometrowa kosztowała nas z 12 godzin.
3: Tak.
2: Tak. Oczywiście przy klimatyzacji z otwartymi oknami i z tumanami kurzu. Ale to było fajne, bo można było przeżyć, poczuć po prostu tamten klimat i
3: to, co
2: i sytuacje, z czym oni się mierzą, oni w tym żyją. I właściwie wróciliśmy, jesteśmy wszyscy zdrowi, więc klimat nam nie zaszkodził, te tumany kurzu i cała reszta, cała ten trud. Także.
1: No właśnie, bo my sobie tutaj żyjemy i właściwie tak mamy wszystkiego pod dostatkiem. Mówi się, że w Polsce takie dziurawe drogi, ale w porównaniu to pewnie wychodzą całkiem prosto i całkiem równo.
2: A pracują, tak, i rodzice, i dzieci też pracują, jeśli rodzina dba, znaczy walczy o to, żeby sobie ten poziom życia jakoś zabezpieczyć, żeby mieć co jeść, to pracują również dzieci. Sami odwiedzaliśmy nawet taki kamieniołom, w którym pracowały mamy z dziećmi. One tłukły, rozłupywały, rozbijały mniejsze, znaczy już takie mniejsze kamienie na coraz mniejsze frakcje i te kamyczki były wsypywane do worów, no i pewnie od ilości urobku, tak sobie myślimy, była zapłata. Pewnie te duże kamienie rozdrabniali panowie i to tak wyglądało. Także pracują i dzieci i widzieliśmy masę upraw i tak bardzo zagospodarowanych, bo ten ryż czy inne płody rolne naprawdę były takie wypielęgnowane, powiedziałabym, jak u nas ogródki działkowe czasem. To wyglądało przepięknie, bo no gdzieś pośród, nie wiem, skał, jakiegoś takiego nieprzyjaznego środowiska pojawiały się właśnie takie perełki i zagospodarowany każdy centymetr tej ziemi i nawodniony, bo przy ryżu tam musi być i gospodarka jakaś wodna przygotowana też. Także pracowity naród wydaje mi się, że jest bardzo, niemniej jednak no niedoopiekowany. Tak.
3: A jeszcze jak ty, Krysiu, wspomniałaś o tym szpitalu, też o tym opiece medycznej, to też warto by powiedzieć, bo nie każdy zdaje sobie z tego sprawy, że tam nawet jak ktoś trafia do szpitala państwowego, też nagrany był nawet filmik, no to warunki są tam bardzo trudne. Tam nie dostają, jeśli chodzi o wyżywienie, to musi rodzina wyżywić chorego, I tam jest kuchnia polowa na zewnątrz i oni gotują obiady i dają temu choremu, bo w szpitalu nie ma jedzenia. Jeśli chodzi o leki, to też muszą sobie kupić te leki. W szpitalu im coś zaoferują, jeśli są. Także tylko to jest tylko, ten szpital to jest tylko miejsce i ta taka podstawowa opieka medyczna typu właśnie pielęgniarka z takim wykształceniem medycznym i że lekarza to bardzo rzadko się tam zastanie. Także takie są realia tam w szpitalu. Warunki bardzo trudne. Warunki bardzo trudne, takie no u nas w ogóle nie, jak się tego nie zobaczy, to i nie poczuje, no to nie można w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest.
4: Ale bracia oblaci też myślą o tym, żeby właśnie uruchomić jakieś oddziały szpitalne czy porodowe. Takie pragnienie tam jest i potrzeb tych misyjnych jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość i edukacyjnych, i zdrowotnych, i studnie. Wszystko, cokolwiek można by było wspomóc z tych rzeczy, tam się naprawdę przyda. I tam będzie no, wykorzystane w 100% i też będzie taka wdzięczność, bo ją widać i u dorosłych, i u dzieci. I tę wdzięczność nawet widać było, nie wiem, w trakcie nabożeństwa, kiedy rzeczywiście i dzieci, i ich rodziny no, z jakąś taką serdecznością do nas podchodzili. To dało się czuć naprawdę.
3: Także zachęcamy wszystkich.
1: Czy panie się orientują, jak to zrobić tak formalnie? I to co trzeba zrobić, żeby zostać takim rodzicem adopcyjnym?
3: Wystarczy zgłosić do pani Agnieszki, bo akurat techniczne rzeczy mój mąż załatwia, że tak powiem. I tutaj już mamy bezpośredni telefon do pani Agnieszka, która tutaj zajmuje się właśnie...
4: Program nazywa się Misja Szkoła.
3: Misja Szkoła.
4: Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę.
1: Projekt Misja Szkoła i tam będzie kontakt do pani Agnieszki.
3: Jaką mamy chęć, co chcemy zrobić. Ona wysyła nam propozycje, numery kont, gdzie są, jakie potrzeby, gdzie chcemy się zaangażować. No i potem już kwestia wpłaty, potem jest informacje dostajemy, jakie dzieci, z jakiego kraju i
4: to potem jest już,
3: to już bezpośrednio od nich później z Madagaskaru dostajemy te informacje, jakie dzieci. Nie?
4: Tak, i też jest rzeczywiście doopiekowany ten program. Należy powiedzieć, że nawet jak dziecko właśnie zrezygnuje z jakiegoś powodu, czy ukończy szkołę, jest informacja i jest pytanie, czy państwo no, będą dalej trwać z tą ilością dzieci, czy chcą kolejne, czy już wycofujemy się z adopcji. Także naprawdę bardzo dobrze prowadzony program. Natomiast jeśli ktoś chce wspomóc nie szkołę, ale inne inwestycje, również jest taka możliwość. I to pewnie wystarczy wpisać, nie wiem, misjonarze oblaci i też znajdziemy, jakie oni dzieła podejmują, czy na Madagaskarze, czy w innych miejscach, ale na pewno jest gdzie komu te pieniądze przekazać i one tam będą wykorzystane dobrze.
1: Właśnie tak myślę w kontekście tego projektu, że on jest niesamowity właśnie, że to nie jest w prostu wpłata pieniędzy, że one gdzieś lecą, ale my nie wiemy gdzie, tylko właśnie niesamowite jest to, że to jest konkretne dziecko, od którego właśnie otrzymujemy te listy, tak jak pani mówiła, 2 razy w roku i później też widzimy zdjęcia. Tak. Panie tutaj mówiły, że też widać, jak te dzieci się zmieniają, jak się rozwijają.
4: Może, że dzieci dotrą do Polski kiedyś, bośmy je zaprosili do nas. Nie wiem, uśmiechały się bardzo, ale czy to będzie realne, nie wiemy.
1: A czy państwo też odpisują na te listy? Czy to tak jest, te listy bardziej płyną z Madagaskaru do Polski, czy w drugą stronę też można na przykład odpisać?
4: Można odpisywać. No, ja konkretnie nie odpisywałam, ale wiem, że inne panie korespondowały ze swoimi dziećmi, bo były jeszcze z nami inne koleżanki, które też spotkały swoje dzieci adopcyjne i tak, i one korespondowały ze swoimi dziećmi.
1: A wtedy w języku francuskim? Czy
4: tak, w języku francuskim.
1: Czyli to jest ta blokada, że trzeba...
4: No my nie znamy francuskiego i to był właśnie pierwsze podstawowe pytanie przed wyjazdem, tak? Jak my tam będziemy się porozumiewać, ale no właśnie dzięki temu, że tam są misjonarze oblaci mówiący w języku polskim, wszystko mieliśmy wytłumaczone i nie czuliśmy się w ogóle zagubieni. Także...
3: Byli takimi tłumaczami między
4: tak,
3: nami, tak?
4: Tak.
3: Bo w szkole to też jest, oprócz języka malgaskiego, też urzędowy jest francuski. W związku z tym, że Madagaskar kiedyś był kolonią francuską, to ten francuski został do teraz i no, piszą w szkole, no to w języku francuskim i to, co my dostajemy, to też jest w języku francuskim.
1: Tuż tak kończąc, chciałem zapytać o jedną rzecz, która w jakiś sposób panie zachwyciła na Madagaskarze.
3: Mnie zachwyciła ta radość, ta spontaniczność, ta chęć do życia i to i w szkole, i w kościele, i to było takim czymś, co zostaje w sercu i dla nas to jest też taką chęcią, że warto to robić, a poza tym byliśmy w grupie ludzi, to ja już też się powiedziałam na koniec, jak się żegnaliśmy, że to, że byliśmy też w takiej grupie ludzi otwartych, pełnych miłości, z otwartym sercem, że warto to robić. Że warto to robić i o tym mówić. I dziękujemy tutaj, mimo że nie mamy nic wspólnego z mediami, że mogliśmy tutaj też parę słów powiedzieć o Madagaskarze, żeby to poszło dalej w świat, bo nam też bardzo na tym zależy.
2: A mnie, oprócz no, samych dzieci, zachwyciła ofiarność misjonarzy. Po prostu chylę czoła przed tym, co ci panowie, ile oni tam pracują. Są właściwie od pielęgniarki do budowlańca, mechanika. Wszystko robią, wszystko potrafią, o wszystkim pomyślą. I jeden z ojców, ojciec Mariusz, w trakcie naszej krótkiej wizyty, ja go widziałam w roli kapłana, w roli nauczyciela, w roli dyrektora, w roli budowlańca, w roli medialnej, bo też tak może akurat przyszły mi do głowy, ale jeszcze nie wiem ile, jeszcze pewnie kucharki, bo też nakładał jedzonko dzieciom.
3: Wszędzie było pełno.
2: Wszędzie było go pełno i to nie tylko on. Inni też tak pracują. Wszystko potrafią i robią to z wielkim sercem i są bardzo oddani temu dziełu. Także chwała Panu im za to.
1: Chwała. Dziękuję bardzo też za pani świadectwo tutaj właśnie bycia tymi rodzicami. Dziękuję za tą relację z Madagaskaru i życzę też wszystkiego dobrego i też życzę, żeby te dzieci się wspaniale rozwijały dalej i dalszych też takich właśnie rodzicielskich sukcesów w tym zakresie. No i też właśnie zapraszamy Państwa do zaangażowania się może w też taki sposób. Jeśli ktoś z Państwa po tej audycji czuje w sobie może jakieś pragnienie właśnie wsparcia Madagaskaru, wsparcia misji, to może właśnie projekt Misja Szkoła jest dla Państwa. Także jeszcze raz Panią dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy również.
1: Zapraszamy z Panem Bogiem.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. To była powtórka. Lato z Radiem

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. Spotykamy się po raz 46. Na początku dzisiejszego przesłuchania muzyki z celuloidu chciałbym wam zaproponować serial na raz. Czyli taki, który można obejrzeć jednym tchem w jedno jesienne popołudnie lub wieczór. Behind Her Eyes w tłumaczeniu polskiego dystrybutora Co kryją jej oczy to 6-odcinkowy serial, który zaczyna się niewinnie, a kończy się naprawdę przerażająco. I nie ma tu happy endu. Mam wrażenie, że twórcy zostawili tu sobie otwartą furtkę do wyprodukowania drugiego sezonu. Przy czym finał ostatniego odcinka jest raczej tak ostateczny, że kontynuacja raczej nie wchodzi w grę. Chyba, że będzie to spin-off, czyli serial oparty na losach którejś z głównych postaci tej historii. Louise to samotna matka 7-letniego syna. Pracuje na pół etatu jako asystentka w gabinecie psychiatrycznym, w którym zatrudnia się nowy lekarz. Zaczynają romansować. W tym układzie mamy jeszcze trzecią osobę. To żona Davida, Adele. Obawiam się, że więcej zdradzić nie mogę. Dramat psychologiczny, zaskakująca tajemnica i thriller. Tak jest otagowany ten serial w serwisach branżowych. Napięcie nie maleje ani na minutę. Scenariusz zahacza też o metafizykę, a konkretnie o projekcję astralną. Zagadnienie bardzo intrygujące, poruszane już wielokrotnie w światowej kinematografii. Reżyserem brytyjskiego serialu Co kryją jej oczy jest norweski filmowiec Erik Richter Strand. W swoim portfolio ma też kilka epizodów serialu The Crown o brytyjskiej rodzinie królewskiej. W rolach głównych występują czarnoskóra Simona Brown, Tom Bateman mówiący z doskonałym szkockim akcentem i Eve Hewson. Zbieżność nazwisk jest tu nieprzypadkowa, bowiem ojcem tej aktorki jest Paul David Hewson, ukrywający się pod artystycznym pseudonimem Bono, czyli wokalista U2. Słuchaliśmy tej grupy przed chwilą. Na serialowej ścieżce dźwiękowej utworów grupy U2 nie ma, jest za to przepiękna wersja piosenki z repertuaru Niny Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, w jakże zmysłowym wykonaniu Elizy Sharad.

W jednym z naszych ostatnich spotkań z cyklu Muzyka z celuloidu opowiadałem o serialu Krew z krwi, którego trzeci sezon mieliśmy okazję niedawno oglądać. Po raz trzeci w roli Carmen wystąpiła Agata Kulesza. Ponieważ ta aktorka należy do moich ulubionych, postanowiłem obejrzeć jakieś starsze jej wcielenie. Stanęło na dwusezonowym TVN-owskim serialu Pułapka. Z pułapką z Agatą Kuleszą to tak jak ze szklaną pułapką z Bruce'em Willisem. Tytuł adekwatny, ale tylko do pierwszej części, gdzie akcja dzieje się w wieżowcu, który się tą tytułową szklaną pułapką staje. W przypadku polskiej produkcji twórcy najprawdopodobniej nie wiedzieli, że będzie drugi sezon i stąd właśnie tytuł Pułapka towarzyszy wszystkim 13 odcinkom. 6 w pierwszym sezonie i 7 w drugim. Główną bohaterką jest pisarka poczytnych kryminałów Olga Sawicka, grana właśnie przez Kuleszę. W pierwszych 6 odcinkach zajmuje się sprawą zaginięcia wychowanki domu dziecka. Trafia tam w trakcie prezentacji swojej nowej książki, która jest zatytułowana Pułapka. W drugim sezonie bada sprawę mordercy, który bestialsko zabija swoje ofiary, inspirując się napisaną przez nią powieścią. Ogląda się to dobrze i, co najważniejsze, nie ma dłużyzn. 2 niezależne historie połączone trójką głównych postaci. W pozostałych rolach świetna młoda aktorka Marianna Kowalewska, równie przekonujący Leszek Lichota i dawno niewidziany przeze mnie Adam Ferency. A Agata Kulesza? To rocznik 1971. Zadebiutowała nietypowo rolą dubbingową w popularnym filmie dla młodzieży Goodbye Rockefeller, gdzie podkładała głos dla męskiej roli. Po raz pierwszy nagrodzona została za rolę pierwszoplanową w 2012 roku. Był to film Wojciecha Smarzowskiego Róża. Ten reżyser zobaczył w niej potencjał i dlatego zagrała w jego poprawinowym Weselu. Polecam również serial Skazana, w którym Agata Kulesza gra sędzię Sądu Najwyższego, skazaną za morderstwo. Jedną z piosenek w serialu Pułapka śpiewa Violetta Villas.

0: To jest muzyka Stelloidu, wydanie numer 46. Tydzień temu opowiadałem o najnowszej pozycji w repertuarze Poznańskiego Teatru Muzycznego. Powróćmy jeszcze na moment do kabaretu.
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Ball!

Życie kabaretem jest, śpiewała Liza Minnelli. To córka wielkiej Judy Garland, która zagrała w remake'u Narodzin Gwiazdy w roku 1954. W późniejszych ekranizacjach występowały Barbara Streisand i Lady Gaga. Judy Garland była międzynarodowa.

gwiazdą, występowała w filmach i musicalach, śpiewała również piosenki, a było ich całkiem sporo. Jednak nie o niej chciałem dziś mówić. Na moment zatrzymajmy się przy aktorze, który zagrał rolę mistrza ceremonii. W broadwayowskim musicalu w 1966 roku i w filmie Boba Fossa 6 lat później.

Konferansjer i mistrz ceremonii w kabarecie, na Broadwayu i w kinie. To Joel Grey, w obu tych przypadkach nagrodzony teatralną nagrodą Tony i filmowym Oscarem. Ten amerykański aktor żydowskiego pochodzenia w tym roku skończył 93 lata, cieszy się dobrym zdrowiem i nadal jest aktywny zawodowo. Jego ostatnia jak na razie rola to serial The Old Man. Wystąpił w 4 odcinkach, zagrał postać Morgana Boata. Jest laureatem 2 nagród i 4 nominacji do teatralnych Tony Awards, zarówno za grę aktorską, jak i za reżyserię. Ostatnią nagrodę otrzymał w 2023 roku za całokształt pracy teatralnej. Ma na swoim koncie również masę ról filmowych i co za tym idzie, wielokrotnie był za nie nagradzany. W latach 60. pomiędzy kabaretami, tym teatralnym i tym filmowym, Joel Grey nagrał 2 płyty – Only the Beginning i Black Sheep Boy. Posłuchajmy, jak zmierzył się wokalnie z 2 bardzo znanymi utworami. Wtedy były one prawie nowościami, obecnie to klasyki. White Room i She's Leaving Home. Aha, i jeszcze ciekawostka. Joel Grey jest ojcem Jennifer Grey, która zagrała główną rolę w filmie Dirty Dancing. Dziękuję za uwagę. To było 46. spotkanie z muzyką z celuloidu. Mówił do Was Tomek Wandel. Oddaję głos wielkiemu aktorowi. Śpiewa Joel Grey.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budi-Kledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
3: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
2: Czterech zawodników Atletica Vaticana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
4: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletica Vaticana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Vatican News.
5: Wiadomości ze świata.
2: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
3: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu, biskup Janosz Szekeli.
2: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso. W kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły, projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
6: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie, 2 worki po 100 kg kukurydzy.
1: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
2: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: To z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: Ani ziemskie bogactwo, ani jego posiadanie nie muszą człowieka niepokoić ani przerażać. Wszystko zależy od tego, jak zostały zdobyte i jak są wykorzystywane. Bóg nie potrzebuje bogactw, lecz ludzi, którzy bez wahania odpowiedzą na jego wezwanie: Wy dajcie im jeść. Bóg nie ma miary i wagi. On nie mówi do człowieka. Tylko tyle i nic więcej. Kiedyś Jezus przypomni, że wszystko, co zostało uczynione jednemu z ubogich i potrzebujących, zostało uczynione jemu samemu. To będzie jeden z kluczy do nieba. Pomyśl, co zrobię, jeśli dziś spotkam Jezusa potrzebującego pomocy?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura.

0: Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
1: Rozdział 17. Księżyc oblewał bladym światłem obwarowany szczyt góry Sulpius. 2/3 mieszkańców Antiochii używało na dachach chłodnego wietrzyku nocy lub też, gdy wiatr nie wiał, chłodziło się wachlarzami. Simonides również siedział na tarasie w swoim krześle i patrzył na rzekę, na której spokojnie kołysały się statki stojące na kotwicy. Mur poza nim sterczący rzucał cień daleko, aż poza drugi brzeg Orontesu. Nad nim, na moście, huczała wciąż wrzawa tłumów. Przed nim stała Estera z skromną wieczerzą, podając mu lekkie ciasto pszeniczne, miód i czarkę mleka, w którym maczał miodem nasycone ciastka. Coś nie widać, malucha, gdzieś się bałamuci, rzekł, zdradzając swoje myśli. Sądzisz, że wnet przyjdzie? Spytała Estera. Jeśli zanim nie poszedł na morze lub w pustynię, to przyjdzie, odparł Simonides z pewnością w głosie. Może tylko napisze? Zauważyła. Nie, Estero, gdyby nie mógł wrócić, już bym był list odebrał, a ponieważ go nie mam, wiem, że musi przyjść i przyjdzie. Mam nadzieję, że stanie się, jak rzekłeś, odpowiedziała z pewnym wzruszeniem w głosie Estera. Nie uszło to bacznej uwagi starca. Może to odcień smutku, może życzenia. Najmniejszy ptaszek nie spocznie na najwspanialszym drzewie tak, by nie poruszył owych niewidzialnych nici stanowiących rdzeń życia. Tak i umysł ludzki bywa równie czuły na najlżejsze słowo. Czy pragniesz, aby przyszedł, Estero? Zapytał. Tak, rzekła, podnosząc oczy na ojca. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? Badał dalej. Bo, mówiła nie bez wahania, bo ten młodzieniec jest... Tu zatrzymała się. Naszym panem, zapewne to chciałaś powiedzieć. Tak. A ty sądzisz zawsze, że mnie powinien pozwolić, aby odszedł, nie dowiedziawszy się pierwej, że może wrócić, kiedy mu się będzie podobać i wziąć wszystko nas i wszystko, co posiadamy, majątki, wozy, okręty i niewolników? Dziewczyna słuchała w milczeniu. I to cię wcale nie wzrusza? Zapytał z lekkim odcieniem goryczy. Dobrze, dobrze, Estero, wiem z doświadczenia, że lżejsza jest każda rzeczywistość niż jej przeczucie, gdy je widzimy poprzez ciemną chmurę, co zalega duszę, nawet tortura. Stosownie do tego mniemania może i niewola, do której wrócimy, będzie słodsza niż się spodziewamy.

pochował raz za siebie, drugi raz za zmarłą matkę. Nie mów tak, rzekła, gdy ręka ojca opadła z jej szyi. Myślmy o nim inaczej. Boleść i cierpienie dobrze mu są znane, nie zechce nas gnębić i obdaruje wolnością. Masz, Estero, bystry i delikatny zmysł spostrzegawczy i nieraz opierałem się na twym zdaniu, gdy szło o osądzenie kogoś stojącego przed nami, tak jak on stał dzisiaj, ale tu głos jego nabrał ostrego brzmienia. Przynoszę mu w darze nie tylko te członki, które mnie udźwignąć nie zdołają, nie tylko ciało już do ludzkiej postaci niepodobne, nie tylko tyle daję mu od siebie, o nie, i tysiąc razy nie. Daję mu duszę, co zwyciężyła tortury i rzymską złośliwość, gorszą od męczarni. Przynoszę umysł, którego oczy widzą złoto dalej niż niegdyś żeglowały korabie Salomona, a co więcej, siłę potrzebną do zdobycia tego złota. Zatrzymał się i zaśmiał się głośno. Tak, Estero, zanim nowy księżyc, widzialny w tej chwili w podwórzach świątyni, na świętym wzgórzu, będzie w pełni, mógłbym tak poruszyć świat, że cały by się zadziwił, bo wiedz, moje dziecko, że posiadam zdolność cenniejszą niż zdrowie i silne ciało, cenniejszą od odwagi i woli, więcej wartą niż doświadczenie. Słowem, najlepszy owoc długiego żywota, dar Boga najwyższy, który jednak nawet u możnych w małej jest cenie, a którego w tłumie nie szukać. Oto mam zdolność pociągania ludzi do siebie i moich celów. Co więcej, zdolność zmuszania ich do działania podług mojej woli, poruszania setek i tysięcy. Tej sile ulegając kapitanowi moich okrętów, przepływają morza i zwożą zarobek. Jej służy w tej chwili maluch, pilnując młodzieńca, który może być naszym panem. W tejże chwili dały się słyszeć kroki na tarasie. Nie mówiłem, Estero? Rzekł Simonides, że otrzymamy wiadomości? Dla ciebie, dziecię moje, świeżo rozkwitło lilio, dla ciebie proszę Pana, Boga naszego, który zbłąkanej owcy izraelskiej nie zapomina, aby te wieści były dobre i uspokajające. Dowiemy się, czy pozwoli nam odejść i być wolnymi, tobie z twoją pięknością i mnie z mymi zdolnościami. Maluch zbliżył się do krzesła. Pokój tobie, zacny panie, rzekł, oddając niski pokłon. I tobie, Estero, najlepsza z córek. Stał przed nimi z uszanowaniem, a z postawy i przemówienia trudno było określić, jakim był stosunek, który ich łączył. Jedno zdawało się stosownym dla sługi, drugie pozwalało odgadywać w nim przyjaciela. Simonides, odpowiedziawszy pozdrowieniem, przystąpił, jak zawsze zwykł był czynić, wprost do przedmiotu. Cóż nam powiesz o młodzieńcu, Maluchu? Simonides nie poruszył nawet ręką w ciągu opowiadania. Siedział tak nieruchomo, że gdyby nie blask szeroko rozwartych oczu, można by go wziąć raczej za posąg niż za żyjącego człowieka. Dziękuję ci, Maluchu, rzekł serdecznie, gdy tamten skończył. Dobrze spełniłeś polecenie. Nikt zaiste nie zrobiłby tego lepiej. Co mniemasz o pochodzeniu młodzieńca? Jest Izraelitą z pokolenia Judy. Jesteś tego pewny najzupełniej. Zdaje się z tego, co opowiadałeś, że mało ci mówił o swoim życiu. Nauczył się ostrożności, a nawet wydał mi się podejrzliwym i odrzucał wszelkie moje usiłowania w celu pozyskania jego zaufania. Dopiero w drodze do kastalskiej krynicy, do wsi Dafny, zmienił postępowanie. Chodziliście do tych miejsc zgorszenia? Po co? Tak jak to czynią prawie wszyscy, co tam idą, z ciekawości. Co więcej, wszystko, co tam widział, nie zajmowało go wcale. O świątynię zapytał zaledwie trzy greckie. Wierzaj, zacny panie, młodzieniec ten ma boleść w duszy, przed którą chciałby się ukryć i poszedł do gaju, aby tę boleść tam pogrzebać, jak grzebiemy naszych umarłych. Dobrze by było, gdybyś odgadł, rzekł Simonides cichym głosem, a potem dodał głośniej. Wiesz, Maluchu, że plagą naszych czasów stała się rozrzutność? Biedni czynią się biedniejszymi, małpując bogatszych, a najętni żyją jak książęta. Nie spostrzegłeś śladów tej namiętności w młodzieńcu? W ogóle powiedz, czy wydawał pieniądze i czy te pieniądze były izraelskie czy rzymskie? Nie wydawał, zacny panie, żadnych. Przecież tam, gdzie jest tyle sposobności do szaleństw, tyle do jedzenia i picia, musiał cię wspaniale częstować wiek jego, jeśli nie

0: co innego zdawałby się pozwalać nawet na wybryki. W mej obecności nie jadł i nie pił. W tym, co mówił i czynił, czy nie odgadłeś przewodniej myśli jego działania? Wszak wiesz, że rozważnym łatwo jest zajrzeć do duszy niby przez szerokie szpary. Pozwól, abym zrozumiał, rzekł maluch niepewny. Dobrze, wszak wiesz, że w rzeczach ważnych, dotyczących nas samych, nic nie robimy bez ważnego powodu. Co w tym względzie odkryłeś? Co do tego mogę cię, Simonidesie, najdokładniej objaśnić. On oddał się w zupełności poszukiwaniu matki i siostry i to przede wszystkim zajmuje jego umysł. Prócz tego chowa nienawiść do Rzymu, który go skrzywdził. A ponieważ między Messalą a tą krzywdą jest pewna łączność, więc obecnie korzysta ze sposobności, aby go upokorzyć. Messala ma wielkie znaczenie, rzekł poważnie Simonides. Prawda, najbliższe ich spotkanie będzie w cyrku, a potem syn Ariusza zwycięży. Skądże to możesz wiedzieć? Maluch uśmiechnął się przebiegle. Sądzę z tego, co mówił. Czy tylko z tego? O nie, mam lepszy dowód. Wierzę w siłę jego ducha. A ta zemsta, maluchu, jaki jest jej cel? Czy tyczy się ona tych kilku, którzy mu krzywdę wyrządzili, czy też obejmuje obszerniejsze pole? Co więcej, czy jego uczucie jest uniesieniem chłopca, czy też bólem dojrzałego męża? Wiedz, maluchu, że pragnienie zemsty, zakorzenione w umyśle, jest tylko słabym i sennym marzeniem, które dzień biały łatwo rozproszy. Przeciwnie, zemsta, mająca siłę namiętności, to choroba serca, która tłoczy się do mózgu, żywiąc się jednym i drugim. Rozumiem cię, panie, odparł maluch. Właśnie to, z czego wnioskować mogę, że młodzieniec ten jest Żydem, to siła jego nienawiści. Mimo że miał się na baczności, której się nauczył przez tyle lat, przeżytych w otoczeniu rzymskim, nie zdołał ukryć tych uczuć. Przecież widziałem płomień nienawiści, gdy mnie pytał o uczucia Hilderima do Rzymu i drugi raz, gdym mu opowiedział historię szejka i mędrca, powtarzając pytanie, gdzie jest ten, który się urodził król żydowski.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.